0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Transkasubia znów wyruszy na tory. Znamy już rozkład tego wyjątkowego składu. Już w sobotę 11 lipca na tory wyjedzie Transkasubia, czyli specjalny pociąg uruchamiany z okazji 27. Światowego Zjazdu Kaszubów. Pociąg wyruszy z Helu o 7.16, następnie zatrzyma się na stacjach Jurata o 7.25, Jastarnia o 7.29, Jastarnia w czasy 7.32, w Kuźnicy będzie o 7.38, w Kołupach 7.44, we Władysławowie Port o 7.50, a we Władysławowie o 7.58. Następnie zatrzyma się w Sparzewie o 8.04, w Pucku 8.15, Żeliszewie 8.21, Brzezinie 8.35, Redzie Rekowo 8.39, Redzie 8.50, w Rumi będzie o 8.54, w Gdyni Chylonie o 9.00. Przejazdy do Gdyni zaplanowano z kolei na godzinę 9.06. Drugą Transkasubię zaplanowano z Brus. Pociąg odjedzie o 7.00 i przejedzie m.in. przez Chojnice, Starogard Gdański oraz Gdańsk, skąd uczestnicy również dotrą do Gdyni na obchody Światowego Zjazdu Kaszubów. W czasie przejazdu nie brakuje kaszubskiej muzyki, wspólnego śpiewania i integracji uczestników, dzięki czemu sama podróż jest ważnym elementem

0: Święta Kaszubów. Jak będzie wyglądała powrotna trasa, o czym przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. W związku z ostrzeżeniami meteorologicznymi przed burzami i silnym wiatrem, policjanci z powiatu puckiego przeprowadzili kontrolę obozów harcerskich, pól namiotowych, kempingów oraz ośrodków wypoczynkowych. We wtorek 7 lipca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym wiatrem, m.in. w powiecie puckim czy w Nowym Dworze Wejherowskim.
1: Od godziny 8 do godziny 11 pomorscy strażacy odnotowali 39 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru, który przechodził nad regionem w nocy i nad ranem. Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych i powalonych drzew, które blokowały drogi lub stwarzały zagrożenie dla mieszkańców. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie nowodworskim, kartuskim oraz w Gdańsku. Jeszcze wczoraj, w związku z prognozami wskazującymi na możliwość wystąpienia silnego wiatru, profilaktycznie ewakuowano 15 obozów harcerskich. Były to działania prewencyjne, dzięki którym uczestnicy obozów bezpiecznie przeczekali załamanie pogody.
0: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku młodszy aspirant Dawid Westrych. Miejsce obozów kontrolowali też m.in. policjanci z powiatu puckiego. Mundurowi pojawili się m.in. w Rozewiu, Białogórze, Szarym Dworze, Jastarni, Chałupach, Pucku, Władysławowie, Krokowej Rewie i Mechelinkach. Rozmawiali z organizatorami wypoczynku, właścicielami obiektów i ochroną, przypominając o zasadach postępowania podczas burz oraz konieczności informowania uczestników o zagrożeniach. Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzali również obozy harcerskie. W Szarym Dworze odwiedzili letnią bazę obozową chówca ZHP Chrzanów, gdzie przebywało 167 osób wraz z kadrą. Ze względu na prognozowane załamanie pogody, część uczestników została przeniesiona z namiotów ustawionych bliżej lasu do murowanych budynków. Podobne działania podjęto w Białogórze. W bazie obozowej Słoneczna Polana ZHP Mielec 30 najmłodszych harcerzy przeniesiono do świetlicy wiejskiej, natomiast dla pozostałych przygotowano schronienie na terenie obozu. Na trasie kaszubskiej na zjeździe w kierunku Strzebielina doszło do zdarzenia drogowego. Samochód uderzył w bariery energochłonne. Służby zgłoszenie na ten temat otrzymały w środę 8 lipca po godzinie 13. Jak przekazuje aspirant Karolina Puchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Renault jadąc w kierunku Lęborka zjechał z jezdni i uderzył w bariery energochłonne. Mężczyzna podróżował sam i był trzeźwy. Na miejsce zadysponowano także po jednym zastępie z Ochotniczej Straży Pożarnej Boże Pole Wielkie oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej Wejherowo, a także zespół ratownictwa medycznego. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł. 71-letnia mieszkanka powiatu wejherowskiego straciła 30 tysięcy złotych. Seniorka uwierzyła oszustowi. Jak relacjonuje aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, z seniorką skontaktował się oszust, który podawał się za pracownika banku i przekonał kobietę, że jej środki finansowe są zagrożone. W trakcie rozmowy oszust nakłonił seniorkę do zainstalowania na telefonie aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do urządzenia. Dzięki temu przestępca uzyskał możliwość przejęcia kontroli nad telefonem oraz dostęp do danych pokrzywdzonej. Wykorzystując zdobyte informacje, sprawca zaciągnął na dane 71-latki dwie pożyczki w dwóch różnych bankach. Pokrzywdzona straciła w ten sposób ponad 30 tysięcy złotych. 882 wylegitymowane osoby, 384 interwencje, 164 skontrolowane pojazdy, ujawnione wykroczenia, a także zatrzymani sprawcy przestępstw. To bilans pierwszego tygodnia lipca pracy policjantów, którzy dzięki wsparciu lokalnych samorządów zostali dodatkowo skierowani do służby na terenie powiatu puckiego. W okresie letnim powiat pucki odwiedza wielu turystów, a to oznacza większy ruch na drogach, w miejscowościach wypoczynkowych, na deptakach i w rejonach plaż. To również czas bardziej intensywnej służby policjantów, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób odwiedzających region. W okresie od 1 do 7 lipca policjanci dodatkowo skierowani do służby na terenie powiatu puckiego wylegitymowali 882 osoby, przeprowadzili 384 interwencje, skontrolowali 164 pojazdy, zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych oraz 4 prawa jazdy. W trakcie działań zatrzymali 5 sprawców przestępstw oraz ujawnili 4 osoby poszukiwane. Policjanci reagowali również na przypadki łamania prawa i naruszenia porządku publicznego. W ciągu pierwszego tygodnia podjęli 474 reakcje na ujawnione wykroczenia, stosując wobec sprawców przewidziane prawem środki. Podejmowali również interwencje w miejscach publicznych, w domach, wykonywali badania na zawartość alkoholu,

0: oraz dbali o bezpieczeństwo w miejscowościach turystycznych, na drogach i w rejonach wypoczynku.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: skarby, nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Dzień dobry, jest i on, jestem i ja. Mówię o piątku. Długo oczekiwany i wyczekiwany, szczególnie wśród tych, którzy niestety nie mają wolnego i nie mają wakacji. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam Was na nasze piątkowe poranne spotkanie. 10 dzień lipca, 191 dzień roku, do końca którego zostały nam 174 dni. 4:24 wschód słońca, 21:18 zachód słońca. Dzień będzie trwał 16 godzin i 55 minut. Jest już krótszy od najdłuższego o 21 minut. Do końca astronomicznego lata pozostały nam 74 dni. Myśl na dziś jest taka: rozwiń skrzydła, poczuj ciepło słońca i po prostu ciesz się chwilą. Dzisiejszy dzień to idealny moment na małe szaleństwo. Dlaczego na małe? Może na większe, może nawet na duże. W końcu to piątek, po pracy można już poszaleć

0: tym słońcem może być trochę słabo, chociaż gdzieniegdzie zrobi się już ciepło i przyjemnie, ale niestety nie w całej Polsce, tak zapowiadają nam synoptycy. Ten weekend, jeżeli wybieracie się na przykład nad morze, to raczej na spacery niż na opalanie. Ja zapraszam Was na nasze poranne spotkanie w piątek. Zaczynamy. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
4: Na stacji Rumiajanowo pijana kobieta wpadła na tory. O tym już za chwilę powiemy także o wynikach matur w Słupsku. Usłyszycie o wyborach sołtysa oraz rady sołeckiej w gminie Nowa Wieś Lęborska, a także powiemy Wam o kolejnej medycznej inwestycji w Gdyni. Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Szpital Świętego Wincentego a Paulo w Gdyni uroczyście otworzył zmodernizowany oddział kardiologii i chorób wewnętrznych oraz nowoczesną pracownię tomografii komputerowej. To dzięki inwestycjom realizowanym przez spółkę Szpitale Pomorskie oraz dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Planu Odbudowy. Przeprowadzona modernizacja poprawiła warunki diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Jak zapewnia Szpitale Pomorskie, dzięki nowoczesnej infrastrukturze i wyposażeniu możemy jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby zdrowotne mieszkańców regionu, zapewniając jednocześnie komfortowe warunki hospitalizacji oraz pracy personelu medycznego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, w tym wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski, wicewojewoda pomorski Emil Rojek, dyrektor pomorskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Pilar, przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego, władz miasta Gdyni oraz środowiska medycznego. Mieszkańcy Czarnówka w gminie Nowa Wieś Lęborska będą wybierać nowego sołtysa oraz radę sołecką. Zebranie wiejskie odbędzie się w środę 22 lipca o godzinie 17 w świetlicy wiejskiej. O terminie spotkania poinformował wójt gminy. Najważniejszym punktem zebrania będą wybory władz sołectwa. Mieszkańcy zdecydują, kto przez kolejne lata będzie pełnił

funkcję sołtysa oraz zasiądzie w Radzie Sołeckiej. To właśnie te osoby reprezentują lokalną społeczność wobec samorządu, zgłaszają potrzeby mieszkańców oraz uczestniczą w realizacji inicjatyw i inwestycji na terenie miejscowości. Władze gminy zachęcają mieszkańców

0: studiów. Z danych udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że w Słupsku średni wynik matury z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniósł 51,41, z matematyki na poziomie podstawowym nieco ponad 51%, a z języka angielskiego 75,69. Są to jednak niższe wyniki nie tylko od średniej krajowej, ale również w całym województwie pomorskim. Tegoroczne egzaminy matury w Słupsku wypadły też gorzej niż w roku ubiegłym. Do tegorocznej matury w Słupsku przystąpiło ponad 1500 uczniów. Dodajmy, że egzamin dojrzałości z języka polskiego najlepiej zdali uczniowie 5 LO. W matematyce liderem zostało pierwsze LO ze średnim wynikiem ponad 76,5%, zaś liderem z języka angielskiego okazała się słupska dwójka. Kobieta pod wpływem alkoholu najwyraźniej nie zauważyła, że peron się kończy i spadła wprost na tory. Do zdarzenia doszło w miniony weekend. To miało miejsce na stacji Rumia Janowo. Jak informuje rzecznik SKM Trójmiasto Marcin Józefowicz, na szczęście w momencie upadku na tory pociąg stał, a dzięki szybkiej reakcji pasażerów oraz załogi udało się natychmiast udzielić pomocy kobiecie i uniknąć tragedii. To zdarzenie przypomina, że na peronie trzeba uważać, wystarczy chwila, by doszło do groźnego wypadku. SKM przypomina, jeśli widzisz osobę, która może być pod wpływem alkoholu lub innych substancji, ma problemy z utrzymaniem równowagi, zachowuje się niebezpiecznie albo wygląda na zagubioną, nie bądź obojętny.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wschód słońca mieliśmy dzisiaj o godzinie 4:24. Czy słońce będzie obecne na niebie, czy nie? Ostatnio to nie jest taka kwestia oczywista, a dziś się pojawi, choć zachmurzenie będzie umiarkowane, a okresami nawet dość duże. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, mogą pojawić się burze, ale nie muszą. Na termometrach 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Radziorumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie raczej już teraz umiarkowane, chociaż jeszcze w tej niższej skali.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Parostatkiem w piękny rejs. To właśnie 10 lipca w roku 69 padł pierwszy klaps na planie komedii filmowej Rejs w reżyserii Marka Piwowskiego. W roku 83 Tadeusz Krawczyk wygrał 40. Tour de Pologne. W roku 92 Hanna Suchocka została pierwszą kobietą premierem RP. W roku 2008 na Politechnice Wrocławskiej uruchomiono polski superkomputer Nova. W roku 2012 Waldemar Fornalik został selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Na świecie w roku 1212 miał miejsce pożar Londynu. W roku 1866 Amerykanin Edison Clark opatentował ołówek kopiowy. W roku 1908 holenderski chemik po raz pierwszy uzyskał ciekły hel. W roku 1913 w Dolinie Śmierci w Kalifornii odnotowano najwyższą w historii temperaturę na Ziemi. Było prawie 57 stopni na plusie. W roku 1938 amerykański pilot Howard Hughes okrążył Ziemię w rekordowym czasie 91 godzin. W roku 62 został wyniesiony na orbitę pierwszy aktywny satelita telekomunikacyjny Telstar 1 i w roku 91 Borys Jelcyn został zaprzysiężony na pierwszego prezydenta Rosji. Tak wygląda w skrócie historia 10 lipca, a cały dzień tak naprawdę dopiero przed nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Stelbowie zapraszają!
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30

0: do 20. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Reklama.

Polacy, rodacy ruszają w piątkowy poranek do pracy. Być może niektórzy nie tylko do pracy, ale właśnie już wyjeżdżają na weekend, inni może na wakacje. Pozdrawiam i jeszcze raz ostrzegam przed tym, żebyście uważali na siebie podczas tej jazdy. Od czasu do czasu robili sobie przerwy. Warto stanąć, odpocząć, wyciągnąć, przeciągnąć się, wypić

0: herbatkę, kawkę, może coś zimnego. No i ostrożności nigdy za wiele. Znowu przede mną mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Te liczby cały czas rosną. Od początku wakacji już 53 takie wypadki na mapie ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego warto mieć to w głowie. A teraz małe co nieco z uśmiechem. Mama z Jasiem na plaży spacerują. A mama mówi do Jasia: prawdziwy raj, co Jasiu? No Jasiu, no to no pewnie, w krzakach właśnie widziałem Adama i Ewę. No to będąc na plaży, rozglądajcie się, może tu Adam, tam Ewa, a może tu, może jeszcze będzie ciepłe. No nie wiadomo, jak to będzie w ten weekend nad polskim morzem. Ostatnio słabo było z kąpielą, temperatury też niewysokie nad polskim morzem, bo tylko 21 stopni, no ale jak ktoś lubi taki delikatny chłodek, to może i się wykąpi, jeżeli wybieracie się właśnie nad morze. A jeszcze dzisiaj powiem wam, jak będzie w górach, na Mazurach i nad morzem, jakie temperatury i jaka pogoda. To wszystko w naszym dzisiejszym porannym programie, na który was serdecznie zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Ja się

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat

0: Puskich Wejherowskich, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.
7: Ceny paliwa znów szybko rosną, rząd nie wyklucza kolejnej interwencji. Minister zdrowia zachowała stanowisko, teraz prowadzi rozmowy o płacach. Ważna informacja dla wyjeżdżających do Włoch, nadchodzi kolejna fala upałów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. A ceny idą w górę. Za diesla na dużej części stacji trzeba płacić ponad 7 zł. Za benzynę niemal 7 zł.
8: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
7: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6 do 8 groszy. Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche. Kolejne spotkanie z lekarzami i pielęgniarkami zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Wczorajsze rozmowy szefowej resortu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej nie wyczerpały wszystkich tematów. Dotyczyły przede wszystkim kwestii płacowych, przejrzystości zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Na stole są też m.in. takie rozwiązania jak płaca maksymalna, przywiązanie lekarzy do konkretnych placówek, zatrudnieniem przynajmniej na pół etatu, czy ograniczenie ich czasu pracy. Obie strony podnosiły też m.in. konieczność doprecyzowania warunków zatrudniania specjalistów, tak żeby kontrakty, które w tej grupie stanowią 73%, przestały być już podstawową formą zatrudnienia. Zmienić mogą to 3 średnie krajowe dla lekarzy specjalistów, podkreśla prezes Łukasz Jankowski.
9: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu. Na umowy o pracę ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
7: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zgadza się, że trzeba uporządkować zakres umów na świadczenie usług dla szpitali.
10: Zgodziliśmy się co do tego, zaproponowałam również unormowanie zakresu umów B2B, czyli porządkujemy dalej system, więc spotkanie nie dotyczyło tylko górnego limitu wynagrodzeń, ale przejrzystości, jawności i tego uporządkowania również prawnego.
7: Strony ponownie mają usiąść do rozmów w przyszły czwartek. Modlitwą za zmarłych zostanie dziś uczczona w Jedwabnem 85. rocznica mordu Żydów w tej miejscowości. Według IPN mordu dokonali polscy sąsiedzi Żydów z inspiracji Niemców.

0: wyborców. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. To był fałszywy alarm. Co prawda stacje sejsmiczne w Czechach zarejestrowały wczoraj słabe wstrząsy, ale nie tak spektakularne, jak to określały pierwsze doniesienia pochodzące z niemieckiego ośrodka GFZ, które wskazywały na znacznie silniejsze wstrząsy. Mógł być to błąd. Ostatecznie zarejestrowano siłę trzęsienia o magnitudzie 1,8, a zwykle takie wstrząsy są niewyczuwalne przez większość ludzi. Do Włoch nadchodzi tego lata kolejna fala upałów z temperaturami sięgającymi 45 stopni Celsjusza. Według meteorologów ekstremalna pogoda potrwa co najmniej do 20 lipca. Już w ten weekend z powodu mas gorącego powietrza z nad Afryki upalnie będzie na południu Włoch, w niektórych częściach Sardynii do 43 stopni, a w Toskanii i Apulii do 40.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wielkimi krokami zbliża się Światowy Zjazd Kaszubów w Gdyni. W ten dzień autobusy i trolejbusy gdyńskiej komunikacji miejskiej pojadą inaczej. W dniu 11 lipca przejazd autobusami i trolejbusami komunikacji miejskiej na terenie Gdyni w strefie taryfowej Gdynia dla wszystkich pasażerów są bezpłatne. W godzinach od 8 do 14 przewiduje się zamknięcia następujących ulic. Etap pierwszy, w którym nastąpi formowanie szyku. Ulica Dworcowa na całej długości w godzinach od 8 do 11. Etap drugi, przemarsz ulicami Starowiejską i 3 Maja do Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ulicami 3 Maja od ulicy Starowiejskiej do ulicy 10 Lutego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą 10 Lutego w godzinach od 10 do 11. Oraz etap trzeci, przemarsz z Kościoła na Skwer Kościuszki ulicą 10 Lutego na całej długości wraz z przejazdami poprzecznymi prowadzącymi ulicami 3 Maja, Władysława IV i Świętojańską w godzinach od około 12.30 do 14.00. Pełną listę zmian w gdyńskiej komunikacji miejskiej znajdziecie na stronie zkmgdynia.pl. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku realizuje kolejny etap projektu wspierającego osoby bezrobotne z terenu powiatu. Program Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego 2 ma pomóc 322 osobom w zdobyciu zatrudnienia, nowych kwalifikacji lub rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Na realizację programu przeznaczono ponad 5 700 000 zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi ponad 4 870 000. W ramach działań uczestnicy mogą skorzystać m.in. ze staży, szkoleń, bonów szkoleniowych, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji wyposażenia stanowisk pracy, prac interwencyjnych oraz bonów na zasiedlenie. Szczególne wsparcie kierowane jest do osób młodych, seniorów, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami oraz osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada, że dzięki podjętym działaniom zatrudnienie lub samozatrudnienie znajdzie 226 osób. Dodatkowo 114 z nich ma zdobyć nowe kwalifikacje lub kompetencje. Program będzie realizowany do końca 2026 roku, a istotną częścią działań jest również rozwój kompetencji cyfrowych, szczególnie wśród osób młodych w wieku od 18 do 29 lat. Słupski Elektryk przygotowuje się do kształcenia przyszłych specjalistów energetyki jądrowej. Szkoła chce uruchomić w 5 klasie technikum specjalny moduł poświęcony tej właśnie branży. Trwają już przygotowania do realizacji projektu. Na specjalistyczne szkolenia zgłoszono 13 nauczycieli. W planach jest także utworzenie klasy o specjalizacji energetyka jądrowa, doposażenie pracowni oraz rozszerzenie nauki zawodowego języka angielskiego. Nowy kierunek ma odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy w związku z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Zgodnie z harmonogramem pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę za około 10 lat. Kolejny dobrze już zdany mieszkańcom Wejherowa spacer z Leśniczym przed nami. Jak zwykle zaproszeni są miłośnicy spacerów i Nordic Walking. Start w niedzielę 12 lipca o godzinie 11 spod małej sceny w Parku Miejskim w Wejherowie. Tym razem uczestnicy wyruszą do rezerwatu przyrody Lewice, pokonując około 10 km trasy. Po drodze Leśniczy opowie m.in. o roślinach, które latem kwitną w naszych lasach. Spacer z Leśniczym to wydarzenie otwarte i bezpłatne. Jego celem jest promocja aktywności i piękna przyroda oraz integracja mieszkańców. Jak zachęcają organizatorzy? Zabierzcie więc swoje kijki, strój adekwatny do pogody i dołączcie do nas. Nie macie kijków? To nie problem. Zapraszamy również wszystkich, którzy po prostu chcą wybrać się z nami.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma

0: Ergo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słońce dzisiaj się pojawi, pogoda trochę się poprawi, ale to jest powolny, stopniowy proces. To nie tak, że z deszczowych, chłodnych dni nagle zrobią się nam upały. Po prostu dzisiaj będzie troszkę cieplej, zachmurzenie ma być umiarkowane. 19 na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, 20 w Glinie Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewin, Luźninie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu i jest szansa, że wciąż się będą pojawiały. Powiem nawet więcej, wciąż jest szansa, że po regionie mogą dzisiaj

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

widzę, że czeka nas niezdrowy dzień, a potem niezdrowy weekend, bo dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. No kebab to już można powiedzieć śmiało, że to nasza polska potrawa. Polacy pokochali kebaby. 5 milionów kebabów jemy dziennie, wyobrażacie sobie to? A ostatnio na YouTubie jeden z popularnych youtuberów

0: zajmujący się jedzeniem kebabów, zareklamował jeden w Sopocie, no i tam już podobno takie kolegi, że trzeba czekać nawet kilka godzin, żeby dostać jednego kebaba. Tacy jesteśmy. Witajcie, Arkadiusz Mieńczewski, 10 dzień lipca, piątek, dzisiaj imieniny obchodzą Amelia, Filip, Alma, Aleksander, Daniel, Antoni, Aniela, Maurycy, Emanuel, January, Engelbert, Witali, Samson, Rufina, Askańcjusz, Leoncjusz i Zacheusz. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś: gdy Amelia pogodna, będzie jesień dorodna. No i ta Amelia powinna być jako tako pogodna, chociaż na krańcach wschodnich mniej pogodna, a na krańcach zachodnich bardziej pogodna. Taka będzie ta Amelia. A już za chwilę o Amelii i o Filipie. Słów kilka, czyli zapraszam na naszą poranną księgę imion, szczególnie tych, którzy właśnie tak mają na imię. Amelia i Filip już za chwilę.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni: Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Szczelbowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Dzień dłuższy. Temperatura

0: wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
1: Citroën Auto Duke, Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Reklama.

0: poranną księgę imion rozpoczynamy od Amelii, a to zdeterminowana i pełna pasji osobowość, która z uśmiechem i wielką gracją potrafi zrealizować każde swoje marzenie. To synonim kreatywności, bystrego umysłu i wielkiej wrażliwości. Posiada niezwykle bogatą wyobraźnię, artystyczną duszę oraz świetną intuicję. Nie lubi życiowej nudy i schematów. W każde działanie wkłada całe swoje serce, szukając piękna i oryginalności w otaczającym ją świecie. Osoba o niezwykle ciepłym, magnetycznym wnętrzu, Amelia urzeka swoją empatią, otwartością na ludzi oraz kapitalnym, pełnym wdzięku poczuciem humoru. Jest wspaniałą powierniczką sekretów, lojalną przyjaciółką i kimś, przy kim każdy od razu czuje się wyjątkowo. Czas na Filipa, a to człowiek o wolnym duchu, który kocha przestrzeń, dynamizm i z pełną odwagą pędzi przez życie w stronę swoich marzeń. Filip to synonim bystrego intelektu, niesamowitego refleksu i ogromnej zaradności. Posiada niezwykle lotny umysł, świetny zmysł obserwacji oraz wrodzony urok osobisty. To naturalny lider, który nie lubi stać w miejscu, uwielbia wyzwania, szybko podejmuje decyzje i potrafi zaszczepić swój entuzjazm każdemu w otoczeniu. Absolutny wulkan dobrego humoru i towarzyskiej energii, Filip przyciąga ludzi swoją bezpośredniością, ogromną empatią oraz kapitalnym, niezwykle błyskotliwym dowcipem. Jest fantastycznym, lojalnym przyjacielem, z którym każda chwila staje się przygodą. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
5: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestionem na wakacje, bo z Vestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
0: Reklama.
6: Reklama. 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Pora zobaczyć, co tam na drogach się dzieje. Piątek zaczynamy, ponoć weekendu początek, więc warto wiedzieć, czy ten weekend zaczniemy w korkach, stojąc już na starcie zestresowani, czy sytuacja stabilna, spokojna, przyjemna, aż chce się jechać. No i po kolei zacznijmy sobie od trójmiejskiej obwodnicy. Żadnych utrudnień, żadnych korków, żadnych zdarzeń drogowych, oby tak dalej, oby cały weekend tak tu wyglądał. W Gdyni też jest naprawdę nieźle, póki co przynajmniej, może coś później się zadzieje, na razie nie widać, żeby jakoś wszyscy się rzucili do samochodów jadąc do pracy w Gdyni. Co prawda na Chudniczej Morskiej fragmentami ruch jest delikatnie. Tutaj naprawdę nacisk na delikatnie podwyższony, ale nie natraficie na żadne korki. Nawet na Pogórzu Drdowskiego strony Kosakowa się nie zapycha. Rumia przejezdna, tutaj także poważniejszych, ani nawet w sumie to i tych mniej poważnych utrudnień nie ma. Reda też nie doświadcza żadnych utrudnień. 216 w kierunku na Półwysep Helski przez Puski Władysławowo przejezdna, nie ma korków. Ciekawe, czy już niedługo to się nie zmieni. W końcu weekend dużo z nas będzie jechało właśnie w tym kierunku, więc to już może nie być aż tak pięknie niedługo. Póki co jest, naprawdę. Także jeżeli się wybieracie, to może na przykład by teraz wyruszyć. Oczywiście, jeżeli macie taką możliwość. Nie zachęcam, żeby nie iść dzisiaj do pracy, tylko jechać nad morzem. Chociaż potem sobie o tym porozmawiamy. Pogoda się trochę poprawia, co zachęcałoby do czegoś takiego. Wejherowo przejezdne, tutaj problemów nie ma. Na Zamocnej w Bolszewie również nieźle sytuacja się prezentuje. Lęborg, poranny szczyt komunikacyjny, jakoś tak nie jest zbyt tutaj widoczny, podobnie zresztą w Słupsku. Cisza, spokój, żadnych utrudnień. Ustka, jak wygląda, jeszcze sobie sprawdźmy. Nie ma za bardzo żadnego miejsca, przed którym powinienem Was ostrzec i dokładnie tak samo prezentuje się sytuacja w Łebie. Czy dalej tak będzie za godzinę? Oczywiście przekonamy się o tym 8:30, wtedy po raz kolejny sprawdzimy, jak tutaj na drogach sprawy się mają.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica

cieplej niż było to w ciągu ostatnich dni. Dziś 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Raziorumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Chmur nawet trochę było, zachmurzenie od małego po umiarkowane będzie się utrzymywało, wiatr umiarkowany, a ciśnienie to dzisiaj około 1013 hektopaskali.

0: sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: To teraz o poranku was ozłocę. Przez Adama Glapińskiego, naszego prezesa NBP, naszego jastrzębia, który ujawnił, że na koniec czerwca tego roku bank centralny zgromadził 632 tony złota o wartości 308 miliardów złotych. Tyle złota mamy my, Polacy. Podobno ciułać będziemy aż do poziomu 700 ton. Tyle chce złota mieć nasz prezes. Podobno 632 tony znajdują się w zasobach NBP, a 104 tony znajdują się w skarbcach Banku Centralnego na terenie Polski. Ciekawe, gdzie ten skarbiec, może by prezes powiedział to, może by ktoś spróbował to złoto jakoś odzyskać. Część podobno jest w Nowym Jorku, w Banku Rezerwy Federalnej, a część w Banku Anglii, w Londynie. No ale sprawdzono, wszystko się zgadza, nikt nam tego złota nie zakosił. Ostatnio miała miejsce taka właśnie akcja, że pojechali tam sprawdzić, czy to nasze złoto to tam jest na pewno i czy Anglicy albo Amerykanie tego złota nam nie sprzedali. A propos złota, to funkcjonariusze Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili próbę nielegalnego przemytu 3 sztabek złota wartych 1,5 miliona złotych. Cenny kruszec próbowała wwieźć do Polski pewna 46-letnia obywatelka Ukrainy. Widzicie, złoto to naprawdę bardzo ważny element i ważny temat, szczególnie o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.

0: Elbowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i

0: Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiug Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiug, Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jayco Plichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jayco dostępnymi od ręki.
4: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i Jayco Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajayco.pl.
6: Reklama.

0: Po raz ostatni wracam do matury w tym tygodniu i zamykam ten temat trochę ze smutną wiadomością, bo niestety nie udało się po raz kolejny. 87-letni pan Józef, który zdawał po raz kolejny maturę, niestety znowu jej nie zdał. No, pan Józef w związku z rezultatem tegorocznego podejścia do matury ma się odwoływać. Zmierzył się z 3 egzaminami z języka polskiego, niemieckiego oraz matematyki. Najbliższy sukcesu był w przypadku ostatniego z nich, czyli z matematyki, ale podobno się nie udało z żadnego. Pan Józef, który urodził się w 1939 roku, a jego życiorys został naznaczony traumatycznym wydarzeniem. Jako dziecko był więźniem niemieckiego obozu, w ramach pracy podejmował się różnych zadań, był ślusarzem, kierowcą autobusów, pracował również przy produkcji dywanów. Brakowało mu tego właśnie egzaminu dojrzałości. No i niestety dalej mu będzie brakowało. Czy będzie zdawał jeszcze raz? Tego jeszcze nie wie, musi się nad tym zastanowić, tak powiedział mediom pan Józef. Trzymamy kciuki, panie Józefie, może jednak do kilku razy sztuka, no i może w końcu jednak się uda. A ci, którzy sprawdzają te matury, to może podejdźcie jakoś do pana Józefa trochę inaczej niż do tych młodych ludzi.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina za

0: Zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
4: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
6: Reklama.
7: Szef polskiej dyplomacji ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Bez przełomu po rozmowie prezydentów Polski i Ukrainy. Opcja all inclusive nie dla Polaków. Wolimy organizować wyjazdy na własną rękę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed rosyjskimi prowokacjami ostrzega szef polskiego MSZ-u.
8: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji.
7: Radosław Sikorski ostrzega, że w Polsce w najbliższych dniach możemy spodziewać się wzrostu osób podszywających się pod instytucje czy inne osoby, aby eskalować negatywne emocje między Polską a Ukrainą. Według brytyjskiej prasy Rosja może planować też zbrojne prowokacje na granicy z Polską lub państwami bałtyckimi. Ukraiński prezydent po spotkaniu z polską głową państwa określił spotkanie jako ważne, dość długie i konstruktywne. Wołodymyr Zełański dodał, że omówione zostały priorytetowe kwestie historyczne.
9: Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską.
7: Polski prezydent po spotkaniu przyznał, że nie udało mu się przekonać ukraińskiego przywódcy do zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli i osób powiązanych z ukraińską powstańczą armią.
10: Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać.
7: Jutro przypada rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli, która była punktem kulminacyjnym zbrodni wołyńskiej z 1943 roku. W poprzednich latach w obchodach tej rocznicy kilka razy wspólnie uczestniczyli prezydenci Polski i Ukrainy. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł i to najwięcej od marca. O czym Bartosz Kądziołka?
11: Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
12: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej.
11: Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy.
12: To może być nie koniec podwyżek, bo one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
11: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99.
7: Polacy wolą planować urlop samodzielnie. Taką opcję preferuje połowa Polaków. Opcję wakacji all inclusive wybiera niespełna 14%, wynika z badania Barometr Providenta. Wynika z niego także, że obecnie większą popularnością cieszą się wyjazdy nastawione na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc niż na plażowanie. Ale pogoda poprawia się i w Polsce także będzie można plażować w najbliższym czasie, ale tylko w części, informuje synoptyk Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii.

0: najbliższych dwóch dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej, od 18 do 21 stopni przeważnie.
1: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie.
2: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przed nami 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Gdyni. Światowy Zjazd Kaszubów po 20 latach wraca do Gdyni. Wydarzenie odbędzie się 11 lipca. Czeka nas wielkie, barwne święto kultury i tradycji.
3: Przede wszystkim uroczyste obchody to odsłonięcie pamiątkowej tablicy, uroczyste przemarsze, ale również cały dzień duża i mała scena będą tętnić życiem muzycznym, takie kaszubskie zespoły, główna gwiazda Natalia Schroeder wieczorem, także przez cały dzień będzie można chodzić po Gdyni, zapoznawać się z rękodziełem, sztuką kaszubską, haftem kaszubskim, a przy okazji posłuchać trochę dobrej muzyki.
2: Mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Nie zabraknie także tradycyjnej gry w baśkę, tym razem na Darze Pomorza. Podczas wydarzenia jak zawsze będzie można spróbować tradycyjnych kaszubskich potraw oraz zaopatrzyć się u kaszubskich rękodzielników. A już teraz można dołączyć do gry miejskiej kamyczki.
3: To są kamyczki, które malowałam razem z moją mamą, przygotowując się do zjazdu Kaszubów. Każdy z tych kamyczków nawiązuje do tradycyjnych haftów kaszubskich, kaszubskich wzorów. Każdy z nich ma również hashtag Gdynia 100 z datą Światowego Zjazdu Kaszubów. Od wtorku do Zjazdu Kaszubów te kamyczki będą pojawiać się w przestrzeni miejskiej. Można ich poszukać, zrobić im zdjęcie, można wrzucić do internetu, składając Gdyni życzenia urodzinowe, można zachować, podarować najbliższej osobie albo przynieść swój kamyczek i dokonać zamiany.
2: Dodaje Kosiorek, to już tradycja, że podczas wydarzenia podejmowana jest próba bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach. Nie inaczej będzie także i tym razem. Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na plakatach i w mediach społecznościowych. 27. Światowy Zjazd Kaszubów ma wymiar szczególny. W roku stulecia Gdyni wydarzenie staje się symbolem więzi łączących Gdynię z kaszubskim dziedzictwem. Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska oraz okolic mogą skorzystać z wakacyjnego połączenia autobusowego na kąpielisko Nowa Plaża w Lubowidzu. Wspólnie z PKS Gdynia uruchomiono sezonową linię 517, która kursuje w formie pętli i umożliwia wygodny dojazd nad jezioro. Autobus kursuje na trasie obejmującej m.in. Lędziechowo, Łebień, Garczegorze, Nową Wieś Lęborską, Lęborg Most oraz Lubowic. W drogę powrotną pojazd jedzie tą samą trasą w odwrotnym kierunku. Dzięki temu mieszkańcy mogą nie tylko dotrzeć na kąpielisko, ale także załatwić sprawy w Lęborku czy urzędzie i wrócić tego samego dnia komunikacją publiczną. Z przejazdów bezpłatnie mogą korzystać dzieci do ukończenia szkoły podstawowej. Dotyczy to zarówno młodszych dzieci bez legitymacji szkolnej, jak i uczniów posiadających ważny dokument. Z ulgi mogą korzystać także dzieci podróżujące linią 519 z Lęborka przez Nową Wieś Lęborską, Czarnówko, Rytkowice i Chocielewko, które przesiadają się na autobus linii 517. Pozostali pasażerowie mogą korzystać z połączenia na zasadach określonych przez przewoźnika. 166 młodych policjantek i policjantów zakończyło szkolenie w Słupskiej Szkole Policji. Ostatnim sprawdzianem był test końcowy składający się z 80 pytań, na którego rozwiązanie funkcjonariusze mieli 90 minut. Egzamin podsumował 7 miesięcy intensywnego szkolenia zawodowego podstawowego, które przechodzi każdy nowo przyjęty policjant po złożeniu ślubowania. Po ogłoszeniu wyników odbędzie się uroczyste zakończenie kursu i wręczenie świadectw. Absolwenci wrócą do swoich macierzystych jednostek, gdzie będą mogli rozpocząć samodzielną służbę na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji.
4: Sponsorem prognozy pogody są Czarogrody.
5: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Ekstremalnych upałów dzisiaj nie będzie, powiem więcej, nawet nie będzie specjalnie gorąco, choć delikatnie cieplej niż wczoraj. 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Raziorum, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie od umiarkowanego po duże, ale tutaj to też już jest lekka poprawa, bo niedawno to mieliśmy od dużego po całkowite. Mogą się dzisiaj pojawiać przelotne opady deszczu, chociaż szansa jest taka pół

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Arkadiusz Mieczewski, dzień dobry, w piątkowy poranek. Chciałem wam opowiedzieć teraz o dwóch rzeczach, które kochają Polacy. Ci dorośli, albo powiedzmy młodzieżowi, to kochają kebaby, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kebaba mamy. A ci najmłodsi kochają frytki i dzisiaj jest Dzień Frytek. Ja wiem, że najmłodsi potrafią z rodzicami polecieć 500 tysięcy kilometrów na wczasy i tam, gdzie można zjeść dużo różnych innych rzeczy, to te dzieciaki i tak jedzą frytki na śniadanie, na obiad i na kolację, bo frytki są najlepsze. A my Polacy kochamy kebaby. To jeden z najczęściej zamawianych fast foodów. 5 milionów kebabów dziennie, 208 tysięcy na godzinę, czyli to prawie 2 miliardy rocznie kebabów zamówionych przez nas Polaków. Podobno są już coraz lepsze. To nie tylko taka kula mocy, bo w niektórych miejscach naprawdę można zjeść smaczne mięso, które jest tworzone od podstaw. Ten przemysł, tak bym to powiedział, cały czas ewoluuje i podobno my, Polacy, na kebabach znamy się coraz bardziej. Znają się również ci, którzy w internecie smakują kebabów i proponują nam, że powinniśmy pojechać tu albo tam. Tak wygląda sytuacja kebabowa w Polsce, także jeżeli macie ochotę na kebaba, to właśnie dzisiaj jest idealny dzień, żeby świętować, a szczególnie, że piątek, no to już w ogóle wieczorem, czy też w nocy z piątku na soboty, myślę, że idealny czas, żeby takiego dobrego kebaba zjeść. Życzę smacznego.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na

0: Najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień. Dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
6: Citroën Auto Duke. Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
7: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
8: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
9: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
10: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
9: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
10: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajacob.pl.
11: Reklama.

0: Jeśli urodziliście się 10 lipca, to posłuchajcie, jesteście niezwykle towarzyscy, pełni pozytywnej energii i zarażacie uśmiechem. Żyjecie z dnia na dzień, czerpiąc radość z każdej chwili i wydajecie się cały czas pozostawać beztroscy i pełni sił. Istotne bywa, że żyjecie jak w bajce, zupełnie nie przejmując się nadchodzącymi trudnościami czy niepowodzeniami. Brakuje wam odpowiedzialności i trzeźwości umysłu. Często musicie mierzyć się z kłopotliwymi sytuacjami jedynie dlatego, że podjęliście nierozsądne decyzje pod wpływem impulsu. Emocje sterują waszym zachowaniem, a wy wydajecie się nic z tego nie robić. Ponadto wasz beztroski styl życia sprawia, że unikacie obowiązków jak ognia. Wszelkie zasady niebędące wam na rękę traktujecie jako ograniczenia, po prostu je lekceważąc. Wasze zalety: ambicja, uczciwość, wady, podejrzliwość, drażliwość. Wasza szczęśliwa liczba to 8. Wśród urodzonych 10 lipca są polska restauratorka, osobowość telewizyjna Magda Gessler, polski piłkarz Sebastian Mila, Vicky Gabor, polska piosenkarka i Nikola Tesla, serbsko-amerykański inżynier pochodzący z Chorwacji, elektronik, radiotechnik i wynalazca. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 35. Arapłyta.
4: Arapłyta.
5: Arapłyta.
4: Arapłyta.
5: Lichy wóz.
4: Arapłyta.
5: Arapłyta.
4: Arapłyta.
5: Lichy wóz.
4: Arapłyta.
5: Cunset jedze arapłytą blachę z wiązu mocnym druta.
4: Cóż to tak klekocze? Sąsiad trabantem się toczy.
5: Cunset jedze arapłytą blachę z wiązu mocnym druta.
4: Arapłyta.
5: Lichy wóz.
4: Arapłyta.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Gdyniowie zapraszają!
1: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć! Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Reklama.
8: Ósma 30 na naszych radiowych zegarach, więc sprawdzamy, co na naszych drogach słychać. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku bardzo spokojnie, ruch odbywa się płynnie we wszystkich obszarach miasta, jedynie delikatnie wolniej na rondzie Solidarności, ale to dosłownie tak delikatnie. Naprawdę myślę, że podczas trasy nie powinniście tego zbytnio odczuć. 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości bezproblemowo. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy komfortowo. Troszkę gęściej natomiast na obwodnicy metropolitalnej przed samym wjazdem do Chylonia, ale delikatnie wolniej. W Rumi delikatnie zwiększony ruch na skrzyżowaniu Żwirki i Wigury z Sobieskiego, a w Redzie na skrzyżowaniu Puckiej z Wejherowską. Jedziemy teraz w kierunku Wejherowa, ale tutaj bez problemów, a w samym Wejherowie również bardzo spokojnie. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień, a w samym Słupsku miejscowe spowolnienia na Sierpinka, Wiejskiej i Kopernika. Do Kobylnicy, ale już dojedziemy bez przeszkód. Na zakończenie jeszcze szybko zerkniemy na pas nadmorski. Do Pucka dojedziemy bez korków, ale w samym Pucku troszkę tłoczniej zaczyna być na Halera i na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie spokojnie, na Hel dojedziemy bez problemów. Jadąc do Rozewia przed samym Rozewiem troszkę gęściej, ale już dalej w kierunku Karwi spokojnie. Na drogach w większości bardzo pozytywnie, wszędzie powinniśmy dojechać na czas, bo aut na drogach dużo nie ma, zdarzeń drogowych również. Oby tak zostało przez cały piątek. Długości i szerokości następne informacje drogowe o 9.30 do usłyszenia, ale jeszcze posłuchajcie, co tam w prognozie pogody słychać.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Wakacje może są, ale pogody wszyscy chyba byśmy sobie życzyli bardziej letniej. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. W Dębkach i Władysławowie spodziewamy się 18 stopni, na Helu 19, w Wejherowie, Luzinie, Gniewinie i Słupsku 20 kresek.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowa.

0: To teraz, kochani słuchacze, zastanówcie się, jaki jest wasz ulubiony kolor. Pomyślcie, a ja wam będę mówił, jak to wygląda, jeżeli chodzi o waszą inteligencję. Czy twój ulubiony kolor może zdradzić, jak bardzo jesteś inteligentny? Badania naukowe dowodzą, że osoby o najwyższym ilorazie inteligencji wykazują zaskakującą spójność w swoich preferencjach wizualnych. I teraz uwaga. Jeżeli lubicie kolor błękitu, który podświadomie kojarzy się nam z bezkresem nieba oraz głębią oceanu, co wycisza układ nerwowy i wprowadza umysł w stan sprzyjającej głębokiej koncentracji, to właśnie jesteście inteligentni. Drugim kolorem, który wyjątkowo silnie przyciąga ludzi o ponadprzeciętnych zdolnościach umysłowych, jest zieleń. Jeżeli lubicie natomiast kolor czerwony albo pomarańczowy, no to niestety to z waszą inteligencją może być nieco gorzej, ale nie zaraz, żebyście nie byli inteligentni. Tylko naukowcy stwierdzili, że ci, którzy są bardzo inteligentni, to niebieski i zielony, a ci trochę mniej, to pomarańczowy i czerwony. A teraz już wiecie, jacy jesteście, bo zadałem wam pytanie, jaki kolor lubicie najbardziej. Mam nadzieję, że wśród tych waszych ulubionych znalazł się któryś z tych kolorów. Najlepiej niebieski i zielony. Od tej pory to są moje ulubione kolory.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabud.pl.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke. Słupsk, ulica Poznańska 74.

0: Jeden adres, wiele możliwości.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Najbliższe dni przyniosą mieszkańcom dwie ciekawe propozycje dla miłośników muzyki i teatru. Na małej scenie w Miejskim Parku w Wejherowie rozbrzmią dźwięki letniego koncertu pod gołym niebem. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 17. Tym razem przed publicznością wystąpi Magda Klus. Jak informują organizatorzy, krakowska artystka, która pisząc i komponując próbuje uchwycić trudne do zwerbalizowania uczucia. Efektem są nostalgiczne ballady, które pozwalają zatrzymać się na chwilę każdemu, kto na nie trafi. Debiutowała jako połowa duetu Seals, a solową karierę rozpoczęła świetnie przyjętym singlem Rzeka. Organizatorzy zachęcają, że letni koncert w parku będzie doskonałą okazją, by posłuchać muzykę na żywo w wyjątkowej kameralnej atmosferze. Organizatorzy zachęcają, by zabrać ze sobą rodzinę, znajomych lub po prostu przyjść i spędzić spokojny letni wieczór przy muzyce. To jednak nie koniec kulturalnych propozycji. Znamy już nowy termin spektaklu Terror. Decyzja należy do Ciebie, który z przyczyn niezależnych od organizatorów nie odbył się w pierwotnym, planowanym terminie. Przedstawienie będzie można obejrzeć 14 lipca o godzinie 19 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej przy ulicy Zamkowej. Jak informują organizatorzy, to niezwykły spektakl, w którym widz nie pozostaje jedynie obserwatorem wydarzeń. Publiczność staje się częścią procesu i wspólnie mierzy się z trudnymi pytaniami o odpowiedzialność, sprawiedliwość oraz granice moralnych wyborów. W przedstawieniu wystąpią Sandra Bożewicz, Marta Jankowska, Piotr Jankowski, Julia Ostaszewska, Jan Popis i Konrad Stein. Reżyserem oraz autorem koncepcji spektaklu jest Piotr Jankowski. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, wejściówki można odebrać w kasie muzeum lub wcześniej zarezerwować drogą mailową. A na następne informacje kulturalne zapraszam o 12.45. Do usłyszenia!

0: Wakacje w pełni. Gdybyście jeszcze zastanawiali się nad tym, gdzie wybrać się podczas tegorocznych wakacji, to ja mam dla was podpowiedź. Pojawił się ranking najlepszych miast Europy i najlepszych miast świata. I jeżeli marzy wam się jakieś piękne miasto w Europie, to według tego rankingu numerem 1 jest Florencja, stolica Toskanii, która została numerem 1 ze względu na bogactwo renesansowych zabytków, wyjątkową bazę hotelową oraz wyśmienitą lokalną kuchnię. W ogólnoświatowym rankingu Florencja uplasowała się na 13 miejscu, jednak na starym kontynencie nie miała sobie równych. Dobrze też wypadł Kraków, który wyprzedził m.in. Rzym czy Wiedeń. Stare miasto, bogata scena kulturalna oraz kameralna atmosfera. To uplasowało Kraków na 4. miejscu. Na 2. miejscu Praga, na 3. Salzburg, na 5. miejscu Porto. Wysoko oceniono również takie miasta jak Burgia czy Sevilla. Najlepszym miastem na świecie ogłoszono San Miguel de Allende w Meksyku. To miasto słynie z doskonale zachowanej kolonialnej architektury, brukowanych uliczek i kolorowych fasad w odcieniach ochry, czerwieni i pomarańczu. To miasta do odwiedzenia, do zobaczenia według przynajmniej tego rankingu.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Zapraszam!

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny

0: jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
2: Reklama.
3: Ciężarna z ostrym zapaleniem wyrostka. Lekarze zbagatelizowali objawy. Podejrzano o napad na warszawskiego jubilera. Złapany na wizyty psów. Otwierają się restauracje w Hongkongu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Szpital w Wągrowcu pod lupą służb w sprawie ewentualnych zaniedbań lekarzy. Chodzi o sprawę ciężarnej pacjentki, u której dopiero po przeniesieniu do innego szpitala wykryto ostre zapalenie wyrostka. Lekarze w Wągrowcu umieli zbagatelizować ból, na który skarżyła się kobieta, jej prośby o dodatkowe badania. Śledczy prowadzą obecnie dochodzenie pod kątem narażenia kobiety na utratę życia lub zdrowia. Sprawę bada również okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Jeśli ustalą, że doszło do nieprawidłowości, wtedy podejmiemy działania, mówi dyrektor szpitala dr Przemysław Bury.
4: Ten lekarz nie został odsunięty od obowiązków, ani nikt inny, który w tym czasie zapewniał opiekę w stosunku do tej pani pacjentki, ponieważ na ten moment nie ma żadnych potwierdzonych informacji.
3: Dyrektor szpitala zapewnia, że szpital współpracuje z prokuraturą. Ciężarna kobieta przebywała w wągrowieckim szpitalu w maju tego roku. Gdy lekarze odmówili przeprowadzenia ponownych badań, wypisała się ze szpitala i przeniosła do placówki w Obornikach pod Poznaniem, gdzie szybko trafiła na salę operacyjną. Jeden z podejrzanych o napad na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów jest już w rękach policji. 46-latek trafił w ręce służb, gdy próbował przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Do napadu w Galerii Mokotów doszło w grudniu 2024 roku. Do butiku wbiegło trzech zamaskowanych sprawców. Użyli gazu łzawiącego wobec pracownika ochrony. Potem przedmiotem przypominającym broń steroryzowali sprzedawczynię. Ukradli biżuterię o szacunkowej wartości około 1,5 miliona złotych. Pogoda powoli się poprawia, ale nie dla wszystkich, informuje synoptyk Michał Kowalczyk.
5: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów deszczu i burz, na Mazurach także, natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, natomiast jak to nad morzem bywa, temperatura też nie będzie zbyt wysoka, przeważnie około 19-21 stopni.
3: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie. Tempo podwyżek w sklepach wyhamowuje kolejny miesiąc z rzędu. W czerwcu codzienne zakupy zdrożały średnio 2,7% rok do roku. To mniej niż w poprzednich miesiącach. Osłabienie wzrostu cen widać szczególnie w przypadku żywności. Dziś 85. rocznica mordu Żydów w Jedwabnem. Przed południem przy pomniku ku czci pomordowanych modlitwę organizuje gmina żydowska w Warszawie. Według ustaleń śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej mordu dokonała z inspiracji Niemców grupa miejscowych Polaków. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. Psy z dostępem do lokali gastronomicznych w Hongkongu to pierwsze tego typu pozwolenia od ponad 30 lat. W ramach pilotażu władze Hongkongu pozwoliły na wprowadzenie czworonogów do ponad 900 wybranych barów i restauracji. Zmiana ma promować kulturę przyjazną zwierzętom i stymulować lokalną gastronomię. Psy w restauracjach muszą być jednak trzymane na smyczy o długości do 1,5 metra lub znajdować się w specjalnych wózkach. Zakaz wstępu nadal obejmuje rasy uznawane za agresywne.
6: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Dwa ostatnie impulsy dotarły i dołączyły do floty PKP SKM w Trójmieście. Końca dobiegła w ten sposób realizacja jednego z najważniejszych projektów związanych z rozwojem nowoczesnego transportu aglomeracyjnego na Pomorzu. Pojazdy zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach kolei aglomeracyjnej. Wyróżniają je m.in. większa liczba drzwi, która usprawnia wymianę pasażerów.

0: Na stacjach rozwiązania dopasowane do infrastruktury SKM, klimatyzacja i komfortowe wnętrza, monitoring oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej, a także większa dostępność dla wszystkich podróżnych. Jak przekazuje rzecznik prasowy PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Marcin Józefowicz, 20 nowoczesnych impulsów zostało zakupionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i przekazanych do użytkowania PKP SKM w Trójmieście. To inwestycja, która znacząco podniosła komfort i jakość codziennych podróży mieszkańców regionu. Dziś wszystkie impulsy są już na trasie i każdego dnia służą pasażerom. To inwestycja, która zmieniła oblicze kolei aglomeracyjnej w Trójmieście i regionie. Zakup 20 pojazdów kosztował ponad 850 milionów złotych. Nie tak wyobrażał sobie wakacyjny wypoczynek 45-latek z Małopolski. Mężczyzna przyjechał nad morze, ale zamiast kolejnych dni spędzonych w domku letniskowym trafił do zakładu karnego. Do zatrzymania doszło w nocy w Łebie. Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, którzy w sezonie letnim pełnią służbę w nadmorskim kurorcie, zostali wezwani do awantury między dwiema wczasowiczkami. Na miejscu okazało się, że kobiety doszły już do porozumienia, jednak policjanci wylegitymowali świadka zdarzenia. Podczas sprawdzania danych wyszło na jaw, że 45-latek jest poszukiwany listem gończym. Sąd rejonowy w Oświęcimiu skazał go na 20 dni pozbawienia wolności za niezapłaconą grzywnę związaną z popełnionym wykroczeniem. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przewieziony konwojem do zakładu karnego. Jego nadmorski urlop zakończył się więc szybciej niż planował. W sobotę 11 lipca Krępa Słupska stanie się miejscem spotkania miłośników lokalnych smaków i rękodzieła. W godzinach od 9 do 12 odbędzie się kolejny bazarek natury. Na stoiskach będzie można kupić świeże warzywa i owoce, sery, wędliny, miody, pieczywo, ryby, domowe przetwory, kiszonki, oleje tłoczone na zimno oraz wiele innych produktów przygotowanych przez lokalnych producentów. Bazarek to nie tylko okazja do zakupów, ale także do rozmów z wystawcami, poznania historii ich wyrobów. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie wspiera lokalnych rolników i rzemieślników oraz zachęca do wybierania żywności z najbliższej okolicy. Bazarek natury odbędzie się w sobotę w godzinach od 9 do 12 w Krępie Słupskiej. Organizatorem wydarzenia są Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Redzikowo oraz Gmina Redzikowo. Pomorze będzie jednym z przystanków letniej trasy Nowej Lewicy pod nazwą Lewica Dowozi. W wydarzeniach wezmą udział liderzy ugrupowania oraz przedstawiciele rządu, którzy spotkają się z mieszkańcami Wejherowa, Gdyni i Gdańska. Wśród uczestników zapowiedziano obecność wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, wicemarszałek Senatu Magdaleny Biejat, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk oraz minister do spraw równości Katarzyny Kotuli. Pierwszy z pomorskich wieców odbędzie się w niedzielę 12 lipca o godzinie 10 na placu Jakuba Wejchera w Wejherowie. Następnie politycy odwiedzą skwer Kościuszki w Gdyni, gdzie wiec zaplanowano na 12.30. Tego samego dnia o 17 w okolicach wejścia na plażę numer 52 w dzielnicy Brzeżno odbędzie się piknik z udziałem przedstawicieli ugrupowania. Jak informują organizatorzy, podczas spotkań poruszane będą tematy związane z polityką społeczną, mieszkaniową, rynkiem pracy oraz programami realizowanymi przez rząd. Politycy chcą również odpowiadać na pytania mieszkańców i rozmawiać o wyzwaniach, z jakimi mierzą się lokalne społeczności.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Poranek za nami, ani gorący, ani specjalnie zimny, taki umiarkowany i zresztą cały dzień tak będzie się prezentował pogodowo. Temperatura jeszcze nie będzie sięgała jakichś bardzo wysokich wartości, choć nieznacznie cieplej będzie w ciągu dnia niż było to wczoraj. Dziś 18 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 18-19, a 20 w Gdyni, Pucku, Kostakowie, Wejherowie, Rezierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1013 hektopaskali, na niebie umiarkowana ilość chmur, jest niewielka szansa na

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wakacyjny piątkowy poranek, Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie, zapraszam was na muzyczne kalendarium. Na początek, 10 dzień lipca w roku 1954 urodził się Neil Tennant, wraz z Chrisem Lowe stworzył duet Pet Shop Boys i wylansowali takie hity jak Western Girls, It's a Sin i wiele, wiele innych. W roku 1965 zespół The Rolling Stones prowadził na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów utwór I Can't Get No Satisfaction. Był to pierwszy wielki hit Stonesów w USA. W Wielkiej Brytanii początkowo piosenkę grały tylko stacje pirackie, ponieważ słowa piosenki uznano za zbyt nawiązujące do seksu. W roku 1976 we Wrocławiu powstał zespół Porter Band w składzie John Porter, Aleksander Mrożek, Kazimierz Cwymar i Leszek Limoniuk. W roku 1980 urodziła się Jessica Simpson, amerykańska wokalistka, która w 2000 roku wprowadziła na listy single I Wanna Love You Forever. I w roku 81 w Obornikach pod Poznaniem urodził się Liber, raper, autor tekstów, były członek grupy Ascholics. W 2004 roku rozpoczął solową działalność artystyczną. Współpracował m.in. z Mezo, Gosią Andrzejewicz i Sylwią Grzeszczak.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Lato najlepiej smakuje nad wodą. Dlatego od 1 lipca zapraszamy na strzeżone kąpielisko w kamieniu nad jeziorem Wysoka.
2: Bezpieczna kąpiel, ratownicy z RW-szemu i świetne miejsce na rodzinny wypoczynek.
1: Czekają kajaki, rowery wodne, supy oraz boiska do siatkówki plażowej i beach soccera. Wystarczy zabrać dobry humor.
2: Lato jest po to, żeby z niego korzystać. Do zobaczenia w kamieniu. Gmina Szemud.
1: Aktywnie.
2: Gościnnie. Razem.
1: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
2: Oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu.
1: I Rekreacji.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
0: Reklama.

Na tym świecie istnieją cuda. No Kościół powiada, że tak, a szczególnie jeden kościół, ponad 700-letni kościół w brytyjskim Manning, stanął na krawędzi likwidacji. Parafia nie była w stanie zebrać około 750 tysięcy funtów potrzebnych na pilny remont dachu, witraży i innych części zabytkowej świątyni. Wydawało się, że niewielka wspólnota nie zdała uratować tego miejsca, no i wtedy zdarzył się cud. Przełom nastąpił w piątek, kiedy podczas przygotowań do porannych modlitw wielebna wraz z jedną z parafianek dokonały niezwykłego odkrycia. Pod ołtarzem w plastikowej torbie ukryte w kościele znajdowało się pudełko z 9 złotymi monetami Brytania. Ich wartość oszacowano na blisko 30 tysięcy funtów. To

0: jeszcze sporo do tego, żeby zrobić prawdziwy remont, ale ktoś po prostu zostawił te monety, napisał karteczkę, że to właśnie człowiek, który chciał pomóc tej parafii. No piękny cud się zdarzył w tym kościele, że ktoś akurat te złote monety tutaj zostawił. No i to takie cuda. To powiem wam znowu o tym złocie. Wraca temat złota. Ja już dzisiaj rano mówiłem o tym, że pan prezes Narodowego Banku Polskiego zbiera to złoto i potem może będzie podrzucał nam. No to tu, to tam, może akurat mi, a może jedną monetę wam. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii

0: B. Czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Reklama.
6: Na naszych radiowych zegarach wybiła 9.30, więc sprawdzamy, co dzieje się na naszych drogach. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku spowolnienie ruchu na Alei Wolności, Kosaka, Alei Niepodległości i Zwycięstwa, ale oprócz tego dosyć spokojnie. 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości delikatne spowolnienie na Alei Świętego Jakuba, Nadmorskiej i 11 listopada. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy komfortowo. Troszkę gęściej natomiast na obwodnicy metropolitalnej przed samym wjazdem do Chyloni. W Gdyni gęściej na Puckiej, Północnej, Świętojańskiej i Sopockiej. W Rumi delikatnie zwiększony ruch na skrzyżowaniu Żwirki, Wigury z Sobieskiego i ulicy Cejnowy, a w Redzie na skrzyżowaniu Puckiej z Wejherowską. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj bez problemów, a w samym Wejherowie jedyne spowolnienie na przejazdach kolejowych. Jadące z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień. W samym Słupsku miejscowe spowolnienia na Prostej, Przemysłowej, Jaracza i Kopernika, ale już do Kobylnicy dojedziemy bez przeszkód. Na zakończenie naszego raportu zerkniemy jeszcze szybko na pas nadmorski. Do Pucka dojedziemy bez korków, ale w samym Pucku troszkę tłoczniej na Wejherowskiej i na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie spokojnie, na Hel dojedziemy bez problemów. Jadąc do Rozewia możemy odczuć, że natężenie ruchu jest troszkę większe przed Rozewiem, ale już dalej w kierunku Karwi spokojnie. Na drogach w większości dosyć spokojnie, trzymajmy kciuki, żeby to pozytywne rozpoczęcie weekendu nam się utrzymało. Szerokiej drogi, następne informacje drogowe o 15.30. Do usłyszenia!

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Pogoda niezbyt letnia, ale jak się nie ma co się lubi, to sami wiecie. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. W Dębkach i Władysławowie spodziewam się 18 stopni, na Helu 19, w Wejherowie, Luzinie, Gniewinie i Słupsku termometry wskażą 20 kres.

0: Śląska.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: skoro weekend przed nami, to do kina albo na film. Nim zabiorę was do kina, to powiem tylko, że już w streamingu można zobaczyć film o Michaelu Jacksonie. Ten, który niedawno był w kinach, zarobił 900 milionów dolarów przy wkładzie 200 milionów. Niestety za streaming trzeba zapłacić około 50 zł za to, żeby wypożyczyć ten film na 48 godzin. A co w kinach? W kinach na przykład horror, Martwe zło ogień, kto się lubi bać. Owdowiała kobieta próbuje znaleźć schronienie u bliskich zmarłego męża. Wkrótce członkowie rodziny zaczynają przeistaczać się w krwiożercze demony. Kto lubi takie horrorki, może wybrać się w ten weekend do kina. A kto lubi filmy rodzinne i ma rodzinę, to zapraszam na film Vaiana. To film aktorski wytwórni Disneya, będący reinterpretacją nominowanego do Oscara animowanego hitu pod tym samym tytułem. Opowiada o przygodach dziewczyny, która na wezwanie oceanu po raz pierwszy opuszcza rodzinną wyspę i udaje się w niezapomnianą podróż, by ratować swoje plemię. To, tak jak powiedziałem, film aktorski Vaiana można w ten weekend zobaczyć w kinach. To co? Do kina, na film albo streaming w domu.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
4: www.arkabud.pl.
6: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych

0: ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Reklama.

0: Teraz planuję gdzieś wyjechać, może w góry, może na Mazury, a może nad morze. To ja wam za chwilę powiem, jaka będzie temperatura w poszczególnych miejscach, ale powiem wam, że jeżeli chodzi o upały, na przykład nad Polskim Morzem, to podobno od 15 lipca można spodziewać się wyższych temperatur i 17 dzień lipca to będzie taka kwintesencja 30 stopni nad Polskim Morzem, ale znowu tylko przez jeden dzień. No dobrze, jak to będzie wyglądało w ten weekend? W ten weekend 21 stopni i w sobotę, i w niedzielę nad Polskim Morzem, i w sobotę możemy spodziewać się sporych opadów. Przenosimy się na Mazury, tutaj również z opadami. Temperatura nieco niższa w sobotę, bo 20 stopni, a wyższa w niedzielę 23 stopnie, ale niebo zachmurzone, czyli znowu pod parasolem nad polskimi jeziorami. A jeżeli chodzi o polskie góry, to ten weekend z temperaturami, no powiedziałbym, takimi wiosennymi. 18 to w sobotę i 16 w niedzielę, a do tego jeszcze deszcz. Czyli na razie lato nas nie rozpieszcza, jeżeli chodzi o te najczęściej uczęszczane miejsca przez tych, którzy mają urlopy albo wakacje. To w ten weekend ani w góry, ani na Mazury, ani chyba nad Polskie Morze. Chyba że wszędzie pod parasolem.
1: Śniadanie z Norda FM.

Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w

0: komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Reklama.
3: Elementy turbiny wiatrowej rozsypały się po autostradzie. Przygotowania do referendum w Warszawie, by odwołać Trzaskowskiego. Pesymistyczną wizję Europy po przegranej Ukrainie roztacza były szef BBN-u. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami. Obecnie zablokowane są oba pasy A4, jednak na razie mniej więcej do południa samochody mogą przejechać pasem awaryjnym, mówi rzecznik rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
4: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
3: Na miejsce ma dotrzeć ciężki sprzęt, który ma podnieść części wiatraka z jezdni. Wtedy najprawdopodobniej autostrada zostanie całkowicie zablokowana i trzeba będzie jechać objazdem. W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Przeciwników obecnego prezydenta nie przekonują dotychczasowe działania w sprawie afery związanej ze szpitalem południowym.
5: Odpowiedzialność za ten makabryczny skandal, który był w samym szpitalu południowym, byłby podstawą do złożenia dymisji. Pan prezydent ani myśli, więc stąd nasza akcja.
3: Mówi Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej. Organizatorzy akcji chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane, 132 tysiące podpisów. Jeśli Ukraina przegra wojnę, to Rosja nie będzie miała wyboru i będzie musiała zaatakować Zachód, wykorzystując pokonane ukraińskie wojska. Taką wizję kreśli podpułkownik rezerwy, doktor habilitowany Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
6: Wybór jest bardzo prosty, można tych ludzi rozpuścić do domu z bronią, traumą, doświadczeniem wojennym i kontaktami wśród swoich ludzi, którzy byli gotowi ginąć za Ukrainę, lub wersja druga, można ich skierować na kierunek zachodni i upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, pogłębiając jednocześnie strefę okupowaną.
3: Zdaniem Siewiery najpierw Rosja musiałaby jednak, podobnie jak w czasie II wojny w Katyniu, wyeliminować polityków oraz dowództwo i ukraińską generalicję. Istne trzęsienie ziemi wywołał mundial w obsadach szkoleniowców. Nowych trenerów zamierzają zatrudnić reprezentacje od Tunezji przez m.in. Czechy, Urugwaj, Holandię, Niemcy, Portugalię po Republikę Południowej Afryki. O planach zmian w co najmniej 13 drużynach już się mówi, mimo że piłkarskie mistrzostwa świata jeszcze trwają. Wczoraj rozpoczęły się mecze ćwierćfinałowe od pewnego zwycięstwa Francji nad Maroko. Bramki zaliczyli Kylian Mbappé, a następnie Ousmane Dembélé. Trójkolorowi chyba nawet nie pokazali pełni swoich możliwości, przyznaje trener Marokańczyków Mohamed Oubi.
7: Mają z przodu niesamowitych i bardzo ruchliwych zawodników. I to jest najważniejsze, uwierzcie mi, kiedy masz utalentowanych piłkarzy, musisz sprawić, żeby biegali. To właśnie czyni ich tak niezwykle solidnym zespołem. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje.
3: Dziś Francja pozna rywala w półfinale, o co powalczą o 21:00 Hiszpania i Belgia.
8: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Nawet 5 lat więzienia grozi 42-letniemu mieszkańcowi powiatu puckiego. Ten z wiatrówki strzelał do okna jednego z mieszkań. Do zdarzenia doszło w miniony wtorek 7 lipca w Strzelnie. Jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pucku, aspirant Agnieszka Selewska, w wyniku tego uszkodzona została szyba, a właścicielka oszacowała straty na 3800 zł. Policjanci zajęli się sprawą i jeszcze tego samego dnia ustalili, a następnie zatrzymali 42-latka. Funkcjonariusze zabezpieczyli również dwa pistolety pneumatyczne należące do sprawcy. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zakończyła się modernizacja drogi rowerowej przy ulicy Nadmorskiej w Lęborku. Jak informuje Urząd Miejski, przeprowadzone prace znacząco poprawiły bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z jednej z najczęściej uczęszczanych tras rowerowych w Lęborku. Do poprawy płynności ruchu wyprostowano przebieg trasy rowerowej, dzięki czemu przejazd przez skrzyżowanie jest bardziej komfortowy. Dodatkowo na drogach dojazdowych wybudowano wynik

0: Zniesione skrzyżowanie, które poprawi bezpieczeństwo kierowców, zmusi do ograniczenia prędkości. Ważnym elementem było obniżenie krawężników na styku drogi rowerowej z jezdnią. Uzupełniono też i wyrównano nawierzchnię asfaltową oraz usunięto nierówności i zapadnięcia, które utrudniały bezpieczny przejazd. Zlikwidowane zostały także krawężniki znajdujące się w poprzek drogi rowerowej. W ramach inwestycji uporządkowano również oznakowanie drogi rowerowej. Jest to kontynuacja wcześniejszych działań prowadzonych na ulicy Nadmorskiej, obejmujących m.in. oznakowanie parkingów, wysp oraz azylii dla pieszych. Historyczny park przy Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w gminie Ustka odzyskał dawny blask i zyskał nowe funkcje. Park w Machowinie ma służyć nie tylko do spacerów, ale również codziennych spotkań i wspólnego spędzania czasu. W ramach inwestycji powstały nowe alejki spacerowe i schody z poręczą. Zamontowano 17 ławek oraz elementy małej architektury. Nowością jest altana rekreacyjna z miejscem na ognisko. Zadanie polegało również na pielęgnacji istniejącego drzewostanu i posadzeniu nowych drzew, krzewów i roślin. Inwestycja zrealizowana przez powiat słupski kosztowała ponad 747 tysięcy złotych, z czego 500 000 złotych pokryło dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków. Do dramatycznych wydarzeń doszło na ulicy Halera we Władysławowie, niedaleko dworca kolejowego. 80-letni mężczyzna zasłabł podczas spaceru. Zgłoszenie, które wpłynęło do służb ratunkowych, dotyczyło nagłego zatrzymania krążenia w jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc turystycznych kurortu. W takich sytuacjach kluczowy jest czas, a zanim na miejsce dotarły wyspecjalizowane służby, do akcji ruszyli zwykli ludzie. Jak relacjonuje ratownictwo medyczne Pusk, to są te wyzwania, przy których liczy się dosłownie każda sekunda. Po dotarciu na miejsce wezwania ratownik motocykla przejął prowadzenie akcji reanimacyjnej od świadków, którzy nie stali z telefonami w rękach. Oni działali, prowadzili resuscytację, użyli AED dostępnego na dworcu i walczyli o czyjeś życie jeszcze przed jego przyjazdem. Za to należą im się ogromne słowa uznania. Pomimo błyskawicznej reakcji przechodniów, użycia publicznego defibrylatora AED oraz trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji, życia seniora nie udało się ratować. Tragiczna sytuacja stała się dla służb medycznych pretekstem do wystosowania ważnego apelu do mieszkańców i turystów. Chodzi o blokowanie karetek przez wezwanie do błahych dolegliwości, przez co brakuje ich w sytuacjach zagrożenia życia. Chcemy zaapelować o odpowiedzialne korzystanie z systemu państwowego ratownictwa medycznego. Każde nieuzasadnione zadysponowanie zespołu do przypadków, które mogą zostać zaopatrzone w ramach POZ lub nocnej świątecznej opieki zdrowotnej, oznacza, że w tym samym czasie może go zabraknąć tam, gdzie ktoś naprawdę walczy o życie. Dzisiejsze zdarzenia były tego najlepszym przykładem, podsumowuje ratownictwo medyczne Puck.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Temperatura wody w polskim morzu nie jest zbyt fajna obecnie. 17-18 stopni Celsjusza to dużo nie jest. To nawet mniej niż temperatura powietrza. Ona waha się w granicach dzisiaj 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Redzie, Rubinie, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1013 hektopaskali. Wiatr umiarkowany i dość silny, choć przeważnie umiarkowany, a szansa na opady jest, choć stosunkowo nie.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Arkadiusz Mielczewski, dzień dobry. Czas na nasze wakacyjne, luźne gadki i nasz cykl Czy wiesz, że? Po co jest ten cykl? Po to, że jak będziecie na wakacjach, na urlopach, poznacie kogoś, kogo nie znacie, no to będziecie mogli zaimponować swoją wiedzą lub nie. I ja sprzedaję wam różnego rodzaju takie właśnie hasełka, które możecie zapamiętać. Na przykład, gdyby ktoś się zapytał was o Kanadę, to możecie powiedzieć, że Kanada ma najdłuższą linię brzegową na świecie. Gdybyście ktoś zapytał was o Szwajcarię, to Szwajcaria nie ma stolicy ustawowej, funkcję pełni Berno jako miasto federalne. Ale jeżeli już jesteśmy przy Szwajcarii, to tam posiadanie jednej świnki morskiej jest nielegalne, ponieważ są to zwierzęta stadne, musicie przynajmniej mieć parkę. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to największy organizm na Ziemi to grzyb, który nazywa się, uwaga, i tu warto zapamiętać albo zapisać, Armillaria. I jest w Oregonie. To jest największy organizm na Ziemi. No i jeszcze może coś o kościach. Kość udowa jest mocniejsza od betonu w przeliczeniu na masę, gdyby ktoś, komuś się chciało liczyć. A na zakończenie jeszcze do Japonii. W Japonii są automaty sprzedające niemal wszystko, nawet parasole, i myślę, że w tym sezonie w końcu ktoś wpadnie na pomysł w Polsce, żeby takie automaty z parasolami ustawić. Szczególnie nad Polską Morzem, ale też w górach i na Mazurach, żeby można było w każdej chwili, kiedy pada deszcz, taki parasol nabyć.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na was zagadka dnia.

0: zagadka.
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie, lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
5: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Reklama.

0: Jak są wakacje i człowiek ma trochę wolnego, to przychodzi mu do głowy no, różna myśl. Na przykład taka, że chciałby się na przykład nauczyć języka innego. No i to jest dobry pomysł, bo uczenie się języków jest bardzo dobre. I tak chciał zrobić 39-letni Czech, który stracił równowartość ponad 1 000 000 złotych po tym, jak chciał się nauczyć języka polskiego. I powiecie, ale dobra, ale co ma wspólnego nauka języka z stratą 1 000 000 złotych? Otóż mężczyzna za pośrednictwem pewnej aplikacji łączącej rodzimych użytkowników języka poznał kobietę, która zachęciła go do handlu w internecie. No i ten Czech oprócz tego, że uczył się tego języka, a ta kobieta uczyła go tego języka, no to ona mu opowiadała o tym, że ona jest na takiej platformie finansowej, gdzie ona sprzedaje, kupuje i tak naprawdę zarabia spore pieniądze na różnego rodzaju towarach. Na początku zarabiała 15%, a teraz już zarabia 30%. No i ten Czech, który być może nie do końca zrozumiał po polsku, co ona mu mówiła, no to dał się namówić na to, żeby zainwestować pieniądze. Nie tylko swoje, ale również i te bankowe. No i jak już zaczął inwestować i w pewnym momencie chciał wypłacić te pieniądze, no to nagle ta kobieta, z którą się uczył tego języka polskiego, zniknęła. Kontakt z firmą też niestety już się skończył. No i Czech został z długami. Ponad 1 000 000 złotych. Także uważajcie też, jak będziecie chcieli uczyć się języków różnych i będziecie rozmawiali z kimś, to pamiętajcie, że po pierwsze możecie nie rozumieć, co do was mówią, a po drugie, jak będą was namawiali na jakieś biznesy, interesy, to uważajcie, żebyście nie stracili pieniędzy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie.

0: asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Reklama.
3: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Gdynia będzie gospodarzem Lotto Setnych Narodowych Mistrzostw Polski w tenisie. Jubileuszowy turniej odbędzie się od 11 do 17 lipca na kortach klubu tenisowego Arka przy ulicy Ejsmonta i wpisuje się w obchody stulecia miasta. O medale i pulę nagród wynoszącą 180 tysięcy złotych powalczą czołowi polscy tenisiści. Wśród nich Max Kaśnikowski, Daniel Michalski, Szymon Kielan, Marcelina Podlińska i Emelia Paszun. Rywalizacja rozpocznie od piątkowych kwalifikacji, a turniej główny wystartuje dzień później. Finały gry pojedynczej zaplanowano na 17 lipca. Równolegle na gdyńskich kortach odbędą się także drużynowe i indywidualne mistrzostwa Polski w tenisie na wózkach. Zmieniamy dyscyplinę. Mundurowi spotkali się, aby rywalizować w turnieju piłki siatkowej plażowej o puchar komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku. Najważniejszy był jednak charytatywny wydźwięk. Sportowe zmagania odbyły się na zielonej plaży we Wpocku. Służby licznie zgłosiły się do udziału w przedsięwzięciu.
4: Aspirant Agnieszka Salewska z Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Gramy dla puckiego hospicjum pod wezwaniem ojca Pio. Cała zbiórka zostanie przeznaczona na pomoc potrzebującym. Mamy 9 drużyn. Są to drużyny z całego województwa pomorskiego, które się chętnie zgłaszały. Mamy tutaj strażaków Straży Pożarnej, mamy żołnierzy z 43. Batalionu z Rozewia, Straż Graniczną.
3: Podczas rozgrywek zawodnikom towarzyszyły duże emocje. Ogólna inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem.
5: Aspirant Małgorzata Kortala będzie dochodzeniowo-śledczy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Są bardzo duże emocje, jesteśmy bardzo nastawieni pozytywnie na grę. Jesteśmy tutaj po to, żeby się bawić, ale też żeby zobaczyć, o co chodzi w tej siatkówce plażowej. Wcześniej nie mieliśmy do czynienia z siatkówką plażową, dużo graliśmy na sali, ale jest bardzo pozytywnie. Jest super miejsce, nie byliśmy tutaj nigdy wcześniej, bardzo blisko morza, nawet ten wiatr w ogóle nie przeszkadza. Fajnie, że nie pada. Ludzie są pozytywnie nastawieni do wszystkiego, do nas, między sobą. Jest zabawa i jest rywalizacja.
3: Był to pierwszy tego typu turniej piłki siatkowej realizowany we Pucku.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
8: Temperatura powolutku idzie w górę. Dzisiaj osiągnie takie całkiem umiarkowane, przyjemne, choć niezbyt wysokie 20 stopni w Wejherowie, Redzie, Rumi. Tyle samo zresztą będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lamborku, Kobylnicy, 19-18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Zachmurzenie w ciągu dnia utrzymywać będzie się małe i umiarkowane. Jedynie okresami duże jest szansa na opady, ale jedynie przelotne, choć może dzisiaj także w ciągu dnia miejscami pogrzmieć.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
9: Śniadanie z Norda FM.

0: Teraz będą pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy wybierają się samochodem do Hiszpanii. Uwaga, tam na drogi wkracza sztuczna inteligencja i w Hiszpanii służby sięgają po mobilne systemy sztucznej inteligencji, które będą wyławiały podejrzane pojazdy bez ich zatrzymywania się. Na razie sytuacja dotyczy samochodów ciężarowych i autobusów, ale najprawdopodobniej zostanie rozszerzona również na samochody osobowe. O czym mowa? Otóż na razie technologia, tak jak powiedziałem, skierowana jest do kontroli ciężarówek i autobusów. Pozwala zdalnie odczytywać dane z tachografów, sprawdzając, czy kierowcy przestrzegają obowiązkowych przerw i limitów czasu pracy. System umożliwia też błyskawiczne sprawdzenie, czy pojazd posiada ważne ubezpieczenie i aktualny przegląd techniczny, i to wszystko bez zatrzymywania samochodu. Na ten cel Hiszpanie chcą wydać ponad 4 miliony euro. Nie chcą, żeby takie systemy obowiązywały na wielu drogach w Hiszpanii, ale również mają zostać wyposażeni urzędnicy czy też policjanci w takie systemy mobilne, które będą pozwalały im to wszystko sprawdzać. Na początek ciężarówki i autobusy, ale potem myślę, że i przejdą na osobówki. Także taka sytuacja w Hiszpanii, a Hiszpanie pewnie, jak im się to sprawdzi, no to zaraz powiedzą, no wy to też róbcie w Polsce, bo to jednak działa i mandaty można, no wiecie jak to jest z tymi mandatami. Uważajcie na siebie, bądźcie ostrożni, szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej piąte urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
5: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
4: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
5: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
4: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze

0: bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super, od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Reklama.

No tak, najgorzej to chyba mają ci, którym w ten weekend kończy się urlop, mieli na przykład tydzień czasu. To było piękne tygodniowe urlopowanie. No chyba, że mieliście jakieś zajęcie i podczas urlopu nie wypoczywaliście, tylko musieliście coś zrobić w domu, bo często gęsto tak wyglądają urlopy. Jeżeli chodzi o przyszłość urlopów, jeżeli chodzi o polskie lato i polskie temperatury, to już dzisiaj wspominałem, że nieco lepiej ma być w połowie tego miesiąca, od 15 do mniej więcej 17-18, czyli kolejny weekend ma być zdecydowanie cieplejszy, natomiast jeżeli planowaliście coś w ten weekend, to wybierając się gdziekolwiek, zabierzcie na wszelki wypadek ze sobą parasole, chociaż tu, jeżeli będziecie wybierać się gdzieś takie na zachód Polski, od Szczecina w dół, no to tu może być zdecydowanie cieplej i temperatury nawet w granicach 30 stopni na tym krańcu zachodnim mogą się pojawić, ale pozostała część Polski, temperaturki, tak

0: wiecie, 20 kilka stopni. Bardzo przyjemne na spacery weekendowe, także śmiało nabierajcie energii po to, żeby w poniedziałek móc ruszyć dalej. Może właśnie od poniedziałku będziecie musieli rozpocząć kolejny tydzień pracy. To ja też będę dla was w pracy. Zaczynamy 13 w poniedziałek, ale to nie piątek, także... A to będzie Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, jak teraz patrzę, czyli rock'n'rollowo wejdziemy w nowy tydzień. Udanego weekendu, do usłyszenia, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. Rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.

0: Rozsypana turbina wiatrowa na drodze, są poważne utrudnienia. Niedźwiedź brunatny będzie szczególnie chroniony, ruszył program. Sukces polskich ogrodników w Łańcucie zaowocował bananowiec. Agnieszka Trojanowska, BIS. Na początek przypominamy o utrudnieniach na autostradzie A4 na wysokości Terliczek. Po tym jak z ciężarówki spadła część turbiny wiatrowej w kierunku Korczowej, zablokowane są oba pasy, a ruch odbywa się przejazdem awaryjnym. Zamknięty jest również zjazd na S19 i drogę krajową 97 na węźle Rzeszów Wschód. Utrudnienia mogą potrwać nawet 15 godzin, a w ciągu dnia możliwe jest całkowite zamknięcie autostrady. Na Podkarpaciu i w Małopolsce rusza program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. O czym Marcin Starzyc.
1: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
2: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi. I to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzia.
1: Obecnie w Bieszczadach trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi.
0: Do tej pory odłowiono już 9 osobników. Rzadki sukces hodowlany w zamkowej storczykarni w Łańcucie zaowocował tam bananowiec karłowaty. W polskich warunkach klimatycznych to wciąż niełatwy proces, mimo że bananowce są u nas popularnymi roślinami ozdobnymi, to doprowadzenie ich poza ich naturalnym środowiskiem do fazy, w której owocują, wymaga zapewnienia specyficznych warunków, stałej wysokiej temperatury oraz intensywnego nasłonecznienia przez wiele miesięcy. Taki właśnie mikroklimat zapewnili ogrodnicy szklarni w Łańcucie, dzięki czemu unikatową kiść bananów, bananowca karłowatego, można już oglądać obok stałej ekspozycji kwitnących storczyków. Grają jak na faworytów przystało. Francja wygrała już 6 mecz na mundialu. Pokonała w ćwierćfinale Maroko 2-0 i jest już w najlepszej czwórce mistrzostw świata. O półfinał zagra z Hiszpanią lub Belgią. To rozstrzygnie się dziś wieczorem, o czym Michał Waszkiewicz.
3: Czy Francja się męczyła w pierwszej połowie? Tak. Czy brakowało skuteczności? Tak. Zwłaszcza, że Kylian Mbappé zmarnował rzut karny. Czy zwycięstwo trójkolorowych było w jakimkolwiek momencie zagrożone? Nie. Francja była wyraźnie lepsza i zasłużenie wygrała 2-0. Mówi selekcjoner Didier Deschamps. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowach moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kyliana. Bo Mbappé strzelił ostatecznie gola, ma ich już na tym mundialu 8, czyli tyle samo co Leo Messi. Pod wrażeniem gry Francuzów był trener Maroka Mohamed Ouahmi. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje. Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania lub Belgia.
0: To spotkanie dziś na stadionie w Los Angeles o 21:00 czasu polskiego.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gdynia podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na dofinansowanie. Ta dotyczy projektu budowa dwóch rodzinnych domów dziecka przy ulicy Rybaków w Gdyni. Projekt realizowany przez Laboratorium Innowacji Społecznych jako przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapisane w gminnym programie rewitalizacji miasta Gdyni 2030+, zakłada budowę dwóch nowoczesnych rodzinnych domów dziecka przy ulicy Rybaków na Babi. Dołach. Budynki zaprojektowano zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, dzięki czemu będą w pełni dostępne dla dzieci o różnych potrzebach, w tym dzieci z niepełnosprawnościami i wymagających szczególnego wsparcia. Zastosowane zostaną także rozwiązania proekologiczne, m.in. gruntowe pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz system retencji i ponownego wykorzystania wód opadowych. Podpisanie umowy o dofinansowanie umożliwia realizację inwestycji, której całkowita wartość wynosi 9 440 000 zł. Miasto pozyskało 5 610 000 z funduszy europejskich oraz 660 000 z budżetu państwa. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, będąc jednym z przedsięwzięć strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

0: Mieszkańcy Dęborka nie będą mieli ciepłej wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że z powodu prac remontowych urządzeń i elementów hydraulicznych w elektrociepłowni kotłowni od 3 do 7 sierpnia nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla mieszkańców korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej. Jak informuje Urząd Miejski w Dęborku, przedsiębiorstwo od lat zapewnia mieszkańcom dostawę ciepła w sposób profesjonalny, bezawaryjny i bezpieczny, a zaplanowane prace są niezbędne dla dalszego utrzymania sprawności urządzeń wytwarzających energię cieplną, zapewniając bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców Dęborka i okolic. Prace nie oznaczają braku dostępu do wody, a jedynie brak do tej podgrzewanej przez MPEC. Przypominamy, że mieszkańcy Dęborka podłączeni do miejskiego cieplika nie będą mieli ciepłej wody w kranie od 3 do 7 sierpnia. Komelnica zyskała kolejną nową drogę. Zakończyła się kompleksowa przebudowa ulicy Wiśniowej. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej. Jezdnia drogi została poszerzona do 5 metrów szerokości, a przebudowie poddano także zjazdy na posesję znajdujące się przy ulicy. Prace objęły również infrastrukturę podziemną. Powstała kanalizacja deszczowa z odprowadzaniem wody do rowu przy ulicy Widzińskiej, a także przebudowano przepust pod ulicą Wiśniową o długości ponad 13 metrów. Wykonawca wyregulował istniejące studnie i zawory oraz usunął kolizje z sieciami technicznymi. Po zakończeniu robót uporządkowano teren wokół drogi. Pasy zieleni zostały uzupełnione humusami i obsiane trawą. Inwestycja kosztowała blisko 500 000 zł, z czego ponad 287 tysięcy pochodzi z budżetu gminy Kobylnica, a 180 tysięcy stanowiła dotacja z budżetu państwa z dotacji celowej w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2027. Wielka modernizacja linii kolejowej nr 202 przyniesie rewolucję w układzie drogowym województwa pomorskiego. Radna powiatu wejherowskiego Natasza Sobczak ostrzega przed paraliżem komunikacyjnym i apeluje do mieszkańców o zabranie głosu w dyskusji nad dwoma wariantami inwestycji. Modernizacja magistrali kolejowej na odcinku Gdynia-Chylonia-Lęborg to jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Największe emocje wywołują plany dotyczące zachodnich rogatek Wejherowa i sąsiadującej z nim gminy. Na stole pojawiła się koncepcja całkowitego zamknięcia przejazdu na ulicy Sucharskiego. Ruch miałby zostać przekierowany na ulicę Drzewiarza nowo wybudowaną drogą wzdłuż torów, gdzie zaplanowano tunel lub wiadukt. Analiza dostępnych możliwości pokazuje jasny podział na dwa warianty. Wariant 1 zakłada budowę tylko jednego tunelu lub wiaduktu na ulicy Drzewiarza. Wariant 2 to koncepcja budowy dwóch niezależnych tunel lub wiaduktów zarówno na ulicy Sucharskiego, jak i na ulicy Drzewiarza. Zanim jednak podjęte będą dalsze kroki formalne, chcę wiedzieć, co wy o tym myślicie. Rozmawiajmy o faktach i zabezpieczmy naszą wspólną przestrzeń przed paraliżem komunikacyjnym. Tak apeluje Natasza Sobczak.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Choć temperatura idzie w górę, to dzisiaj w ciągu dnia jakichś poważniejszych różnic pomiędzy temperaturą z poranka a z południa nie ma i nie będzie, bo w najcieplejszych momentach dnia na termometrach zobaczymy 18-19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Bieustwce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezierumie, Gniewinie, Ludzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1013 hektopaskali umiarkowana ilość chmur na niebie, także słońce do nas wygląda, chociaż z drugiej strony wciąż jest szansa na deszcz.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Bardzo się cieszę, że w zasadzie mogę z Wami otworzyć weekend. Chyba że ktoś ma urlop, to wtedy już inna sprawa. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.

Rozpoczynamy od wyprawy w głębiny oceanów, by przyjrzeć się stworzeniom, które kojarzą nam się z niezwykłą inteligencją, czyli ośmiornicą. Te fascynujące głowonogi kryją w sobie wiele anatomicznych niespodzianek, a jedną z największych jest fakt, że posiadają aż 3 serca. 2 z nich są odpowiedzialne wyłącznie za pompowanie krwi do skrzeli, natomiast 3, główne serce, rozprowadza krew po całej reszcie organizmu. Co ciekawe, kiedy ośmiornica płynie, to główne serce całkowicie przestaje bić, co sprawia, że pływanie jest dla niej niezwykle wyczerpujące. Właśnie dlatego te zwierzęta zdecydowanie wolą pełzać po dnie oceanu, zamiast urządzać sobie dalekie podróże w toni wodnej.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie.

0: Dziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębskim, pozdrawiam, cześć!
2: Autopromocja. Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Gdynia stanie się w najbliższych dniach stolicą światowego żeglarstwa. W ramach lotu Gdynia Sailing Days już dzisiaj na wodach Zatoki Gdańskiej rozpoczną się regaty klasy Star, jednej z najbardziej utytułowanych klas w historii tej dyscypliny. Na starcie pojawią się m.in. prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Holc oraz dyrektor sportowy Związku Dominik Grzycki. Mistrzostwa potrwają do niedzieli.
3: Star z ponad 100-letnią tradycją jako klasa przez wiele lat był klasą olimpijską, to jest dwuosobowa klasa kilowa. Miałem przyjemność startować również na olimpiadzie w tej klasie i w dalszym ciągu, pomimo tego, że nie jest klasą olimpijską, cieszy się ogromną popularnością na świecie i w Mistrzostwach Świata startuje ponad 100 załóg ze świata całego. W związku z tym klasa nie, nawet nie to, że odradza się, bo ona się nigdy nie skurczyła, ale utrzymuje ten swój status i swoją liczebność, pomimo tego, że już tą klasą olimpijską nie jest.
2: Mówi prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Holc. Od poniedziałku do rywalizacji przystąpią natomiast juniorzy klasy 470. O medale Mistrzostw Świata powalczy 55 załóg z 18 krajów, w tym 4 reprezentujące Polskę. Wśród nich są żeglarze z EKP Gdynia oraz klubów z Iławy, Chojnic, Gdańska i Szczecina.
4: Akwen w Gdyni na pewno niektórzy uważają go za lekko nieprzewidywalny, zwłaszcza jak wieje od brzegu. Nie ma dużych schematów, jest ewentualnie dysza przy klifie, na którą trzeba zwracać uwagę, ale jak wieje od morza czy z północy, to na pewno fajne warunki, fajna fala może się zrobić, gdzie można się pościgać na bardzo przyjemnych morskich warunkach. Nasze główne założenia na te regaty to przede wszystkim, to jest nasz ostatni sezon juniorski, więc celujemy w najwyższe miejsca i chcemy wygrać te regaty.
2: Mówi zawodnik kadry narodowej PZŻ Tomasz Lewandowski. Wyścigi kwalifikacyjne odbędą się 13 i 14 lipca. Finały zaplanowano na 15 i 16 lipca, a decydujące wyścigi mistrzostw będzie można obejrzeć na żywo w internecie. Już w najbliższą niedzielę Rewa będzie gospodarzem wyścigu pływackiego. Zawody rozpoczną się o godzinie 10, a biuro zawodów otwarte będzie od godziny 9 w letniej strefie sportu przy ulicach Morskiej i Słonecznej. Uczestnicy będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych: od 18 do 35 lat, od 36 do 49 lat oraz w kategorii 50+. Wyścig jest częścią wakacyjnego cyklu Letnia Strefa Sportu i ma promować aktywny wypoczynek nad Zatoką Puską. Organizatorzy zapowiadają sportowe emocje i wyjątkową atmosferę na jednej z najbardziej malowniczych plaż Pomorza. Szczegóły na stronie kosakowosport.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
7: Chociaż póki co temperatura idzie w górę, co dzisiaj nie osiągnie jakichś ekstremalnych wartości, na razie nic nie wskazuje, żeby te wielkie upały miały wracać. Na termometrach oglądać dziś będziemy koło 18-19 stopni, w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, generalnie w pasie nadmorskim. Nieznacznie cieplej, 20 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1013 hektopaskali, a na niebie umiarkowana ilość chmur z umiarkowaną szansą na przelotne opady.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: przenosimy się ze świata biologii do historii, kulinariów i czegoś, co większość z nas uwielbia, czyli do pizzy hawajskiej. Ta słynna i do dziś wzbudzająca ogromne kontrowersje kompozycja z szynką i ananasem wcale nie powstała na Wyspach Pacyfiku, ani nawet w słonecznych Włoszech. Została wymyślona w 1962 roku w Kanadzie przez greckiego imigranta Sama Panopoulosa w jego niewielkiej restauracji w prowincji Ontario. Nazwa potrawy również nie ma nic wspólnego z geografią, pochodzi po prostu od marki ananasów w puszce, których kucharz użył do swojego pierwszego eksperymentu. Niezwykłe, jak kuchenny eksperyment z kanadyjskiej prowincji podzielił smakoszy na całym świecie.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20

0: 100-letnią tradycją.
1: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
0: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
1: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
0: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
0: www.arkabud.pl.
2: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Reklama.

Przenosimy się na daleką północ, do Kanady i na Alaskę, by poznać niezwykłe zjawisko naturalne związane z żabami leśnymi. Te małe płazy wypracowały absolutnie genialną metodę przetrwania mroźnych zim. Kiedy temperatura spada poniżej zera, żaba leśna dosłownie zamarza na kość. Jej serce przestaje bić, krew przestaje krążyć, a w organizmie zamiera jak

jakakolwiek aktywność życiowa. Dzięki specjalnemu stężeniu glukozy w komórkach lód nie niszczy jej tkanek. W tym stanie potrafi spędzić nawet kilka miesięcy, po czym wiosną pod wpływem promieni słonecznych po prostu odtaja w ciągu kilkunastu godzin i wraca do normalnego życia bez żadnego uszczerbku na zdrowiu.

0: Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
5: Uroczystości upamiętniające mord Żydów w Jedwabnem. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada, że zrzeknie się immunitetu. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Miriam Lipińska. W Jedwabnem odbywają się uroczystości w 85. rocznicę mordu kilkuset żydowskich mieszkańców tej miejscowości przez ich polskich sąsiadów. Uczestnicy, jak co roku, odczytali imiona wszystkich spalonych żywcem w synagodze Żydów. Były też modlitwy. Jakub Medek.
6: Do rocznicy odniósł się też ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose.
7: Today is about remembering the hundreds of...
6: To dzień

0: pamięci o setkach polskich Żydów pomordowanych przez polskich współobywateli pod nadzorem niemieckich okupantów. Ten dzień należy do nich, nie do ich morderców, ani tych, którzy próbują ich wciąż usprawiedliwiać czy bronić. Równocześnie Rose stwierdził, że jedwabne miało charakter incydentalny, a większość Polaków pod niemiecką okupacją, mimo grożącej im za to śmierci, starała się Żydom pomagać. Według ustaleń IPN-u w czerwcu 1941 roku, tuż po wkroczeniu na ten teren oddziałów niemieckich i z ich inspiracji, część polskich mieszkańców wschodniego Mazowsza wzięła udział w serii pogromów. Poza Jedwabnym doszło do nich m.in. w Wąsoszu, Radziłowie czy Szczuczynie, tudzież w podlaskim Wasilkowie.
1: Zrzekna się immunitetu, zapowiada wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Do Sejmu lada moment ma trafić wniosek prokuratury o pociągnięcie go do odpowiedzialności w związku z naruszeniem kodeksu wyborczego i agitacją przed wyborami prezydenckimi. Polityk zapowiada, że jest gotowy, by ponieść konsekwencje.
2: Jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
1: Sprawa dotyczy ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Wtedy, w czasie ciszy wyborczej, w mediach społecznościowych polityka pojawiła się grafika zawierająca hasło „W niedzielę głosuję na Rafała Trzaskowskiego”. Wpis zniknął z profilu po około 3 godzinach. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami, mówi rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
3: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
1: Utrudnienia mogą potrwać kilkanaście godzin. Uwaga na gwałtowne burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na północnym wschodzie kraju. Alerty dotyczą Podlasia, Warmii i Mazur, niemal całego Mazowsza i północy Lubelszczyzny. W czasie burz mocno popada, lokalnie może spaść nawet 45 mm deszczu. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. 17% badanych wskazało na wzrost cen biletów lotniczych, a 12% na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
4: Jednocześnie 71% badanych deklaruje, że konflikt nie zmienił ich planów. Najczęściej Polacy planują wakacje w kraju. Taki kierunek wskazało 52% respondentów.
1: Do krajów Unii Europejskiej na urlop wybiera się 19% badanych.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Wiemy już, jak poszło uczniom z Gdyni. W tym roku do matury w Gdyni przystąpiło 2630 abiturientów i abiturientek w liceach oraz technikach. Zdało ją 87,14% maturzystek i maturzystów. Wyniki procentowe z obowiązkowych przedmiotów języka polskiego, matematyki i języka obcego przewyższają średnią ogólnopolską i przeciętne rezultaty na Pomorzu. Prezentują się następująco: język polski poziom podstawowy, średni wynik 61,2%, język angielski poziom podstawowy 85,5%, matematyka poziom podstawowy 65,8%. Centralna Komisja Egzaminacyjna wraz z ogłoszeniem wyników podała także terminy egzaminów poprawkowych. Prawo do przystąpienia do nich mają osoby, które nie zdały tylko jednego obowiązkowego egzaminu pisemnego lub ustnego. W skali całego kraju dotyczy to około 13% tegorocznych maturzystów. Informacje o maturach dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Lato na wsi to nie tylko czas odpoczynku, ale także okres wzmożonych prac polowych. Dlatego lęborska policja przypomina rolnikom o zachowaniu szczególnej ostrożności. W okresie wakacji dochodzi do wielu wypadków w gospodarstwach rolnych. Ich ofiarami bywają również dzieci i młodzież. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, nie należy angażować najmłodszych do prac z wykorzystaniem maszyn rolniczych, ani pozostawiać ich bez opieki w pobliżu ciągników, kombajnów czy zwierząt gospodarskich, informuje Komenda Powiatowa Policji w Lęborku. Jak dodają lęborscy policjanci, niebezpieczne narzędzia, chemikalia, paliwa i środki ochrony roślin powinny być przechowywane w miejscach niedostępnych dla dzieci. Przed uruchomieniem maszyn rolniczych warto upewnić się, że że w ich pobliżu nie znajdują się osoby postronne, a szczególnie bawiące się dzieci. Pamiętajmy także, by nie przewozić osób na zawoładowanych przyczepach i wozach, nie wykonywać prac po spożyciu alkoholu oraz zachować szczególną ostrożność podczas prac na wysokości. A w przypadku wypadku najważniejsze jest zachowanie spokoju i szybkie

0: wezwanie pomocy dzwoniąc na numer alarmowy 112. Hakerzy przez 3 tygodnie mieli dostęp do części danych użytkowników kart mieszkańca Słupska i Ustki. W maju doszło do kradzieży informacji dotyczących około 40 tysięcy osób. Jak wynika z odpowiedzi władz Słupska na interpelację radnej Koalicji Obywatelskiej Aliny Jasiochy, nieautoryzowana aktywność w systemie trwała od 4 do 27 maja. Po wykryciu zagrożenia wyłączono link, który przekierowywał użytkowników na fałszywą stronę przygotowaną przez hakerów. Jak zapewniał sekretarz miasta Słupska Tomasz Czuczak, przestępcy nie zdobyli innych wrażliwych danych, takich jak numery PESEL.
1: Zaraz po wykryciu tego incydentu zmieniono hasła administracyjne, przywrócono działanie strony logowania oraz podjęto działania mające ograniczyć możliwość wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości. Zostaliśmy poinformowani przez podmiot przetwarzający dane w naszym imieniu i jako administrator tych danych zgłosiliśmy incydent do CSIRT-u NASK.
0: System kart mieszkańca zarówno w Słupsku, jak i Ustce obsługuje ta sama firma. Dlaczego dane trafiły w ręce hakerów, to ustala policja oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych. Eksperci przypominają, że podobne ataki zdarzają się coraz częściej. Jedną z najpopularniejszych metod jest phishing, czyli podszywanie się pod banki, urzędy lub inne instytucje w celu wyłudzenia danych i dostępu do kont oraz usług internetowych. Dlatego każdy z nas powinien zwracać uwagę na podejrzane wiadomości e-mail oraz strony internetowe. Wejherowo pozyskało ponad 4 700 000 zł na rozwój infrastruktury społecznej. Środki posłużą utworzeniu domu dziennego pobytu dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz mieszkań treningowych i interwencyjnego. Umowę o dofinansowanie projektu podpisali marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Jak mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, to bardzo ważna inwestycja dla Wejherowa, ponieważ odpowiada na realne potrzeby naszych mieszkańców. Powstanie miejsce, w którym wsparcie otrzymają seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu stworzymy nowo nowoczesną, dostępną i bezpieczną przestrzeń, która będzie służyć mieszkańcom przez wiele lat. W odnowionym budynku przy ulicy Sobieskiego 263 utworzone zostaną 3 niezależne formy wsparcia. Dom dziennego pobytu dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, 2 mieszkanie jednoosobowe wspomagane treningowe, mieszkanie interwencyjne wraz z punktem informacyjnym dla osób z doświadczeniami przemocy domowej przeznaczone dla rodziny. Wartość projektu wynosi około 8 700 000 zł, w tym 4 750 000 dofinansowania.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Południe mamy już za sobą, dosłownie godziny dzielą nas od weekendu. Weekendu całkiem pogodnego, choć upałów nie będzie. Bardzo podobna pogoda będzie się utrzymywała do tej dzisiejszej, a dziś 18-19 stopni w Dębkach, Władysławo, Białe, Białustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kabelnicy. Na barometrach około 1013 hektopaskali, to też jest wartość umiarkowana, a do tego wiatr umiarkowany i dość silny. Jest też niewielka szansa na przelotne opady.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda FM.

Zostajemy w kręgu radiowych spotkań i od razu rzucamy światło na historię sztuki oraz postać jednego z największych geniuszy ludzkości, czyli Leonarda da Vinci. Słynął on z niesamowitych zdolności i potrafił robić rzeczy, które dla przeciętnego człowieka są całkowicie niewykonalne. Leonardo był w stanie pisać jedną ręką i jednocześnie rysować drugą ręką zupełnie inny obraz z taką samą precyzją. Co więcej, większość swoich prywatnych notatek sporządzał za pomocą pisma lustrzanego, czyli od prawej do lewej strony, przez co tekst można było odczytać normalnie dopiero po przyłożeniu kartki do lustra. Do dziś badacze spierają się, czy robił to dla ochrony swoich sekretów, czy po prostu było to dla niego naturalne jako dla osoby leworęcznej.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinie od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
5: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
6: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Teraz coś dla wszystkich, którzy nie wyobrażają sobie poranka bez filiżanki aromatycznej kawy. Choć kojarzy nam się ona głównie z Ameryką Południową lub Afryką, to największymi konsumentami tego napoju na świecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca są Skandynawowie, a liderem w tym zestawieniu jest Finlandia. Przeciętny Fin zużywa rocznie ponad 12 kg kawy, co oznacza, że pije się jej tam wielokrotnie więcej niż we Włoszech czy Brazylii. Kawa jest w tym kraju tak ważnym elementem kultury i codzienności, że prawo pracy gwarantuje pracownikom oficjalne, obowiązkowe przerwy na kawę w ciągu dnia. Jak widać, mroźny klimat sprzyja szukaniu ciepła w filiżance czarnego napoju.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz

0: Portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez

0: czasem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
4: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
5: rekrutacja@telewizjattm.pl.
6: Reklama.

0: is the answer.
1: Zostajemy w temacie wielkich podróży i odkryć, by przyjrzeć się słynnemu zabytkowi architektury, jakim jest Wielki Mur Chiński. Krąży wokół niego wiele mitów, a jednym z najpopularniejszych jest przekonanie, że jest to jedyna konstrukcja stworzona przez człowieka, którą można zobaczyć gołym okiem z kosmosu, a nawet z powierzchni Księżyca. Architekci i astronauci wielokrotnie prostowali tę informację. Mur jest co prawda niesamowicie długi, ale jednocześnie bardzo wąski i wykonany z materiałów o kolorze identycznym jak otaczający go grunt. Z orbity okołoziemskiej jest praktycznie niewidoczny bez specjalistycznego sprzętu, a z Księżyca cała nasza planeta wygląda jak mała kulka, na której nie da się dostrzec żadnych budowli.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Na antenie Radio Nord FM czas na informacje kulturalne, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Łeba po raz czwarty zaprasza mieszkańców i turystów na festiwal rybny i produktów regionalnych przez 3 dni. Od piątku do niedzieli w porcie jachtowym będzie można spróbować dań z bałtyckich ryb, poznać regionalnych producentów i skorzystać z bogatego programu kulinarnego oraz muzycznego. Festiwal rozpocznie się w piątek oficjalnym otwarciem. Jedną z głównych atrakcji będzie gotowanie na żywo z Jakubem Tomaszczykiem, finalistą programu MasterChef, który przygotuje rybne specjały. Nie zabraknie także degustacji potraw, a wieczorem na scenie wystąpią zespół Mitra oraz gwiazda tegorocznej edycji Dawid Kwiatkowski. Sobota upłynie pod znakiem kolejnych kulinarnych pokazów i koncertów. Odwiedzający będą mogli spróbować m.in. pomidorowej zupy

rybnej przygotowanej z bałtyckich ryb. Na scenie zaprezentują się zespoły Blica i Atlantyda, a ulicami miasta przejdzie barwny przemarsz Księstwa Łeby. Ostatni dzień festiwalu przyniesie kolejne atrakcje muzyczne i kulinarne. Wystąpi Ada Ropela, znana z programów The Voice of Poland, a zwycięzca ubiegłorocznego festiwalu Kamil Kowalski zaprezentuje pokaz gotowania na żywo. Emocji dostarczy również konkurs na najlepszą potrawę z ryby o puchar burmistrza miasta Łeby. Na zakończenie organizatorzy zaproszą uczestników na degustację grillowanej flądry lub troci z letnimi warzywami. Przez wszystkie trzy dni na odwiedzających czekać będą także stoiska z produktami regionalnymi. Będzie można kupić lokalne przysmaki, poznać producentów z Pomorza i przekonać się, jak różnorodna jest kuchnia oparta na rybach z Bałtyku. Organizatorzy liczą, że festiwal, podobnie jak w poprzednich latach, przyciągnie zarówno mieszkańców, jak i licznie wypoczywających w Łebie turystów. Następne informacje kulturalne o 16:45. Do usłyszenia!

0: Reklama. Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama.
3: Będą kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Ewakuowani mieszkańcy Ornety wracają do swoich domów. Jutro Gdynia stanie się polską stolicą Kaszub. Miriam Lipińska. Są kolejne decyzje Ukrainy w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że 13 lipca, czyli w najbliższy poniedziałek, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków mieszkańców tych miejscowości zamordowanych przez UPA. Badania ekshumacyjne ma przeprowadzić specjalizujące się w tym ukraińskie przedsiębiorstwo z udziałem polskich specjalistów. Bezpieczeństwo na polskim niebie nie jest zagrożone, zapewnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po tym, jak jej konto zostało zablokowane. A to konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od 80% przychodów. PAŻP, a także Ministerstwo Zdrowia zapowiadają apelację. Zablokowanie konta zbiegło się ze szczytem wakacyjnego sezonu, ale decyzja sądu nie odbija się na pracy kontrolerów i bezpieczeństwie pasażerów, zapewnia rzecznik PAŻP-u Marcin Hadaj.
4: W tej chwili nie ma ryzyka przerwania ciągłości działań

0: europejskiej przestrzeni powietrznej. Bezpieczeństwo jest oczywiście gwarantowane na najwyższym możliwym poziomie.
1: Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. Ewakuowani dziś rano mieszkańcy Ornety w Warmińsko-Mazurskiem mogą już wrócić do swoich domów. Musieli je opuścić po tym, jak na terenie jednego z gospodarstw znaleziono arsenał z czasów II wojny światowej. Niebezpieczne znalezisko znajdowało się w budynku gospodarczym przy budynku wielorodzinnym. Tankowanie jest coraz droższe. Tuż po wygaszeniu rządowego pakietu CPN ceny benzyny i diesla poszły w górę o 80 groszy, a przez ostatni tydzień o kolejne 6-8 groszy na litrze.
2: To powoduje, że jeśli chodzi o cenę oleju napędowego, na dużej części stacji przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr. I to jest poziom, który po raz ostatni na stacjach naszych obserwowaliśmy na początku maja.
1: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks. Tym razem podwyżki to efekt m.in. wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85 zł, a za olej napędowy 6,99 zł. Stolica Kaszub na jeden dzień przenosi się do Gdyni. Już jutro odbędzie się tam 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Na gości będą czekać dwie sceny muzyczne, strefy regionalnych smaków, rękodzieła i próby bicia wyjątkowych rekordów.
3: Kaszubi to nie tylko skansen. Będziemy gościć alternatywne brzmienie Keith Office. Połączenie irlandzkiego brzmienia z kaszubskim i kaszubski rap.
4: Nie możemy też zapomnieć o potężnym kaszubskim miasteczku. Ponad 80 wystawców, twórców ludowych, rzemieślników.
5: Będzie rzutnia do głazów.
4: Podejmiemy próbę bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach.
3: I rycza serdeczne 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kasiebów w Gdynie. Do usłyszenia.
1: Zachęcali organizatorzy zjazdu. Święto rozpocznie przemarsz przez Gdynię z długą na 100 metrów kaszubską flagą.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Ważne informacje dla trójmiejskich kierowców. W niedzielę 12 lipca na deptakowym odcinku ulicy Abrahama zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. To z uwagi na pchli targ. Ruch samochodowy zostanie wstrzymany w miejscu wydarzenia w godzinach od 6 do 18. Gdyński magistrat apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Kolejne edycje pchlich targów odbędą się 26 lipca oraz 2, 9 i 23 sierpnia. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są z kolei na stronie zd-gdynia.pl. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odwiedziła Łebę. W porcie jachtowym Marina Łeba spotkała się z burmistrzem Agnieszką Derbą, posłanką Wioletą Tomczak oraz prezesem portu Leszkiem Paszkowskim. Głównym tematem rozmów była koncepcja utworzenia w łebskiej marinie Centrum Nowych Kompetencji. To miejsce, w którym mają być szkoleni przyszli operatorzy urządzeń dźwigowych oraz ształerzy, specjaliści potrzebni przy budowie i obsłudze morskich farm wiatrowych. Jak informuje łebski magistrat, projekt ma powstać we współpracy z gdyńską firmą szkoleniową i wpisuje się w rozwój Łeby jako zaplecza dla sektora offshore, tworząc jednocześnie nowe możliwości zatrudnienia dla mieszkańców regionu. W Słupsku ruszył pilotażowy program świąteczny opieki weterynaryjnej dla zwierząt domowych. Mieszkańcy mają teraz możliwość uzyskania pomocy, gdy zachoruje ich pies lub kot. Dyżury lekarza weterynarii odbywają się w każdą niedzielę oraz dni ustawowo wolno od pracy w godzinach od 8 do 15. Dzięki temu drogą telefoniczną można uzyskać poradę dotyczącą stanu zdrowia zwierzęcia, wskazówki dotyczące dalszego postępowania, a także informacje, gdzie szukać pomocy w przypadku konieczności pilnej interwencji. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia naszego pupila dyżurujący weterynarz wskaże działającą lecznicę oraz udzieli porady i pomocy w ramach swoich możliwości. Gmina Kosakowo rozpoczyna konsultacje społeczne. Te dotyczyć będą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sportu i rekreacji. Konsultacje prowadzone będą w terminie od 13 lipca do 11 sierpnia. To nie jedyne przedsięwzięcie podjęte w związku z tym zagadnieniem. 20 lipca w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie odbędzie się spotkanie otwarte z udziałem projektanta. Ponadto 27 lipca w Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo funkcjonował będzie punkt konsultacyjny. Pełen projekt znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie Gminy Kosakowo pod adresem gminakosakowo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na

0: Pogodowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Wiatr umiarkowany i dość silny, choć raczej umiarkowany. Ciśnienie 1013 hektopaskali, a temperatura to dziś 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Drii, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1013 hektopaskali. Chmur trochę z nieba ubyło w ciągu ostatnich dni, chociaż zachmurzenie wciąż jakieś tam się utrzymuje. Jest szansa na opady deszczu, niewielka, i na niewielkie opady jest także szansa na burze.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Wracamy na antenę z kolejną porcją radiowych opowieści i przenosimy się do świata wielkich wynalazków, które zmieniły naszą codzienność. Zwykłe klocki Lego to dziś najpopularniejsza zabawka na świecie, ale mało kto wie, że ich twórca, duński stolarz Ole Kirk Christiansen, zaczynał od produkcji drabin, desek do prasowania i drewnianych zabawek. Kiedy w połowie XX wieku zakupił pierwszą w Danii maszynę do przetwórstwa tworzyw sztucznych, stworzył plastikowy klocek z charakterystycznymi wypustkami. System ten okazał się tak genialny i precyzyjny, że klocki wyprodukowane w 1958 roku idealnie pasują do tych, które spotykamy do dzisiaj.

0: Reklama. Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiug Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiug Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milanow Wejherowa.

0: Zdrowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
0: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.

Teraz coś dla miłośników przyrody i niezwykłych drzew. W Ameryce Północnej, a dokładniej w Kalifornii, rosną sekwoje wiecznie zielone, które są najwyższymi żywymi organizmami na naszej planecie. Najwyższe z zbadanych drzew nosi imię Hyperion i mierzy ponad 115 metrów wysokości, co oznacza, że jest wyższe niż słynna Statua Wolności w Nowym Jorku czy wieża niejednej katedry. Dokładna lokalizacja tego giganta jest trzymana przez naukowców w ścisłej tajemnicy, aby

Tłumy turystów nie zniszczyły delikatnego systemu korzeniowego drzewa. To niesamowite, że roślina, która zaczynała swoje życie jako małe nasionko, potrafiła urosnąć do tak monumentalnych rozmiarów.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje?

0: wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

Nasza kolejna ciekawostka dotyczy jednego z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie świata, czyli pustyni Sahara. Kojarzy nam się ona z bezkresnymi morzami piasku i gigantycznymi wydmami, ale rzeczywistość geograficzna mocno odbiega od tego obrazu. Piaszczyste wydmy zwane ergami stanowią zaledwie około 20% całej powierzchni Sahary. Reszta tej ogromnej pustyni to w przeważającej mierze surowe, kamieniste płaskowyże, żwirowe równiny oraz wyschnięte doliny rzeczne. Co ciekawe, pod warstwami piasku ukryte są gigantyczne zapasy wód gruntowych, a tysiące lat temu ten cały potężny obszar był zieloną krainą pełną jezior, rzek i dzikich zwierząt, co potwierdzają liczne malowidła naskalne.

0: to you.
1: Autopromocja.
2: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14.

0: 12. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć! Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
6: Mieczysław Strug, marszałek województwa pomorskiego.
7: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
8: Reklama.

Czy wiecie, które zwierzę na świecie posiada największe oczy w stosunku do wielkości swojego ciała? Tym niezwykłym stworzeniem jest wyrak, malutki ssak z rzędu naczelnych, który zamieszkuje wyspy Azji Południowo-Wschodniej. Jego pojedyncze oko jest tak duże i ciężkie jak cały jego mózg, a gdyby przełożyć te proporcje na człowieka, nasze oczy musiałyby mieć wielkość dużych jabłek lub grejpfrutów. Z powodu tak ogromnych rozmiarów, wyrak nie potrafi poruszać gałkami ocznymi wewnątrz oczodołów. Natura zrekompensowała mu to ograniczenie w inny, niezwykle widowiskowy sposób, bo ten mały drapieżnik potrafi obrócić swoją głowę o całe 180 stopni, podobnie jak sowa, co pozwala mu błyskawicznie lokalizować zdobycz w ciemnościach. Got a stranger in my mind.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Uroczystości w 85. rocznicę mordu Żydów w Jedwabnem. Rozporządzenie dotyczące pracy w upały podpisane. Nowe ustalenia dotyczące jednego z mężczyzn po pseudokontroli w ukraińskim biurze w Poznaniu. Miriam Lipińska. Pamięć o zbrodni w Jedwabnem powinna jednoczyć, powiedział naczelny rabin Polski Michael Szudrich w 85. rocznicę mordu Żydów. Dodał, że kiedy pamiętamy, jest szansa, że możemy zbudować lepszy świat. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczciło pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego zamordowanych 10 lipca 1941 roku przez swoich polskich sąsiadów. Były modlitwy po hebrajsku i polsku i odczytanie nazwisk wszystkich zamordowanych jedwabieńskich Żydów.
5: Nie zbywa mi na niczym.
6: Na błoniach zielonych daje mi się wylegiwać. Do wód spokojnych prowadzi mnie.
7: Urozsawionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą lat 30 oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa. Jospą lat 21 i Józefem lat 15.
4: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Jest rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Zgodnie z nim, jeśli temperatura przekroczy 32 stopnie przy pracy na zewnątrz lub 35 stopni w pomieszczeniach, pracę trzeba będzie czasowo wstrzymać. Przepisy wprowadzają też progi temperatury, po których przekroczeniu pracodawca będzie musiał zacząć działać, wdrażając rozwiązania techniczne jak klimatyzacja czy organizacyjne, jak dodatkowe przerwy lub skrócenie czasu pracy. To teraz gorsza wiadomość. Przepisy wejdą w życie dopiero za pół roku. Zaostrzenie zasad uznawania praw jazdy kierowców

0: spoza Unii Europejskiej nabiera tempa. Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że trwają konsultacje nowych przepisów. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji, w którym zginęły dwie osoby, mówi minister Dariusz Klimczak.
1: Doprecyzowujemy te przepisy. Czy to będzie minimum kurs w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, który sprawdzi jego wiedzę i umiejętności do poruszania się w polskim ruchu drogowym, czy to będzie po prostu od nowa egzamin i praktyczny, i teoretyczny.
0: Ministerstwo chce też uszczelnić przepisy dotyczące licencji taksówkarskich. Jeden z mężczyzn, którzy przeprowadzali obywatelską kontrolę w ukraińskim biurze w Poznaniu, to były żołnierz WOT, podejrzany o szpiegostwo. Informację potwierdza rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: W posiadanych przeze mnie informacji jasno wynika, że ten Jarosław K., którego zatrzymywał w marcu funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest ten sam pan, którego teraz zatrzymali policjanci.
0: 43-letni Jarosław K. usłyszał kilka miesięcy temu zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Został wydalony z 12 Wielkopolskiej Brygady Terytorialnej. W tym tygodniu mężczyzna usłyszał kolejny zarzut, tym razem zniesławienia. Grozi mu do roku więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Król Belgów, Filip, z wizytą u belgijskich piłkarzy przed ćwierćfinałem Mundialu. Zjadł z nimi kolację i wygłosił krótkie przemówienie, w którym zaapelował, by wygrali dziś z Hiszpanią.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Krajowy plan odbudowy realnie zmienia krajobraz Pomorza, mówiła w Krakowie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Na terenie województwa realizowanych jest kilkaset projektów, od tysięcy nowych miejsc w żłobkach przez modernizację szpitali, aż po gigantyczną transformację energetyczną na Bałtyku. Spotkanie przedstawicieli rządu oraz lokalnych samorządowców zorganizowano przez budynkiem nowoczesnego żłobka w Krakowie. Obiekt ten jest symbolicznym przykładem unijnego wsparcia. Dzięki pozyskanym środkom budynek udało się rozbudować.
4: To jedna z kilkuset inwestycji, które z KPO zbudowaliśmy lub budujemy w województwie pomorskim. Kilkadziesiąt żłobków, przedszkoli, które zostały dobudowane, zmodernizowane lub zbudowane od początku. To są bezemisyjne autobusy, to są branżowe centra umiejętności, szybki internet, ocieplane szkoły. Wszystko to dzieje się w województwie pomorskim. Oczywiście także dofinansowanie nowego sprzętu i modernizacja szpitali.
3: Mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To wszystko nie udałoby się, gdyby nie lokalny samorząd, który włącza się w proces aplikowania o środki oraz koordynuje realizację poszczególnych projektów.
5: Dziękuję pani minister, że przyjechała, że zobaczyła, jak my samorządowcy się staramy. Skorzystaliśmy oczywiście ze środków, które są możliwe do pozyskania, czyli z KPO, i rozbudowaliśmy żłobek o dodatkowe 38 miejsc. Czyli razem mamy w tym budynku 74 miejsca dla dzieci. Do tego jeszcze 20 miejsc mamy w Jeszkucinie. Dzisiaj jesteśmy w stanie przyjąć 94 dzieci do żłobka, co w zupełności zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy Krakowa.
3: Tłumaczy wójt gminy Krakowa Adam Śliwicki. Ważnym tematem spotkania były także inwestycje w energetykę na Pomorzu.
6: Stajemy się rzeczywiście jako Pomorze centrum energetycznym. Już rozpoczyna się powiedzmy budowa pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Przed kilkoma dniami Urząd Marszałkowski podpisał list intencyjny z kolejną potężną spółką KGHM-em, która w ciągu kilkunastu lat powinna tutaj zbudować kopalnię polihalitu.
3: Opowiada starosta pucki Jarosław Białk. Padły również konkretne liczby dotyczące realizowanych projektów w województwie pomorskim. To wszystko dla mieszkańców, aby dostosować infrastrukturę regionu do ich bieżących potrzeb. Blisko 200 seniorów z całego powiatu lęborskiego wziął udział w trzeciej olimpiadzie sportowej seniorów 60+, która odbyła się na terenie zespołu szkół w Cewicach. W wydarzeniu pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch", organizowanym przez Centrum Usług Społecznych w Cewicach, wystartowało 185 osób reprezentujących 17 drużyn, m.in. z Cewic, Łeby, Wicka, Łebuni, Siemirowic i Lęborka. Oprócz sportowej rywalizacji przygotowano stoiska edukacyjne i profilaktyczne, a o muzyczną oprawę zadbał zespół Szwagry, zachęcając uczestników do wspólnej zabawy. Nie zabrakło również poczęstunku, który został przygotowany przez KGW Unieszyno, OSP Łebunie oraz pracowników i wolontariuszy CUS w Cewicach i atrakcji dla najmłodszych, dzięki czemu wydarzenie miało prawdziwie międzypokoleniowy charakter. Groźny wypadek z udziałem czterolatka w Słupskim Parku Kultury i Wypoczynku. Mały chłopiec wbiegł na alejkę wprost pod jadącą hulajnogę elektryczną, którą kierował 13-letni.

0: Nastolatek. Dziecko z obrażeniami trafiło do szpitala. Lekarze stwierdzili u chłopca podwójne złamanie kości podudzia. Dokładne okoliczności wyjaśnia policja. Władze Słupska od kilku tygodni rozważają wprowadzenie zakazu wjazdu hulajnóg elektrycznych na teren parku. Decyzja ma być odpowiedzią na skargi mieszkańców dotyczące niebezpiecznej jazdy części użytkowników. Na taki krok od lipca zdecydowała się już na przykład Kościerzyna. Według danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w ubiegłym roku w Polsce doszło do około 1200 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Zginęło w nich 11 osób.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jest wciąż szansa na opady, może popadać, ale to będzie deszcz przelotny i w sumie to szansa jest taka pół na pół. Zachmurzenie umiarkowane, wiatr umiarkowany, okresami dość silny, choć to przeważnie w pasie nadmorskim. Może dzisiaj także pogrzmieć, wtedy wiatr będzie porywisty, a temperatura, ona jakoś specjalnie się nie zmieniła. Dziś 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 20 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Temperatura wody w polskim morzu 17-18 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

Wkrótce w naszym studiu radiowym zasiądzie nasz gość dnia, z którym porozmawiamy o kluczowych tematach dla naszego regionu. Zapraszamy do słuchania. Weekend czas zacząć. Naładujcie baterie, a my słyszymy się w poniedziałek. Maja Popowska, kłaniam się nisko i do następnego.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie.

0: dobrane.
1: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super, od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
4: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. plichta.omoda.jacob.pl.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
7: Reklama. W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Adam Matuszek, operator drona z Lęborka. Witamy.
8: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dziękuję Państwu za zaproszenie.
7: Zacznijmy sobie od początku tej przygody. Skąd w ogóle pomysł na drony? Czy to była przygoda z fotografią jeszcze wcześniej, która później właśnie gdzieś przerodziła się w zainteresowanie dronami, czy kompletnie z innej w ogóle ścieżki te drony się pojawiły?
8: Latanie dronami zacząłem od 2022 roku. Początkowo zaczynam od mniejszych dronów i później z czasem przeszedłem na troszeczkę większe drony i nie ukrywam, że pasję fotografii zaszczepiła we mnie świętej pamięci mama, która zaczęła robić fotografię, ja później to zacząłem kontynuować.
7: Jak wyglądała ta pasja do fotografii jeszcze przed tym okresem dronowym? Zaraz sobie do niego przejdziemy, ale czy to była właśnie taka bardzo, bardzo charakterystyczna, gdzieś pierwszy analogowy aparat trafił w rękę, pierwsze jakieś niedoświadczone może zdjęcia, później coraz większe gdzieś pogłębianie tej wiedzy, pogłębianie zainteresowania, czy może znowu jakieś zaskoczenie, coś kompletnie innego?
8: Tutaj chciałbym powiedzieć, że łączę jazdę rowerem z robienie fotografii i pierwsze swoje zdjęcia robiłem aparatem cyfrowym, który zabierałem na rower i później z czasem to się tak przeniknęło, że drona zacząłem wziąć na rower i tak rozwijam swoją pasję dronową od ponad 3 lat, 2022 roku.
7: No to ten pierwszy moment z dronem, skąd w ogóle, jak w głowie gdzieś narodziła się ta idea, że bierzemy się za drony, bierzemy się za właśnie tą gałąź fotografii, tą gałąź w ogóle zainteresowania, bo to przecież tak szerokie pojęcie.
8: No nie ukrywajmy tutaj, że my tutaj na Pomorzu mamy bardzo piękne miejsca i niektórych miejsc niestety nie jesteśmy w stanie z ziemi zrobić filmów czy zdjęć, natomiast fotografia dronowa daje nam takie możliwości. I znając wcześniej akurat miejsca w okolicy, zacząłem brać drona. Dzięki temu powstały bardzo piękne ujęcia tutaj naszych pięknych okolic.
7: Jak w ogóle wyglądała nauka operowania dronem, latania dronem, operowania dronem? Czy to był jakiś żmudny proces, czy raczej to wszystko przebiega dość łatwo?
8: Znaczy tutaj najważniejsze są przede wszystkim chęci. Zaznajomienie się z przepisami, to jest akurat najważniejsze, przeczytanie instrukcji obsługi drona, najlepiej jeszcze przed zakupem, wybranie jakiegoś ustronnego miejsca, jakiegoś pola i przećwiczenie ruchu dronem, do przodu, do tyłu, w górę, w dół. Nie jest to nic skomplikowanego, ale wymaga to, nie ukrywamy tego, praktyki.
7: Kiedy uczymy się jeździć samochodem, no to niestety, ale ciężko obyć się bez jakichś drobnych parkingowych obcierek, gdzieś się zderza, jak wgniecie, jak to jest z dronem, czy tak samo, czy też te takie obcierki w wielkim cudzysłowie się zdarzają, czy raczej się tego unika, bo dron jednak delikatny.
8: Znaczy, szanowni panie redaktorze, szanowni państwo, są różnego rodzaju drony. Są drony zabudowane, które mają akurat zabudowane skrzydła, bądź mają otwarte skrzydła. Nie ukrywajmy tego, że część dronów ma wbudowane czujniki antykolizyjne, dzięki którym takich, tak jak szanowny pan redaktor wspomniał, takich obcierek mogą być lub może nie być. Najważniejsze jest jedno, zapoznanie się z charakterystyką terenu, dzięki czemu możemy uniknąć błędów.
7: A skoro już mówimy właśnie o

0: O nauce, o tych początkach przygody z dronem, już tutaj padła kwestia przepisów. Jak to wygląda? Czy to jest skomplikowany temat? Czy to jest, właśnie cały czas jeszcze pozostając w tym temacie porównania, czy łatwiej się nauczyć i opanować przepisy prowadzenia samochodu, czy łatwiej jednak z dronem jest?
1: Co do przepisów, jeśli chodzi o drony, powiemy tutaj przede wszystkim o kategorii otwartej. Przede wszystkim dron, który posiada kamerę, my musimy się zarejestrować na stronie, na jednej ze stron, jako operator drona. Natomiast mając drona powyżej 250 gram, musimy się zarejestrować jako pilot drona. Przejść bezpłatne szkolenie i zrobić test, dzięki któremu po takim teście, po takim szkoleniu nabędziemy podstawowe umiejętności dotyczące lotu dronem. Poznamy podstawy, powtarzam, podstawy przepisów, gdzie latać, dotyczące warunków pogodowych, w jakich warunkach pogodowych możemy latać, w jakich miejscach możemy latać, bądź nie możemy latać, na to zwrócić szczególną uwagę.
0: No to skoro już sobie właśnie przeszliśmy do tego, gdzie latać możemy, gdzie nie możemy, po warunkach pogodowych za chwilę sobie porozmawiamy, ale jeśli chodzi o miejsca, gdzie można latać, a gdzie niestety latać nie powinniśmy?
1: Przede wszystkim, gdzie nie możemy latać. Są takie miejsca jak areszty śledcze, zakłady karne, miejsca, na przykład są jakieś elektrownie, takie miejsca szczególnego, że tak powiem, na których po prostu musimy uważać, gdzie nie możemy latać, w okolicach lotnisk lotniczego pogotowia ratunkowego. Tutaj na Pomorzu mamy bardzo dużo lotnisk wojskowych czy cywilnych i tutaj pomaga nam pewna aplikacja, która nam mówi, gdzie, na jakich warunkach możemy latać. Jeżeli chcemy latać w takim terenie, w takim miejscu, gdzie jest lotnisko wojskowe, aplikacja nam pokazuje, do jakiej wysokości możemy latać i ewentualnie na jakich warunkach. Jeżeli chcemy polatać w danym miejscu, prosimy o lot kontrolera jednostki wojskowej. I tutaj chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich tutaj panów z Siemirowic, gdyż nie ukrywam, że tutaj w Lęborku bardzo często latam, którzy bardzo mile i sympatycznie podchodzą do nas, do operatorów, do pilotów dronów.
0: Jakie byłyby konsekwencje, gdyby jednak dronem wlecieć w taką przestrzeń zamkniętą? Czy to jest poważna sprawa?
1: Są to konsekwencje administracyjne, cywilne, może też nam grozić odpowiedzialność karna.
0: No to skoro już mówiliśmy sobie o miejscach, to teraz kwestia pogody, w jakich warunkach nie da się latać dronem, czy raczej to jest taka kwestia, że bardziej umiejętności tutaj wchodzą w grę i jedna osoba na przykład przy dużym wietrze sobie nie poradzi i nie może latać, a jeżeli ktoś jest obyty świetnie z dronami, to poleci i będzie bez problemu miał piękny lot.
1: Tutaj też zależy od wagi drona, gdyż najczęściej są spotykane drony do 250 gram i tutaj wspomniałem na samym początku o możliwościach drona. Informuje nas instrukcja obsługi, do jakich warunków pogodowych, w jakich warunkach pogodowych, w jakich warunkach wietrznych możemy latać. W przypadku tych lżejszych dronów do 250 gram, gdyż to są akurat takie podstawowe drony, bezpieczne loty to są do mniej więcej około 40 km na godzinę. Natomiast w przypadku tych cięższych lotów zdarzały się loty, że latałem przy wietrze przekraczającym 60 km na godzinę, cały czas obserwując drona, w jaki sposób zachowuje się od powietrzu. Dodam, że na kontrolerze bądź na urządzeniu mobilnym wyposażonym w taką aplikację, która podaje nam podstawowe parametry, jest informacja, czy jest silny wiatr i tak dalej. W jakich warunkach jeszcze nie możemy latać? Kiedy jest mgła? Kiedy są opady deszczu, kiedy są opady śniegu, kiedy temperatura oscyluje wokół zera, gdzie tutaj na śmigłach może pojawić się lód i przez to akurat możemy stracić siłę nośną i to może spowodować upadek drona.
0: Przyznam, że kiedy rozmawiałem ze znajomymi, którzy zajmują się właśnie lataniem dronami, to dla mnie takim dużym zaskoczeniem było, jak krótki jest czas pracy baterii drona, jak bardzo one są prądożerne i jak to w praktyce się przekłada. Czy to nie jest takie uczucie ciągłego sprintu, żeby jak najwięcej nagrać, bo czasu jest tak bardzo mało, czy raczej z perspektywy kogoś, kto zajmuje się tym już na co dzień, na tym wyższym poziomie, to nie jest mało. Jak to wygląda?
1: Inaczej przede wszystkim lata się latem, a inaczej zimą. W zależności to też od modelu drona. Dlaczego o tym mówię? Cięższe drony, akurat im lżejszy dron, tym jest mniejsza pojemność baterii. Producent zawsze podaje maksymalny czas lotu na jednej baterii. W praktyce to wygląda około 15 do 40 minut, natomiast w teorii, przepraszam, natomiast w praktyce zależy to od warunków wietrznych, od temperatury, i taki czas lotu

0: w zależności od trybu, jakim latamy, czy na trybie powolnym, czy na trybie sportowym, od kilku minut do tych 20-30 minut, w zależności od wagi drona i od trybu, jakim latamy. I to tyle.
1: Skoro tutaj padło pojęcie tryb sportowy w kontekście drona, no to warto przejść do takiego zagadnienia, co się robi latając tym dronem, bo wiadomo, można robić po prostu nim zdjęcia, nagrywać film, ale czy to jest jedyne zastosowanie? Oczywiście mówimy o tych cywilnych, bardziej rekreacyjnych zastosowaniach drona, ale no właśnie tryb sportowy, no to jak to ma się do sportu wszystko?
0: Tryb sportowy to jest akurat taki najszybszy tryb, który jest wbudowany akurat w drony i pozwala on na jak najszybszy szybsze loty dronem. Są też, w zależności od modeli drona, są to tryby powolne, gdzie dron akurat leci wolno. Pozwala to nam na dłuższą pracę na baterii. Są też drony typu FPV, czyli z możliwością latania w okularach, za pomocą specjalnego kontrolera i wykonywanie nam różnych akrobacji.
1: Czas na chwilę takich wspomnień, ciekawych dokonań. Jaki lot może był najbardziej ciekawy, który udało się przez te parę lat dokonać, co gdzieś najbardziej utkwiło w pamięci, czy przez nagrania, czy przez zdjęcia, które udało się odzyskać, albo może właśnie przez jakieś nieprzewidziane przygody, chociażby pogodowe?
0: Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, tych lotów akurat było sporo. Chciałbym tak wspomnieć o takich wielu lotach, właściwie, bo to wielu lotach, od 2023 roku, od miejscowości Leśnice przez Lęborg tutaj do Bożego Pola, budowana była droga S6 i mając drona bądź drony, w zależności od tego, którym akurat latałem, miałem możliwość dokumentacji, cykliczną dokumentację fotograficzno-filmową, dzięki czemu mając akurat już na dysku kilkadziesiąt tysięcy zdjęć, mam taką historię budowy tej drogi poprzez wycinkę drzew, poprzez samo akurat kładzenie asfaltu, poprzez oficjalne otwarcie. Z takich lotów, które pamiętam, i to też jest taki fajny też taki pomysł, nie ukrywam, tutaj też chciałbym państwu przekazać, bo to też, kupując drona, też trzeba mieć na siebie jakiś taki pomysł na siebie. Zależy to też od warunków pogodowych. Loty nad cmentarzami 1 listopada. Jeżeli to jest akurat dobra pogoda, na cmentarzach pali się kilkadziesiąt tysięcy zniczy, zachowując oczywiście odpowiednie procedury bezpieczeństwa, można sobie takie fajne zdjęcia bądź filmy wykonać, informując później lokalne media, przesyłając, żeby pokazać, jak to wygląda z góry.
1: A jeśli chodzi o sam Lęborg, jakie miejsca najlepiej właśnie nagrać z drona i co robi najfajniejsze wrażenie? Gdzie po prostu w Lęborgu i okolicach najlepiej sobie dronem polatać?
0: Jeśli chodzi o Lęborg, bardzo ładnie widać lęborską Starówkę, ulicę Starymiejską, Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła w Lęborgu, różne tego typu kościoły, stadion w Lęborgu. Jeśli chodzi o okolice, są miejsca widokowe, z których możemy sobie zobaczyć panoramę Lęborka. Tutaj niedaleko nas, tutaj pomiędzy Lęborkiem a Wiechrowym, jest akurat punkt widokowy Jelenia Góra, Łeba akurat, zachody słońca. Jednak tutaj też trzeba uważać na ptaki, które od czasu do czasu lubią zaatakować. I tutaj też my jako piloci dronów musimy zwracać uwagę na różne niebezpieczeństwa, które mogą nam się przytrafić w postaci latających ptaków, utraty sygnału pomiędzy kontrolerem a dronem. Tutaj też musimy być na to przygotowani, ale o tym może troszkę powiem później.
1: Zdarzyła się już taka przygoda z jakąś agresywną mewą, która rzuciła się na dronę?
0: No szczęście nie, chociaż było blisko, latając w ubiegłym roku na Helu. I dron akurat poinformował mnie, że jest jakieś niebezpieczeństwo wokół, czujniki antykolizyjne wykryły. Natomiast w takim przypadku zleciałem troszeczkę niżej w trybie sportowym, czyli w tym trybie szybkim. Mewa odpuściła, bądź inny ptak był to, i mogłem bezpiecznie kontynuować swój lot.
1: Powolutku widzę, że już czas naszej rozmowy będzie dobiegał końca, więc pozostaje jeszcze jedno zagadnienie. Jak zacząć swoją przygodę z dronem i od czego właściwie? Bo z perspektywy laika to są jednak skomplikowane, drogie urządzenia przede wszystkim i trochę takie niedostępne, jeżeli się w ten temat nie wejdzie. A kiedy już się w nim jest i ma się pewne doświadczenie, to właśnie jak to ugryźć?
0: Zakup takiego urządzenia podstawowego wynosi od kilkuset złotych, nawet

0: do kilku tysięcy. Mówimy o takim zastosowaniu amatorskim. Co należy zrobić? Przede wszystkim na popularnych portalach internetowych warto poszukać różnych filmików dotyczących danego drona, które może nas interesować. I w tych filmach są podstawowo takie informacje, w jaki sposób ten dron wygląda, z czego się składa, w jaki sposób wystartować, wylądować, przeczytać instrukcje obsługi i na różnych forach dronowych też, jeżeli czegoś nie wiemy, należy zadawać pytania, gdyż cały czas się uczymy. Nie ma takiego samego lotu, pomimo że latamy w takim samym miejscu.
1: No i z tą myślą zakończymy już naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję. Przypomnę, że moim Państwa gościem był dzisiaj Adam Matuszek, operator drona z Lęborka. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia Państwu życzę.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

0: Teraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
6: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 nastała, weekend zbliża się wielkimi krokami, w sumie to już parę minut i część z nas zacznie wypoczynek, wakacyjny praktycznie, w końcu wakacje mamy, ale teraz czas na Falę Aktualności, program, w którym sprawdzamy, co w trawie piszcze, o czym mówią nasze regionalne media, co pojawia się na portalu nadmorski24.pl oraz o czym będzie mówił serwis informacyjny Twojej Telewizji Morskiej. No i w tych tematach tutaj zebrałem samych ekspertów. Patrycja Drewa, dzisiaj reprezentująca Twoją Telewizję Morską, oraz Tomasz Smuga, redaktor portalu nadmorski24.pl. Patrycja, tutaj pierwsza, mówiłaś, że chcesz koniecznie pierwsza mówić, no to oddaję Ci głos.
2: Dziękuję bardzo. Co dzisiaj w serwisie informacyjnym o 17.20 w Twojej Telewizji Morskiej? Już opowiadam. Ministra w Krokowej, podsumowanie funduszy KPO w regionie. Pani minister polityki, funduszy polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wczoraj odwiedziła gminę Krokowa. No i tam odbyła się konferencja prasowa dotycząca właśnie funduszy z KPO w naszym regionie na Pomorzu. O tym więcej oczywiście dowiecie się w serwisie informacyjnym, ale również powiemy o tym, że w Wejherowie powstanie dom dziennego pobytu, ale to nie wszystko. Powstaną również dwa mieszkania treningowe oraz mieszkanie interwencyjne dla osób doświadczających przemocy domowej i takie formy wsparcia powstaną w Wejherowie przy ulicy Sobieskiego. Co dalej? Mówimy również o tym, co już jutro w Choczewie, a jutro Choczewo będzie świętować, święto gminy Choczewo, wystartuje o godzinie 16, no i będą gwiazdy na scenie, m.in. Sound & Grace, Edzio czy Kaszub influencerka. Także jeżeli nie macie planów na jutro, no to możecie śmigać do Choczewa.
1: A portal szykuje się na weekend, czy nie? Czy cały czas praca i zero odpoczynku?
3: Portal żyje i przeszłością, i teraźniejszością, i przyszłością. O tych tematach, których tutaj wspomniała Patrycja, także możecie już przeczytać na portalu nadmorski24.pl. Piszemy oczywiście o dzisiejszej wizycie premiera Donalda Tuska w Osiekach Chlęborskich, a to ma związek z uruchomieniem największej w Polsce stacji elektroenergetycznej. Możecie także zobaczyć zdjęcia w naszych social mediach i wypowiedź premiera rządu. Piszemy także o paragonach grozy, które okazuje się, że nie są takie straszne, jak tutaj przekonuje burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Nagrała filmik, w którym zachęca właśnie do odwiedzin Pucka i przekonuje, że te miejscowe restauracje i bary są cudowne i ceny nie są takie straszne. Piszemy także tutaj, tak jak Patrycja wspomniała, o wizycie ministry w Krokowej. Piszemy także o dzisiejszym koncercie Agnieszki Chylińskiej, który odbędzie się już wieczorem w Rumi, a tak rzeczywiście w sobotę Światowy Zjazd Kaszubów, także przypominamy o tym wydarzeniu. Możecie zapoznać się z programem wydarzenia, co się będzie działo i oczywiście pojechać do Gdyni możecie także Transkaszubią.
1: A żeby te wszystkie wydarzenia szybciej jakoś tak nastały, przynajmniej żeby się wydawało, że one szybciej nastaną, no to my mamy dla Was sporo muzyki, chociażby teraz sam Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
1: Reklama.
6: Premier Donald Tusk o rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem. Wysokie temperatury wracają, za chwilę o tym, od kiedy. Groźny incydent na pokładzie samolotu z Grecji do Niemiec. Mirjam Lipińska. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczcili pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego, zamordowanych przez swoich polskich sąsiadów. 85 lat temu 340 jedwabieńskich Żydów zostało spalonych żywcem w stodole. Lekcja Jedwabnego to przede wszystkim lekcja naszej narodowej świadomości, powiedział premier Donald Tusk.
7: Nasz naród był narodem w sposób imponujący, solidarnym z obywatelami polskimi, Żydami, mieszkającymi w Polsce w czasie okupacji, ale równocześnie wiemy przecież dobrze, że zdarzały się i to nierzadko rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić. I trzeba umieć spojrzeć historii i prawdzie prosto w twarz.
6: Jak dodał szef polskiego rządu, zbrodnia w Jedwabnem uczy nas życia w historycznej prawdzie, tak jak dzisiaj w relacjach polsko-ukraińskich. A jutro przypada 83. rocznica zbrodni wołyńskiej. Według nieoficjalnych informacji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jedzie jutro na Ukrainę, gdzie na Wołyniu odda hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińską powstańczą armię na polskich cywilach. 11 lipca przypada 83. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Upały wracają w weekend, jeszcze bez wysokich temperatur. Pogoda podzieli Polskę na ciepły i słoneczny zachód i chłodny i deszczowy wschód. Ale już po weekendzie to się zmieni, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
8: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni, głównie na zachodzie oraz południu kraju. Będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz. Największe w centrum oraz na wschodzie kraju.
6: Najwięcej słońca nad morzem, ale ponieważ tam temperatury ledwie przekroczą 20 stopni, jest szansa, że na kąpieliskach nie będzie sinic. Zagranica. Awaryjne lądowanie samolotu Ryanaira w Salonikach w Grecji. Z powodu pęknięcia jednej z szyb w kabinie maszyna krótko po starcie musiała zawrócić na lotnisko. Jeden pasażer siedzący przy oknie został ranny, trafił do szpitala po tym, jak szyba się rozprysła. Inni pasażerowie wciągnęli mężczyznę z powrotem do środka kabiny. Jak relacjonowali świadkowie zdarzenia,

0: Po incydencie na pokładzie samolotu wybuchła panika. I na koniec wracamy do kraju i sprawdzamy jakość lodów. Lodziarnię skontrolowała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo użyta nazwa nijak miała się do składu lodów, mówi Joanna Narożniak z inspekcji.
1: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankowe dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
0: Trafiły się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W związku z organizacją kolejnego wydarzenia z cyklu Letnie Granie w Rumi w mieście wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Od godziny 14 tymczasowo zamknięta została dla ruchu kołowego ulica Bukowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chełmińską do bram boiska, na której rozstawiona została strefa gastronomiczna z food truckami. Strefa rozpocznie działalność o godzinie 17, a zakończy najpóźniej o 23.30. Po zamknięciu strefy gastronomicznej ulica Bukowa zostanie ponownie udostępniona dla ruchu. Od godziny 19 rozpocznie się wpuszczanie uczestników na teren boiska. O 20 wystąpi Julia Wasielewska, natomiast o 21.15 rozpocznie się koncert Agnieszki Chilińskiej. Występ na wydarzenie jest bezpłatny. Osoby przyjeżdżające samochodami mogą skorzystać z bezpłatnych parkingów przy ulicach Mickiewicza, Dębogórskiej oraz Chełmińskiej. Dotarcie pieszo z wyznaczonych parkingów na teren imprezy zajmie około 5-20 minut. Mapę ukazującą zmiany w organizacji ruchu znajdziecie na stronie rumia.eu. W ostatnim czasie trwają prace nad projektem planu ogólnego osiedla Lęborg Zachód. Mieszkańcy obawiają się jednak, w którą stronę podążają planowane zmiany. Z tego powodu osiedlowa społeczność złożyła petycję.
3: Planują ponad 10 tysięcy nowych mieszkańców w blokach, największą strefę przemysłową w Lęborku, bez żadnych nowych dojazdów i zamknięcie rogatkami dojazdów do miasta. Zebraliśmy 1500 podpisów. Mamy jednak nadzieję, że burmistrz i radni zmienią plany względem naszego osiedla Zachód.
2: Mówi Mariusz Mieszkaniec osiedla. Magistrat wyjaśnia, że plan ogólny pełni funkcję ogólnych założeń co do kierunku zagospodarowania terenów. Przeznaczenie skrajnych obszarów osiedla Lęborg Zachód pod strefę komercyjną daje możliwość lokowania tam nowych miejsc pracy o nieuciążliwym charakterze usług i handlu, chociażby market, ale również terenów zielonych.
4: Projekt planu ogólnego obejmuje całe miasto i wyznacza kierunki jego rozwoju w perspektywie dziesięcioleci. To dokument strategiczny, który określa ogólne zasady zagospodarowania przestrzeni. Szczegółowe rozwiązania dotyczące zabudowy, układu drogowego czy przeznaczenia konkretnych terenów będą określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
2: Mówi architekt inżynier Wojciech Jurak, naczelnik Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku. Włodarze podkreślają, że ważnym elementem procesu opracowania planu ogólnego są konsultacje społeczne oraz spotkania z projektantami. Urząd wyjaśnia również, że planowana inwestycja mieszkaniowa LTBS-u na działce pozyskanej od Krajowego Zasobu Nieruchomości ma na celu stworzenie także publicznych miejsc rekreacji dla wszystkich mieszkańców osiedla Lęborg Zachód. Dzielnicowi z pierwszego Komisariatu Policji w Słupsku poszukują 16-letniego Jana Noga. 16-latek po raz ostatni był widziany przez rodzinę w minioną środę 8 lipca o godzinie 16. Od tego czasu nie powrócił on do domu ani nie nawiązał kontaktu z rodziną i bliskimi. Zaginiony ma 180 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie włosy koloru ciemny blond, zielone oczy i twarz z widocznymi zmianami na trądziku. W dniu zaginięcia 16-latek ubrany był w czarną bluzę z kapturem, dresowe spodnie i czarne buty sportowe. Zdjęcia zaginionego można znaleźć na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Słupsku oraz na facebookowym profilu Słupskiej Policji. Osoby, które widziały nastolatka bądź posiadają informacje na temat jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Uwaga, trójmiejscy kierowcy, już ten weekend na dwóch gdyńskich ulicach wprowadzona zostanie zmieniona organizacja ruchu. W sobotę i niedzielę 11 i 12 16 lipca w kilku lokalizacjach Gdyni pojawią się utrudnienia. Zmiany są związane z realizacją zdjęć filmowych. 11 lipca w godzinach 6-14 należy spodziewać się czasowego wstrzymania ruchu na ulicy Zielonej przed budynkiem Bazy Lotnictwa Wojskowego.

0: kolei 12 lipca w godzinach 6-14 można spodziewać się czasowego wstrzymania ruchu na ulicy Starowiejskiej na odcinku od ulicy Mściwoja do ulicy Abrahama. Sceny filmu będą kręcone przy całkowitym wstrzymaniu ruchu, po czym ruch będzie przywracany. Gdyński Zarząd Dróg Miejskich apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do obowiązującego oznakowania.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Już dosłownie godziny, chociaż nie, nawet minuty dzielą nas od weekendu. W każdej chwili on się już może rozpocząć, chociaż część z nas już pewnie go nawet zaczęła. A pogoda w ten weekend zapowiada się całkiem niezła, podobna zresztą do dzisiejszej. A dziś 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorumie, Gniewnie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie umiarkowane, ciśnienie umiarkowane, wiatr umiarkowany i dość silny i do tego niewielka szansa na przelotne opady.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Takie rytmy właśnie dzisiaj serwujemy w Radiu Norda FM. Robert Jastrzębski, dzień dobry, mamy piątek. Piątek mamy, proszę Państwa, do tego 10 dzień lipca. Przed nami weekend, przed nami bardzo fajne popołudnie, zapraszam, bo trwa nasza wakacyjna akcja Lato. Dzisiaj byliśmy z kamerą i z mikrofonem w Wejherowie. Odwiedziliśmy bardzo fajne miejsce, spotkaliśmy wielu fajnych, sympatycznych ludzi i to wszystko do 18 będzie w tym programie. W programie Norda na fali. Zostańcie z nami, zapraszam, będzie fajnie.
1: Norda na fali. Reklama.

0: Bellpolowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Bellpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych.

0: Belpol Spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27 Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J. Kuplichta włączony.
6: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Ku dostępnymi od ręki.
5: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
6: Omoda i J.Ku Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jku.pl.
7: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: I przyjemne wakacyjne granie w Radiu Norda. Za nami Julia Wieniawa, a my teraz przenosimy się do Wejherowa, bo trwa nasza akcja Lato z Radiem Norda FM, a jeden z przystanków jest dzisiaj Wejherowo, a konkretnie Smaki Wejhera. To właśnie tam z kamerą i z mikrofonem był dzisiaj Kuba Szumilas, który wtajemniczy nas, co tak naprawdę tam się działo. Halo Kuba!
2: Jakub Szumilas melduje się z wejherowskiego rynku, gdzie zawitaliśmy do restauracji Smaki Wejhera. W związku z akcją Lato dzisiaj gościmy tutaj na rynku, będziemy smakować zapiekanki, będziemy zbierać pozdrowienia, będziemy zbierać życzenia. No i dowiecie się, co ciekawego restauracja szykuje dla Was w najbliższych dniach.
1: Prosto z Wejherowa to był Kuba Szumilas. Do smaków Wejhera będziemy jeszcze wracać, a za chwilę u nas popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
0: Audycję zawierała lokowanie produktu.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Citroën Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Lichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
1: Reklama.
6: Na zegarach punktualnie 15:37 sekund. Janusz Rudwiczak, dzień dobry. Czas wjechać na pomorskie drogi. Na początek południe Gdyni, na Wielkopolskiej zwolnimy od Małego Kacka, ale już po przejechaniu SKM-ki, proszę, stacji SKM-ki, proszę, PKM-ki w Karwinach jedziemy normalnie. Nieco inaczej wygląda sytuacja na Sopockiej. Tam doliczcie przynajmniej 7 minut dodatkowych w podróży. W Witominie poruszamy się w ścisku na Małokackiej, Rolniczej i Witomińskiej. Na Morskiej mamy kolejkę, tym razem od Uniwersytetu Morskiego. Trasą kaszubską jedziemy płynnie. Jeżeli wracacie teraz obwodnicą Trójmiasta, to przygotujcie się na 2-kilometrowy zator przed zjazdem w Chyloni. W drugą stronę mamy korek od zjazdu z trasy Kwiatkowskiego na trójmiejską obwodnicę w Dębtowie. Jeżeli wracacie do Kosakowa, dodatkowe kilka minut trzeba doliczyć w podróży na Dąbka i Derdowskiego. Z Gdyni do Rumi niestety swoje musi się ostać na 468. W samej Rumi przetyka się Dębogórska praktycznie na całej długości. W Redzie zwalniamy na Kosynierów, Morskiej przy Parku Wodnym. Najgorsza sytuacja w tej chwili na Puckiej w obu kierunkach. Pozostajemy w Małym Trójmieście Kaszubskim, w centrum Wejherowa, jazda na pierwszym biegu na 1 i 3 maja, kolejka również przed rondem Świętego Leona Wielkiego i tradycyjnie zator na Batalionu Morskiego, podobnie jest na Przemysłowej i Granicznej. Do Bolszewa jedziemy tradycyjnie jedynką ulicą Zamostną. Na pierwszym biegu pojedziecie tę starą szóstką od Bolszewa do Gościcina. Trasą kaszubską ruch odbywa się płynnie, zatem z S6 zjeżdżamy do Lęborka. Tradycyjnie w mieście kolejka w oczekiwaniu na zjazd, przepraszam, na wjazd na Rondo Solidarności i Rondo Popiełuszki. Przenieśmy się do Słupska. W centrum miasta jazda na pierwszym biegu na Moście Zamkowym i Kościuszki. Postoicie też na Kaszubskiej. Na wylotówkach ze Słupska mamy korek na 21, tradycyjnie w Kobylnicy. Na koniec jeszcze nadmorskie drogi. W Ustce koreczek na 21 od dworca kolejowego na zachodnią część miasta. Spokojnie za to jest w Łebie. I jeszcze Władysławowo. Standardowo zator na 216 od Chałup do Ronda Jana Pawła II.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, lokalnie w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwy przelotny deszcz, także jak wybieracie się nad morze, pamiętajcie o parasolach, tak w pozostałej części regionu bez opadów. Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni, weekend pogoda w kratkę, jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie regionu możliwa burza, ale tak możliwe przebłyski słońca w ciągu dnia. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni w Wejherowie Dębkach i na Półwyspie Helskim po 20 kresek powyżej zera w Gdyni, Lęborku i Słupsku.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: To jest Radio Norda FM i do 18:00 Norda na fali, tu Robert Jastrzębski. Nasza akcja Lato zawitała dzisiaj do Wejherowa, proszę Państwa. Odwiedziliśmy miejsce, którego być może jeszcze nie znacie. Miejsce nazywa się Smaki Wejhera. Zresztą, co tam się dzieje, sami posłuchajcie, bo na miejscu jest Kuba Szumilas. Halo Kuba!
2: Akcja Lato w pełni. Radio Norda FM dzisiaj wybrało się na rynek do Wejherowa, gdzie gościmy w Smakach Wejhera. Jest ze mną pan Tomasz, właściciel. Po pierwsze, dziękujemy za gościnę, a po drugie, roczek wam powoli się zbliża, więc jak ten rok miniony na razie podsumować?
3: Myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego roku. Tak naprawdę dla mnie nowość. No, wystartowałem od zera tak naprawdę. Ludzi jest sporo, klienci są zadowoleni, opinia jest bardzo dobra.
2: Przede wszystkim widzę, że zapiekanki, które naprawdę wyglądają zacnie, natomiast to chyba nie wszystko.
3: Tak, to nie wszystko. Oferujemy przede wszystkim zapiekanki, ale też oferujemy pyszne hot dogi, oferujemy frytki, oferujemy nuggetsy. Też z naszej inicjatywy oferujemy dla Państwa pamiątki związane również z Wejherowem, magnesy.
2: Podobnej jakości jako konkurencji, czy czymś się wyróżniacie, jeżeli chodzi o jedzenie oczywiście?
3: Myślę, że nie ma czegoś takiego w Wejherowie. Jesteśmy jedyni tutaj tak naprawdę w mieście. Kraftowe robimy zapiekanki, hot dogi robimy kraftowe, wszystko od podstaw, farsz robimy samemu. Zapraszamy spróbować.
2: Zbliżają się urodziny, które kiedy?
3: Dokładnie są 17 lipca. Od godziny 12 będzie dmuchaniec, będzie udostępniony dla naszych klientów.
1: Prosto ze Smaków Wejhera Kuba Szumilas. A kogo Kuba spotkał jeszcze podczas naszej wakacyjnej akcji w Wejherowie? O tym na pewno jeszcze w tym programie, a za chwilę u nas fala ciekawostek. Zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
4: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
4: www.arkabud.pl.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: Wrocławowie zapraszają!
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Reklama.
8: Fala ciekawostek.
9: Madonna wydała długo oczekiwany album Confusions 2, który miał swoją premierę 3 lipca. To nie tylko kontynuacja kultowego Confusions on the Dance Floor, ale także świeże spojrzenie na muzykę taneczną, pełne gwiazdorskich kolaboracji i głębokiego przesłania. Długo wyczekiwany przez fanów na całym świecie album Confusions 2 ukazał się 3 lipca, stając się oficjalną kontynuacją kultowego krążka Confusions on the Dance Floor. Nowa płyta Madonny to prawdziwy powrót do korzeni tanecznych brzmień, ale jednocześnie potężne uderzenie nowej energii, które ma szansę rozpalić parkiety na całym świecie. Jeszcze przed oficjalną premierą albumu fani mogli poczuć przedsmak nadchodzącej ery, oglądając transowy, hipnotyzujący zwiastun. To jednak single Bring Your Love i Love Sensation w pełni rozgrzały atmosferę. Bring Your Love, pulsujący radiowy hit nagrany wspólnie z jedną z największych współczesnych gwiazd popu, Sabriną Carpenter, z miejsca podbił listy przebojów. Z kolei hipnotyzujące Love Sensation rozpaliło parkiety klubów na całym świecie, udowadniając, że Madonna nadal wie, jak porwać tłumy do tańca. Confusions 2 to prawdziwa uczta dla fanów dobrych brzmienia, lista gości specjalnych na płycie robi wrażenie. Mocne bity od Martina Garrixa słyszymy w utworze Bizarre, natomiast My Sins Are My Savior gościnnie pojawia się belgijski geniusz Stroma. Jednym z najbardziej osobistych momentów na płycie jest utwór współtworzony z córką artystki. Przy produkcji wybranych ścieżek pracowała również awangardowa producentka, co gwarantuje unikalne brzmienie albumu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Piątkowe, wakacyjne granie w Nordzie na fali. Jesteśmy razem do 18 i dzisiaj u nas dużo się dzieje w programie, a przede wszystkim nasza akcja lato i dzisiaj jesteśmy w Wejherowie i odwiedziliśmy Smaki Wejhera, miejsce, które niebawem będzie miało swoje urodziny. Na miejscu jest Kuba Szumilas. Halo Kuba.
2: Gość

0: Jesteśmy dzisiaj w smakach Wejhera w Wejherowie na rynku. No i jest dalej ze mną pan Tomasz, właśnie właściciel. Jubileusz już za tydzień. Czego możemy się spodziewać, co restauracja przygotowuje dla swoich gości?
1: Na pewno będzie udostępniany dla dzieciaków naszych klientów dmuchaniec z okazji naszej rocznicy. Będą pyszne zapiekanki, będzie fajna muzyka.
0: W związku z urodzinami będzie jakaś specjalna oferta gastronomiczna. Czy możemy spodziewać się jakiejś większej ilości wariantów zapiekanek, być może jakichś niecodziennych smaków? Specjalnie z tej okazji zobaczyć, jak się sprawdzą?
1: Tak, planujemy jakąś zrobić zapiekankę, taką na specjalny jeden dzień. Może zrobimy też, kiedyś były, jak Not Muzeum była PRL, to robiliśmy bułki z pieczarkami, może to zrobimy.
0: Urodziny smaków Wejhera już za tydzień.
1: Dokładnie 17 lipca, godzinie 12. Zapraszamy.
2: Już czuję zapach tych zapiekanek, już czuję zapach tych hot dogów i tej imprezy, która odbędzie się właśnie tam, w smakach Wejhera. Do centrum Wejherowa będziemy dzisiaj jeszcze wracać, a my zbliżamy się do godziny 16. W Radiu Nordo za chwilę kolejny serwis informacyjny. Zapraszam.
3: Audycję zawierała lokowanie produktu.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko ciebie.
4: Reklama.
5: Farmy wiatrowej na Bałtyku na ląd popłynęła pierwsza energia. Złoty osłabiony, po słowach szefa NBP. I poznański przystanek już bez focha. Za moment wyjaśnimy, o co chodzi. Miriam Lipińska. To historyczny moment. Na polski ląd dziś dotarł pierwszy prąd produkowany przez farmy wiatrowe na naszym wybrzeżu Bałtyku. Popłynął z należącej do Orlenu budowanej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, a odebrała go w ramach testów stacja elektroenergetyczna w gminie Choczewo. Na razie na morzu stoją 54 z 76 planowanych turbin, ale z tych działających już płynie energia. Nasza energia, podkreślał dziś premier Donald Tusk.
6: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie.
5: Baltic Power ma w pełni działać jesienią tego roku. Ukraińska prokuratura prowadzi dwa dochodzenia w sprawie ataku tłumu na pojazd wojskowy we Lwowie. Około 200 osób wywróciło samochód, którym przewożono zatrzymanego 26-latka, który według Centrum Rekrutacji uchylał się od poboru do wojska. Łamanie reguł rejestrowania się do służby to powszechny problem na Ukrainie, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej.
7: Setki tysięcy osób po prostu unika aktualizacji swoich danych w tych rejestrach poborowych i też unika stawiania się na wezwanie do tych terytorialnych centrów rekrutacji. W konsekwencji ta sprawność czy skuteczność werbowania poborowych jest niewielka i niestety te służby muszą się posługiwać takimi dość kontrowersyjnymi metodami.
5: Zachowanie tłumu skrytykował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Zmieniamy temat. Euro jest najdroższy od 2 lat, dolar od roku. Złoty mocno osłabił się po słowach szefa NBP Adama Glapińskiego, który nie wykluczył, że po wakacjach będzie wnioskował o obniżkę stóp procentowych. Na reakcję naszej waluty nie trzeba było długo czekać, mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
8: Ta niespodzianka, ta wypowiedź wczorajsza, czyli zmiana perspektyw stóp, obniżenie oczekiwanego poziomu stóp, była czynnikiem, który spowodował osłabienie kursu złotego, nawet dość wyraźne.
5: A to wszystko oznacza, że na waluty na zagraniczne wakacje wydamy więcej. Podrożały waluty, drożeją też paliwa i będą drożeć, przewiduje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
9: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
5: Ceny paliw rosną po kolejnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Diesel na dużej części stacji kosztuje już ponad 7 zł za litr. I to najwięcej od maja. I na koniec językowa wpadka w komunikacji miejskiej w Poznaniu. Zarząd Transportu Miejskiego musiał podmienić w autobusach komunikat głosowy zapowiadający przystanek Skwer Marszałka Focha, bo poprzedni brzmiał Skwer Marszałka Focha. Nazwisko francuskiego marszałka zostało odczytane literalnie w języku polskim.
10: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam. Natomiast tak szybko, jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy. To już jest poprawione. Też nam zależy oczywiście na poprawnym informowaniu pasażerów, no i też

0: Mamy ogromny szacunek dla marszałka Fosza.
1: Mówi rzecznik poznańskiego ZTM-u Bartosz Trzebiatowski. Nazwa przystanku została niedawno zmieniona. Wcześniej nosił nazwę od pobliskiej ulicy Stanisława Wyspiańskiego.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Kąpinie najmłodsi mieszkańcy gminy Wejherowo spędzili czas ucząc się jazdy na rolkach i wrotkach. Takie zajęcia odbywać się będą przez całe wakacje. W gminie Wejherowo zajęcia odbywają się co czwartek.
3: Każdy może wziąć udział, ponieważ zajęcia są nieodpłatne i przyjmujemy wszystkich, jak również bez umiejętności. Taki surowy też może przyjść. Mamy rolki, nawet taki, który nie ma rolek. My mamy też, wypożyczamy nieodpłatnie. Założą dzieciaczki, pochodzą najpierw po trawie, najpierw muszą się taką koordynację złapać, a później już przechodzimy właśnie na tą taką twardą nawierzchnię, ten asfalt. No i najpierw zaczynamy ćwiczeniami różnymi takimi, mniej trudnymi, bardziej trudnymi, a później robimy tor przeszkód i jakieś zabawy też na rolkach.
2: Mówi prezes Stowarzyszenia Wrotkarskiego Gdańskie Lwy Julian Ziółkowski. Nie obowiązują zapisy, wystarczy przyjść. Zajęcia trwają 2 godziny. W tym czasie dzieci są pod opieką instruktora. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo uczestników, zatem kask jest obowiązkowy.
4: Pan Julian wymaga, aby były zabezpieczone, bo tu już było kilka upadków i widzi pani, bezpiecznie się skończyło. My jesteśmy przed świetlicą na ulicy Królowej Jadwigi. Te wrotkarstwo jest corocznie. Jest to dofinansowywane przez gminę Wejherowo.
2: Tłumaczy sołtys Kąpina Grażyna Baran. W gminie Wejherowo zajęcia odbywają się co czwartek. Tym razem zorganizowane zostały w Kąpinie. Za tydzień zajęcia odbędą się w Bolszewie. Deszcz i silny wiatr nie pokrzyżowały planów organizatorom obchodów Święta Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, a następnie na Placu Apelowym odbył się uroczysty apel z udziałem żołnierzy, samorządowców i zaproszonych gości. Wręczono odznaczenie i wyróżnienie oraz podziękowano żołnierzom za służbę na rzecz bezpieczeństwa kraju. W imieniu gminy Cewice życzenia i gratulacje dowódcy jednostki przekazali wójt Jerzy Bańka oraz zastępczyni wójta Joanna Parszewska. W swoim wystąpieniu wójt podziękował wszystkim żołnierzom za profesjonalizm, zaangażowanie oraz odpowiedzialną służbę, życząc im pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Po części oficjalnej rozpoczęło się powitanie lata. Mimo niesprzyjającej pogody nie zabrakło koncertów, pokazów wojskowego sprzętu, stoisk służb mundurowych i lokalnych organizacji oraz atrakcji dla całych rodzin. Słupski Park Kultury i Wypoczynku zamieni się w dyskotekowy parkiet. Już za 5 godzin startuje kolejna odsłona imprezy z cyklu Klubowy Park. Aż do godziny 2 w nocy doskonałą zabawę nie tylko młodym słupszczanom zapewni aż 6 DJ-ów. Doskonała porcja klubowej muzyki, efektywny pokaz świateł i laserów pod gołym niebem gwarantowany. Klubowy Park, którego współorganizatorem jest miasto Słupsk oraz Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, startuje już o godzinie 21 w Parku Kultury i Wypoczynku od strony ulicy Rybackiej.
5: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Choć pogoda powoli się poprawia, to i tak uważnie sprawdzajmy, jaka flaga wisi nad kąpieliskiem, jeżeli zamierzamy, albo planujemy, albo po prostu chcielibyśmy popływać w polskim morzu, choć temperatura wody do tego niespecjalnie zachęca. Dziś to około 17-18 stopni Celsjusza, to nawet mniej niż temperatura powietrza. 18 w Nemkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorumi, Gniewinie, Luźninie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1013 hektopaskali, wiatr umiarkowany i dość

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: W Radiu Norda wakacyjne granie. Bruno Mars, a wcześniej Modelki. Do 18:00 Norda na fali. Robert Jastrzębski, witam ponownie. Szybka kartka z kalendarza. Dzisiaj piątek, 10 dzień lipca. Z kwiatami idziemy dzisiaj m.in. do Amelii, Filipa i do Almy. Bawcie się dobrze, bo to dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. I w związku z tym, że mamy piątek, oficjalne brawa na powitanie weekendu z Radiem Norda FM. A do tego w kalendarzu świąt nietypowych jest naprawdę smacznie, bo obchodzimy Światowy Dzień Kebaba. No to zapowiada się bardzo fajny wieczór. W tej godzinie na pewno kolejna lekcja Kaszubskiego. Będziemy na regionalnych drogach, a po 16:30 na Facebooku. Będę czekał z nowym kodem. Dajcie głośniej, odpalamy kolejną godzinę w Nordzie na fali. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do

0: piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
2: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.K. Plichta włączony.
3: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.K. dostępnymi od ręki.
2: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
3: Omoda i J.K. Plichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jk.pl.
4: Reklama. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
5: Słówka.
6: Idą w główka.
7: Lekcja 35. Arapłyta.
6: Arapłyta.
7: Arapłyta.
6: Arapłyta.
7: Lichy wóz.
6: Arapłyta.
7: Arapłyta.
6: Arapłyta.
7: Lichy wóz.
6: Arapłyta.
7: Cunset jedze arapłytą blachę związył mocnym druta.
6: Cóż to tak klekocze? Sąsiad trabantem się toczy.
7: Cunset jedze arapłytą blachę związył mocnym druta.
6: Arapłyta.
7: Lichy wóz.
6: Arapłyta.
8: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
6: Słówka.
7: Idą w główkę.
4: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: tu Radio Norda i Halo Kierowcy. Gdybyście mieli wybrać jeden utwór dzisiaj do samochodu na weekend, jaki to byłby utwór? Dajcie znać, czy to na przykład mógłby być duet właśnie z Colim i Blanka. A za chwilę powiemy o utrudnieniach, które czekają kierowców w Gdyni podczas weekendowych zdjęć filmowych. Będzie też ważna informacja przed światowym zjazdem Kaszubów i zajrzymy również do Kobylnicy, gdzie zakończyła się przebudowa jednej z ulic i kierowcy mają już do dyspozycji nową drogę. To wszystko usłyszymy w ostatnim raporcie drogowym o 16.30, a później odpalamy zagadkę dnia.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
5: A w naszym ostatnim raporcie drogowym od razu informacja dla trójmiejskich kierowców, bo już w ten weekend na dwóch gdyńskich ulicach wprowadzona zostanie zmieniona organizacja ruchu. I tak w sobotę i w niedzielę 11 i 12 lipca w kilku lokalizacjach w Gdyni pojawią się utrudnienia, a zmiany są związane z realizacją zdjęć filmowych. No to po kolei, 11 lipca, czyli w sobotę, w godzinach od 6 do 14 należy spodziewać się czasowego wstrzymania ruchu na ulicy Zielonej przed budynkiem Bazy Lotnictwa Wojskowego, a w niedzielę 12 lipca w godzinach od 6 do 14 należy spodziewać się czasowego wstrzymania ruchu na ulicy Starowiejskiej na odcinku od ulicy Mściwoja do ulicy Abrahama. Sceny filmu będą kręcone przy całkowitym zatrzymaniu ruchu, po czym ruch będzie przywracany. Gdyński Zarząd Dróg Miejskich apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do obowiązującego oznakowania. Gmina Kobylnica zyskała kolejną nową drogę. Zakończyła się kompleksowa przebudowa ulicy Wiśniowej. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej. Jezdnia drogi została poszerzona do 5 metrów szerokości, a przebudowie poddano także zjazdy na posesje znajdujące się przy ulicy. Prace objęły również infrastrukturę podziemną. Powstała kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wody do rowu przy ulicy Widzińskiej, a także przebudowano przepust pod ulicą Wiśniową o długości ponad 13 metrów. Wykonawca wyregulował istniejące studnie i zawory oraz usunął kolizję z sieciami technicznymi. Po zakończeniu robót uporządkowano teren wokół drogi, pasy dzieleni zostały uzupełnione humusem i obsiane trawą. I jeszcze na koniec wracamy do Gdyni na Światowy Zjazd Kaszubów i w związku z tym autobusy i trolejbusy gdyńskiej komunikacji miejskiej pojadą inaczej. Jutro 11 lipca przejazdy autobusami i trolejbusami komunikacji miejskiej na terenie Gdyni dla wszystkich pasażerów będą bezpłatne. Pełną listę zmian znajdziemy na stronie zkmgdynia.pl.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: A w pogodzie ponoć mają wrócić upały, ale to jeszcze nie w ten weekend. Jeszcze w ten weekend niestety szału nie będzie. 20 stopni w Gdyni, 19 stopni w Wejherowie, podobnie w Lęborku i w Słupsku. A jeśli wieczorem planujecie nadmorski spacer, zabierzcie ciepły sweter albo ciepłą kurtkę, bo w Dębkach tylko 15 stopni, a tylko 14 stopni pokażą termometry we Władysławie.

0: Główny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Fajnie to wszystko płynie dzisiaj na antenie Radia Norda FM. Nasza akcja Lato trwa, a do tego dorzucamy zagadkę dnia na Facebooku. Już czeka na Was dwucyfrowy kod i trzeba rozszyfrować, jaką liczbę ukryliśmy pod naszym dzisiejszym kodem. Zapraszam, przez najbliższą godzinę bawimy się na Facebooku. W komentarzach tylko 3 próby. A kto najszybciej złamie nasz kod, otrzyma dzisiaj 3-godzinny bilet do akwaparku w Redzie dla jednej osoby oraz 3-godzinny bilet do saunarium. Taki pakiet czeka na kogoś, kto będzie dzisiaj najszybszy. No to kombinujcie, bawcie się razem z nami. Wskazówki będę podawał na antenie, albo też na Facebooku będą się pojawiały w komentarzach. Także bądźcie czujni, a finał naszej zabawy przed 18. Zapraszam.
0: Audycję zawierała lokowanie produktu.
2: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach. I wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabud.pl.
5: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
8: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
7: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
8: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
7: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama.
10: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty.

0: Abonamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Piątek, piąteczek, piątunio na antenie Radia Nordo FM. Sprawdzamy, co kulturalnego dzieje się w naszej okolicy. Jeśli nie macie jeszcze planów na tę sobotę, w regionie nie zabraknie propozycji zarówno dla miłośników lokalnych smaków, jak i tych, którzy chcą bawić się do późnych godzin wieczornych. Dzień warto rozpocząć od wizyty na lipcowym Bazarku Natury w Krępie Słupskiej. W godzinach od 9 do 12 na miejscowym targowisku pojawią się lokalni rolnicy, producenci i rękodzielnicy, którzy zaprezentują swoje wyroby. Na stoiskach będzie można znaleźć świeże warzywa i owoce prosto z okolicznych gospodarstw, domowe wypieki, tradycyjne przysmaki, ryby i wyroby rybne, a także miody, syropy oraz naturalne przetwory. Nie zabraknie również ręcznie wykonanych ozdób i produktów tworzonych przez lokalnych artystów. Organizatorzy podkreślają, że Bazarek Natury to nie tylko miejsce zakupów, ale także okazja do spotkań z producentami i rozmów o regionalnych produktach oraz tradycjach. To propozycja dla wszystkich, którzy cenią świeżą żywność, wspierają lokalnych wytwórców i chcą poczuć atmosferę letniego poranka. Wieczorem warto natomiast wybrać się do Słupska. O godzinie 21 przy ulicy Tuwima rozpocznie się impreza disco lata 90. Powrót do złotej ery. Organizatorzy zapowiadają muzykę podróż do czasów, gdy na parkietach królowały disco, dance i eurodance. W programie znalazły się największe przeboje lat 90., które do dziś rozbrzmiewają na imprezach i wywołują wspomnienia tamtej dekady. Nie zabraknie tanecznej atmosfery, kolorowych stylizacji inspirowanych modą sprzed lat i dobrej zabawy do późnych godzin nocnych. Co ważne, udział w wydarzeniu jest bezpłatny, dlatego organizatorzy zachęcają wszystkich miłośników muzyki lat 90. do wspólnego powrotu do złotej ery tanecznych hitów. Sobotę będzie można więc spędzić na wiele sposobów, od porannych zakupów pełnych regionalnych smaków po wieczorną zabawę przy największych przebojach sprzed 3 dekad. To już wszystko na dziś. Następne informacje kulturalne w poniedziałek o 8:45. Miłego weekendu. Pa!

0: Wesołe piosenki, wesołe wakacje. Zbliżamy się do godziny 17 i wracamy do naszej akcji Lato. Dzisiaj jesteśmy w Wejherowie. Tam jest Kuba Szumilas. Kuba zabrał ze sobą trochę gadżetów Radia Norda FM. I kto spotkał Kubę, ten miał duże szczęście. Zresztą sami posłuchajcie. Halo Kuba.
1: Panowie, widzę, że dostaliście piękne zapiekanki. Jak tam wam smakują?
2: Przepyszna sam.
1: Pierwszy raz jesteście tutaj, czy raczej stali klienci?
2: Stali klienci.
3: Znaczy ja tak drugi raz.
1: A jakie plany macie na wakacje? Poza tym, że piękne zapiekanki.

0: Jankijecie to, zostajecie tu w domu, jakieś zawody sportowe, gdzieś wyjeżdżacie?
1: Ja wyjeżdżam do Czarnogóry.
0: Super, a pan?
2: Ja jeszcze nie mam planów, ale do Nerdilandii pewnie pojedziemy.
0: Ekstra, to aż wam troszeczkę zazdroszczę. To kogo chcielibyście pozdrowić na te wakacje?
1: Rodziców i kolegów z klasy.
2: Rodziców i dziadków.
0: Słuchajcie, to żeby wakacje wam się dobrze udały, to po pierwsze życzę smacznego, a po drugie, żeby wyjazd był udany, to wakacyjne torby od naszej redakcji, proszę bardzo.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Dzięki wielkie, smacznego.
3: Smaczne wakacje, smaczna akcja lato i nasze gadżety Radia Norda FM. Dzisiaj jesteśmy w centrum Wejherowa i na pewno po 17 jeszcze tam wrócimy.
4: Norda na fali. Norda na...

0: Słuchajcie radia, Norda FM.
1: Zeniu, myślisz, że jeszcze damy radę?
2: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.

0: Miriam Lipińska. Atak na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na warszawskim Ursynowie. Doszło do niego przed siedzibą biura. Napastnik miał na sobie kastety, a w plecaku maczetę. Twierdził, że jest przez funkcjonariuszy podsłuchiwany i prześladowany. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Trwają z nim czynności. Jeden z policjantów z raną nogi trafił do szpitala. Dwóch pozostałych funkcjonariuszy zostało lekko rannych. Duchowni, dyplomaci, przedstawiciele władz państwowych i zwykli ludzie uczcili dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem 10 lipca 1941 roku. Żydowscy mieszkańcy tej miejscowości zginęli z rąk swoich polskich sąsiadów. Jak co roku zebrani modlili się i odczytali nazwiska wszystkich 340 ofiar. Obecny na uroczystościach ksiądz Wojciech Lemański podkreśla, że tę listę stworzono w oparciu o wspomnienia części ich polskich sąsiadów, którzy nie byli sprawcami pogromu.
1: Tam słyszymy najpiękniejsza dziewczyna w miasteczku, Kowal, jego troje dzieci, niemowlę na ręku. To wszystko się zapisało w pamięci polskich sąsiadów.
0: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Surowe kary więzienia dla trzech osób zamieszanych w głośne zabójstwo 78-latka w Gdańsku Brzeźnie. W lutym ubiegłego roku młoda kobieta zaplanowała morderstwo swojego dziadka, z którym mieszkała i z którym była w konflikcie. Do zbrodniczego planu zaangażowała zarówno swojego męża, jak i kochanka. Pierwszy stał na czatach, drugi zabił starszego mężczyznę, gdy ten szedł do kościoła. Nie ma wątpliwości, że cała trójka była bezpośrednio zaangażowana w zabójstwo, mówiła sędzia Karolina Kozłowska.
2: Najpierw ustalili dogodny termin popełnienia zbrodni, wybierając niedzielny poranek, zastanawiali się nad narzędziem zbrodni. Dwukrotnie spotykali się, aby omówić swój plan. Dokonali podziału ról. Pokrzywdzonemu zostały zadane wielokrotne uderzenia tłuczkiem do mięsa w okolice głowy.
0: Angelika N. oraz jej kochanek Dawid Z. spędzą za kratami 25 lat. Mąż kobiety, Kamil N., usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Hurtowe ceny paliw rosną. W najbliższych dniach podwyżki zobaczymy też na stacjach. Paliwa drożeją przez wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie. Już kilka dni temu resort energii nie wykluczył, że rządowy pakiet CPN może wrócić, jeśli ceny gwałtownie wzrosną. Codziennie analizujemy sytuację na rynku, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
3: I spodziewaliśmy się oczywiście, że te wzrosty może nie będą tak gwałtowne. Stąd też dzisiaj ważne jest, aby nie tylko o tym rozmawiać, ale także zastanowić się, co dalej.
0: Obecnie za litr 95 zapłacimy średnio 6 zł i 85 groszy, a za diesla prawie 7 zł. W poniedziałek na warszawskie ulice wyjedzie specjalny, kolorowy, wakacyjny autobus. W środku na pasażerów będą czekać animacje, konkursy, quizy i zabawy dla dzieci, gadżety i fotopunkty do robienia zdjęć. Autobus będzie kursował na zwykłych liniach według siatki komunikacji miejskiej, a w weekendy na specjalnej linii wakacje.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dwa ostatnie impulsy dotarły i dołączyły do floty PKP SKM w Trójmieście. Końca dobiegła w ten sposób realizacja jednego z najważniejszych projektów związanych z rozwojem nowoczesnego transportu aglomeracyjnego na Pomorzu. Pojazdy zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach kolei aglomeracyjnej. Wyróżniają je m.in. większa liczba drzwi, która usprawnia wymianę pasażerów na stacjach, rozwiązania dopasowane do infrastruktury.

0: Tury SKM, klimatyzacja i komfortowe wnętrza, monitoring oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej, a także większa dostępność dla wszystkich podróżnych. Jak przekazuje rzecznik prasowy PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Marcin Józefowicz, 20 nowoczesnych impulsów zostało zakupionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i przekazanych do użytkowania PKP SKM w Trójmieście. To inwestycja, która znacząco podniosła komfort i jakość codziennych podróży mieszkańców regionu. Dziś wszystkie impulsy są już na trasie i każdego dnia służą pasażerom. To inwestycja, która zmieniła oblicze kolei aglomeracyjnej w Trójmieście i regionie. Zakup 20 pojazdów kosztował ponad 850 milionów złotych. Nie tak wyobrażał sobie wakacyjny wypoczynek 45-latek z Małopolski. Mężczyzna przyjechał nad morze, ale zamiast kolejnych dni spędzonych w domku letniskowym trafił do zakładu karnego. Do zatrzymania doszło w nocy w Łebie. Funkcjonariusze oddziału prewencji policji w Gdańsku, którzy w sezonie letnim pełnią służbę w nadmorskim kurorcie, zostali wezwani do awantury między dwiema wczasowiczkami. Na miejscu okazało się, że kobiety doszły już do porozumienia, jednak policjanci wylegitymowali świadka zdarzenia. Podczas sprawdzania danych wyszło na jaw, że 45-latek jest poszukiwany listem gończym. Sąd rejonowy w Oświęcimiu skazał go na 20 dni pozbawienia wolności za niezapłaconą grzywnę związaną z popełnionym wykroczeniem. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przewieziony konwojem do zakładu karnego. Jego nadmorski urlop zakończył się więc szybciej niż planował. W sobotę 11 lipca Krępa Słupska stanie się miejscem spotkania miłośników lokalnych smaków i rękodzieła. W godzinach od 9 do 12 odbędzie się kolejny bazarek natury. Na stoiskach będzie można kupić świeże warzywa i owoce, sery, wędliny, miody, pieczywo, ryby, domowe przetwory, kiszonki, oleje tłoczone na zimno oraz wiele innych produktów przygotowanych przez lokalnych producentów. Bazarek to nie tylko okazja do zakupów, ale także do rozmów z wystawcami, poznania historii ich wyrobów. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie wspiera lokalnych rolników i rzemieślników oraz zachęca do wybierania żywności z najbliższej okolicy. Bazarek natury odbędzie się w sobotę w godzinach od 9 do 12 w Krępie Słupskiej. Organizatorem wydarzenia są Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Redzikowo oraz Gmina Redzikowo. Pomorze będzie jednym z przystanków letniej trasy Nowej Lewicy pod nazwą Lewica Dowozi. W wydarzeniach wezmą udział liderzy ugrupowania oraz przedstawiciele rządu, którzy spotkają się z mieszkańcami Wejherowa, Gdyni i Gdańska. Wśród uczestników zapowiedziano obecność wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, wicemarszałek Senatu Magdaleny Biejat, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk oraz minister do spraw równości Katarzyny Kotuli. Pierwszy z pomorskich wieców odbędzie się w niedzielę 12 lipca o godzinie 10 na placu Jakuba Wejhera w Wejherowie. Następnie politycy odwiedzą skwer Kościuszki w Gdyni, gdzie wiec zaplanowano na 12.30. Tego samego dnia o 17 w okolicach wejścia na plażę numer 52 w dzielnicy Brzeżno odbędzie się piknik z udziałem przedstawicieli ugrupowania. Jak informują organizatorzy, podczas spotkań poruszane będą tematy związane z polityką społeczną, mieszkaniową, rynkiem pracy oraz programami realizowanymi przez rząd. Politycy chcą również odpowiadać na pytania mieszkańców i rozmawiać o wyzwaniach, z jakimi mierzą się lokalne społeczności.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wciąż jest jeszcze szansa na przelotne opady deszczu. Zachmurzenie utrzymuje się umiarkowane, ale z dnia na dzień teraz ta szansa na opady będzie spadała. Generalnie cały kolejny tydzień będzie dość suchy i słoneczny. Póki co może jeszcze popadać. Wiatr umiarkowany i dość silny, a temperatura po prostu umiarkowana. 18, 19, Dębki, Władysławowo, Połeba, Ustka, 20, Gdynia, Puck-Osakowo, Wejherowo, Reda, Rumia, Gniewino, Luzino, a także 20 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Weekend zmian wielkich pogody nie przyniesie.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano.

0: Fani tego pana szaleli pod sceną na Open Air Festival 2026. To oczywiście Teddy Swims w Radiu Norda FM. Do 18 Norda na fali kłania się jeszcze Robert Jastrzębski. Za chwilę wrócimy do centrum Wejherowa, do naszej akcji Lato, a wcześniej szybka podpowiedź do naszej zabawy, w której trzeba złamać kod. Kod dzisiaj jest liczbą dwucyfrową i kod jest liczbą parzystą. I obie cyfry są parzyste. I od razu macie właśnie taki pakiet podpowiedzi. Kto nas słucha, ten ma większe szanse na to, żeby wygrać. Przypomnę, że dzisiaj do wygrania 3-godzinny bilet dla jednej osoby do aquaparku w Redzie. Do tego dorzucamy 3-godzinny bilet do saunarium. Też oczywiście do aquaparku w Redzie. Mamy 3 próby i finał przed godziną 18. Wtedy ujawnimy, jaka cyfra kryje się pod naszym dzisiejszym kodem dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty

0: pomocy plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
6: Reklama. Świat według Romka.
7: Witaj taśmaro serdeczną, moi dobryzynia. Z perdegunów, z barabunów, z zataconych z decich pól, z Ameryci, a z Kłesowa, z sześcich kaszeb strun. Z Betlejemy, Jeruzalem, z piekła, z raju, z młeża, z kraju, jadą auta, galop kłenia, płę malinku, cestun kłęła, autobusa, SKM-kum, banum fligra, WFM-kum, mwerści, gychy, zaborycy, lesny, a tyś kłescy rzece. Pól acali są belece, jeden plesty, dredźgniece. Idą fejny, lumpenmani, w karnach, a tyś ciestosami. Róg z tobaką w rynku trzymium, pipę z gębę dema demium. Wszedce tidzis idą dze, kłę do Gdynie, dze jest. No i tak, powitel jem waj zjazdową poezją. Może kwel poezję ta wiszczka za krótko nie stoi, ale co tam łe na ich kasiebach do gydy? A żeby so kasieb z kasiebką, a zjazdowicz ze zjazdowiczką do gydy, tej wert jest nas chłec pera słówków a zdaniów. Tak ty. Światowi zjazd kasiebów, światowy zjazd kaszubów. Gdyniu, Gdynia, przewitania. Jak so zejdą chlop z chlopa, co są plus minus w równych latach, a co znają, to so słówka moin witają.

0: moin.
1: Cześć. Jak podchydmę do wiksi grepę starszych kasiebów, to dobrze do nich rzec: witajcie. A jak do młodszych, to witaj taś. Witajcie, witaj taś,
2: witajcie.
1: Możemy tyś na powitanie łyżec: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry dzień, dzień dobry, a tyś hej, czy hello. Czyli trafimy na kasiebów z Ameryki, Kanady albo Nowej Zelandii. Jak chcemy kłego spoczęstować z tobakum, to gedumę. Chcemy leso zaziec, zażyjmy tabaki. A czyli czymś mocniejszym, chcemy leso wepić, napijmy się. Le pamiętumy, że tak gedumę lekkie piersi oczęstowani. Kłel dredziło już sygnie rzec: chcemy le! A kwel trzeciła? Le! Ale we pasować musimy, żeby nie skończyło się na... Jak mdzemy mize, le zamachłodzele, to nie gedumę. Nastąpiso, le grzyczno, webacie. Albo mnie grzyczno, ale poprywno. Zdrodzi, bo wliza na nodzi. Pamiętumy tyś, że nie gedumę. Prosza, ledo dzecka, weskiej, dyćkiej, bijćkiej, sadniczkiej. Do znunyła, wejs, dyj, bij, sadni. A do starsiłe, wejsce, dyjce, bijce, a sadnicze. Jo, tere, jak ju jesme kusk przeuczony, to możemy do ledzic. Czym to są belno zdrów? Do uczecy za tydzień, waj rumk.
3: Świat? Świat według Romka. Norda na fali.

0: Tu Radio Norda i kolejna wakacyjna piosenka, którą można spokojnie zapakować do plecaka, mata. A jak się bawiliśmy dzisiaj w centrum Wejherowa? Posłuchajmy, tam był Kuba Szumilas, zapraszam.
1: Radio Norda FM, takie mała wakacyjna sonda. Gdzie się Państwo wybierają na wakacje?
2: Ojej, ja raczej w domu.
3: Ja
2: raczej w domu, nad morze niedaleko, więc zawsze można sobie wsiąść w pociąg i pojechać.
1: Jakie są najlepsze takie przekąski?
2: Przede wszystkim myślę, że jakiś dobry fast food.
1: A propos fast foodów, czy próbowały Panie zapiekanek tutaj ze smaków Wejhera?
2: Nie, jeszcze nie. Nie zdarzyło się.
1: To ja już mogę ze swojego doświadczenia polecić, że naprawdę są bardzo dobre i zachęcam do spróbowania. Kogoś chcemy pozdrowić na te wakacje?
2: Tak, ja bym chciała pozdrowić mojego narzeczonego, Piesia. I myślę, że znajomych, którzy mnie poznają po głosie i...
1: Po głosie i wizji będzie też rolka na Facebooku.
3: No, to ja również znajomych pozdrawiam. Cześć!
0: Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy spotkali Kubę Szumilasa i redakcję Radia Norda FM w centrum Wejherowa. To wszystko w ramach naszej akcji Lato, a za chwilę u nas wiadomości sportowe.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.

autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje.

0: informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Rewa ponownie będzie gospodarzem najważniejszej imprezy sezonu w polskim kitesurfingu Wing Foilu. W dniach od 23 do 26 lipca odbędzie się tam 21. edycja Kite Wing Cup, podczas której rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski. Na wodach Zatoki Puckiej pojawi się krajowa czołówka, w tym zawodnicy odnoszące sukcesy na arenie międzynarodowej. Wśród nich będą m.in. olimpijka Julia Domasiewicz, wicemistrz świata Wing Race Kamil Manowiecki, medalista zawodów Pucharu Świata Martyna Konkel oraz świeżo upieczony młodzieżowy wicemistrz Europy Formuła Kite Jan Koszowski. Przez 4 dni zawodnicy będą rywalizować o medale Mistrzostw Polski w konkurencjach Formuła Kite, Kite Freestyle, Wing Race i Wing Freestyle. Na starcie nie zabraknie także juniorów walczących o krajowe tytuły. Zmieniamy dyscyplinę. Poznaliśmy terminarz Ekstraligi Rugby na sezon 2026-2027. Rozgrywki ponownie będą prowadzone w sprawdzonym systemie z podziałem tabeli na grupę mistrzowską i spadkową po rundzie zasadniczej. Kibiców z Pomorza już na początku sezonu czekają wielkie emocje. W drugiej kolejce pod koniec sierpnia odbędą się derby Trójmiasta, w których Lechia Gdańsk zmierzy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Spotkanie ma zostać rozegrane na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Jesienna część sezonu zakończy się 21 listopada kolejnym hitowym meczem. W Gdańsku Lechia podejmie Energię Ogniwo Sopot. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie Lifestyle Catering Arka Gdynia nie wywalczyła medalu Mistrzostw Polski, jednak na dobre zadomowiła się w czołowej czwórce Ekstraligi.
5: Wciąż jest jeszcze szansa na przelotne opady deszczu. Zachmurzenie utrzymuje się umiarkowane, ale z dnia na dzień teraz ta szansa na opady będzie spadała. Generalnie cały kolejny tydzień będzie dość suchy i słoneczny. Póki co może jeszcze popadać. Wiatr umiarkowany i dość silny, a temperatura po prostu umiarkowana. 18, 19 Dębki, Władysławowo, Połebałska, 20 Gdynia, Puckowo-Sakowowe i Chorowo-Reda, Rumia, Gniewino, Luzino, a także 20 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Weekend zmian wielkich pogody nie przyniesie.
6: Norda FM. Na bałtyckiej fali.

0: Wiadomo, że jest weekend. Nawet tak śpiewają w Radiu Nordo FM. Za chwilę finał w naszej zagadce dnia i podamy prawidłowy kod. Przypomnę, że kod jest liczbą parzystą, obie cyfry są parzyste i różnica między cyframi wynosi 2. To już komplet wskazówek. Do usłyszenia w finale, a my jeszcze na chwilę przenieśmy się do centrum Wejherowa i podsumowanie naszej piątkowej akcji Lato Kuba Szumilas.
1: No i powoli nadszedł czas naszego pożegnania. Akcja Lato w Wejherowie. Udana, torby rozdane, mnóstwo uśmiechów, pyszne zapiekanki, żeśmy zjedli. Za sprawą uprzejmości właściciela, pana Tomasza, tutaj ze smaków Jakuba Wejhera, gościliśmy na wejherowskim rynku, a już w poniedziałek słyszymy się z Łeby. Jakub Szumilas, pozdrawiam, cześć.
2: Norda na fali.

0: wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
6: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
5: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
6: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
5: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
10: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
9: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
10: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
9: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
11: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Piosenka nareszcie nie ma nic wspólnego z weekendem, ale ja to powiem od siebie. Nareszcie mamy weekend, prawda? Lubimy to. Tym bardziej, że są wakacje. Jakie plany na weekend, dajcie znać. A my tutaj szczęśliwie dotarliśmy do finału naszego piątkowego spotkania w programie Narodu na Fali. Dziękuję, że byliście razem z nami, a tymczasem sprawdźmy, jaki był dzisiaj kod w naszej zagadce dnia. Kod, który był dzisiaj liczbą parzystą, obie cyfry były też parzyste, a różnica między cyframi wynosi 2,86, proszę Państwa, bo jak 8 odejmiemy od 6, no to wychodzi nam 2,86. Dokładnie taką liczbę dzisiaj ukryliśmy w zagadce dnia, a jako pierwszy z poprawną odpowiedzią zameldował się dzisiaj na mecie pan Jarek Elwart. No, w końcu jest mężczyzna, w końcu mamy faceta, który rozszyfrował kod. Pan Jarek Elwart, podwójne gratulacje. Do Jarka trafia 3-godzinny bilet

0: do akwaparku w Redzie oraz 3-godzinny bilet do saunarium. Mamy nadzieję, że nagroda w sam raz na kolejny wakacyjny weekend. A ja was zostawiam w dobrych rękach, bo za chwilę Gracjan Fopke i jego kolejne wydanie Norda Shroom. Bawcie się dobrze, miłego wieczoru. Do usłyszenia w poniedziałek, Robert Jastrzębski. Cześć!
1: Norda na fali!

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz pomysłu na

0: wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
2: Uroczystości w rocznicę pogromu w Jedwabnym w cieniu protestów. GUS ma problem z badaniem domowych budżetów. I kolejna fala upałów właśnie dotarła do Francji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Około 100 osób, polityków, dyplomatów, duchownych z całego kraju uczciło dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnym. Podobnie jak w ubiegłym roku, skromnej uroczystości składającej się z modlitwy i odczytania imion zabitych towarzyszyły protesty skrajnej prawicy. Rabin polski Michael Szudrycz wyraził nadzieję, że któregoś razu wszyscy wspólnie pomodlą się w ruinach stodoły, w której spalono kilkuset Żydów.
3: Ja mogę lepiej rozumieć, co oni szukają, czy oni mogą rozumieć lepiej, dlaczego ja już mówię 25 lat nie, ale tylko na banery i demonstracja to nie będzie poprowadzić do jakiejś rezygnacji i to jest szkoda.
2: 10 lipca 1941 roku część polskich mieszkańców miasteczka z niemieckiej inspiracji wymordowała kilkuset swoich żydowskich sąsiadów. Główny Urząd Statystyczny ma problem z przeprowadzeniem badań budżetów gospodarstw domowych. Wylosowani według konkretnych statystycznych kryteriów Polacy nie chcą brać udziału w badaniach ankietowych. Gdzie jest problem? Sprawdzała Agnieszka Wynarska.
4: Wybrana rodzina ma przez miesiąc dokumentować swoje wydatki. Książeczka ma ponad 50 stron, a wypełnianie jej bez żadnego wynagrodzenia jest dla wielu zbyt uciążliwe, co skutkuje rezygnacją z udziału już na starcie, bo badanie jest dobrowolne. Małgorzata Górka, kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badania Regionalnego, podkreśla, że nie chodzi o kontrolowanie finansów.
5: My nie kontrolujemy, my nie sprawdzamy wydatków. Dla nas te paragony służą tylko jako pomoc w wypełnianiu formularza.
4: Badania statystyczne są bardzo ważne, na przykład w określaniu ubóstwa.
5: Wyniki są bardzo pomocne, też przy wyliczaniu innych wskaźników, które są kluczowe z punktu widzenia prowadzenia realnej polityki państwa.
4: Badanie budżetów gospodarstw domowych prowadzone jest przez cały rok.
2: Po przeszło 6 godzinach odblokowano zjazd z autostrady A1 na węźle Częstochowa Północ. Spalił się doszczętnie autokar, nikomu nic się nie stało. W akcji gaśniczej uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnej. Pojazd spłonął całkowicie. Przez zachodnią Europę w kolejnych dniach przejdzie kolejna fala upałów. Już jutro temperatury we Francji mają przekroczyć granicę 35 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na falę ciepła i w trosce o zdrowie między innymi zmieniają godziny pracy.
6: Nasi pracownicy zaczynają rano pracę nieco wcześniej, bo wtedy jest chłodniej. Dzięki temu wieczorem pozwalamy im też wyjść nieco szybciej. W moim sklepie spożywczym spadło zapotrzebowanie, bo przy takim upale już o 14 ludzie nie mają ochoty na zakupy. Ma to jednak wpływ na naszą rentowność. Jestem trochę zmęczona, chociaż dobrze znoszę upał, bo wolę ciepło od zimna. Ale to prawda, że te dni są naprawdę wyczerpujące i zaczyna mnie boleć głowa. Prawie nie da się oddychać.
2: Ze względu na intensywne upały w Paryżu skrócono m.in. godziny zwiedzania Luwru. W niektórych częściach kraju odwołano też zaplanowane na 14 lipca pokazy sztucznych ogni z okazji Narodowego Święta.
7: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Nawet 5 lat więzienia grozi 42-letniemu mieszkańcowi powiatu puckiego. Ten z wiatrówki strzelał do okna jednego z mieszkań. Do zdarzenia doszło w miniony wtorek 7 lipca w Strzelnie. Jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pucku, aspirant Agnieszka Selewska, w wyniku tego uszkodzona została szyba, a właścicielka oszacowała straty na 3800 zł. Policjanci zajęli się sprawą i jeszcze tego samego dnia ustalili, a następnie zatrzymali 42-latka. Funkcjonariusze zabezpieczyli również 2 pistolety pneumatyczne należące do sprawcy. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zakończyła się modernizacja drogi rowerowej przy ulicy Nadmorskiej w Lęborku. Jak informuje Urząd Miejski, przeprowadzone prace znacząco poprawiły bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z jednej z najczęściej uczęszczanych tras rowerowych w Lęborku. Do poprawy płynności ruchu wyprostowano przebieg trasy rowerowej, dzięki czemu przejazd przez skrzyżowanie jest bardziej komfortowy. Dodatkowo na

0: drogach dojazdowych wybudowano wyniesione skrzyżowanie, które poprawi bezpieczeństwo, a kierowców zmusi do ograniczenia prędkości. Ważnym elementem było obniżenie krawężników na styku drogi rowerowej z jezdnią. Uzupełniono też i wyrównano nawierzchnię asfaltową oraz usunięto nierówności i zapadnięcia, które utrudniały bezpieczny przejazd. Zlikwidowane zostały także krawężniki znajdujące się w poprzek drogi rowerowej. W ramach inwestycji uporządkowano również oznakowanie drogi rowerowej. Jest to kontynuacja wcześniejszych działań prowadzonych na ulicy Nadmorskiej, obejmujących m.in. oznakowanie parkingów, wysp oraz azylii dla pieszych. Historyczny park przy Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w gminie Ustka odzyskał dawny blask i zyskał nowe funkcje. Park w Machowinie ma służyć nie tylko do spacerów, ale również codziennych spotkań i wspólnego spędzania czasu. W ramach inwestycji powstały nowe alejki spacerowe i schody z poręczą. Zamontowano 17 ławek oraz elementy małej architektury. Nowością jest altana rekreacyjna z miejscem na ognisko. Zadanie polegało również na pielęgnacji istniejącego drzewostanu i posadzeniu nowych drzew, krzewów i roślin. Inwestycja zrealizowana przez powiat słupski kosztowała ponad 747 tysięcy złotych, z czego 500 000 złotych pokryło dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków. Do dramatycznych wydarzeń doszło na ulicy Halera we Władysławowie, niedaleko dworca kolejowego. 80-letni mężczyzna zasłabł podczas spaceru. Zgłoszenie, które wpłynęło do służb ratunkowych, dotyczyło nagłego zatrzymania krążenia w jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc turystycznych kurortu. W takich sytuacjach kluczowy jest czas, a zanim na miejsce dotarły wyspecjalizowane służby, do akcji ruszyli zwykli ludzie. Jak relacjonuje ratownictwo medyczne Pusk, to są te wyzwania, przy których liczy się dosłownie każda sekunda. Po dotarciu na miejsce wezwania ratownik motocykla przejął prowadzenie akcji reanimacyjnej od świadków, którzy nie stali z telefonami w rękach. Oni działali, prowadzili resuscytację, użyli AED dostępnego na dworcu i walczyli o czyjeś życie jeszcze przed jego przyjazdem. Za to należą im się ogromne słowa uznania. Pomimo błyskawicznej reakcji przechodniów, użycia publicznego defibrylatora AED oraz trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji, życia seniora nie udało się ratować. Tragiczna sytuacja stała się dla służb medycznych pretekstem do wystosowania ważnego apelu do mieszkańców i turystów. Chodzi o blokowanie karetek przez wezwanie do błahych dolegliwości, przez co brakuje ich w sytuacjach zagrożenia życia. Chcemy zaapelować o odpowiedzialne korzystanie z systemu państwowego ratownictwa medycznego. Każde nieuzasadnione zadysponowanie zespołu do przypadków, które mogą zostać zaopatrzone w ramach POZ lub nocnej świątecznej opieki zdrowotnej, oznacza, że w tym samym czasie może go zabraknąć tam, gdzie ktoś naprawdę walczy o życie. Dzisiejsze zdarzenia były tego najlepszym przykładem, podsumowuje ratownictwo medyczne Puck.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jutro wschód słońca przypada na 4:25. Zobaczmy, jak pogodowo będzie się prezentowała sobota. Specjalnie upalnie nie będzie, podobnie bardzo będzie, jeśli chodzi o temperaturę do dnia dzisiejszego. Może odrobinę tylko chłodniej. 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiejusce, 20 w Gdyni, Pusku, Kosakowej, no i znowu 19 w Wejherowo, Gniewino, Luzino, 20 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Ciśnienie wciąż umiarkowane, wiatr umiarkowany i nawet dość silny. Jest też niewielka szansa na przelotne opady.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Norda, Norda.

Halo, halo, witaj też bardzo serdeczno. Piątku, weekendy, początk. A to znaczy, że rozpoczynamy Norda 7.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabut.pl.
0: Reklama. Norda Śrym.
3: I dobrze mnie znasz.
4: Najsłuchaj, da nie ma Norda Śrym bez waich pozdrówków. Zagącimy do wysylania go, pisz ta Messenger Radio Norda. Nic kto nie przyjdzie, wawita co blues sygnie. Hansy. A na zegrach wnetka 7 minut po godzinie 6 wieczór. To jest dopiero początek.
3: Ciebie chcę tylko więcej.
4: Bo grajmy jak wiedno, wita do kątka. Do samego końca. Ja.

No i marujemy rydzie. Pozdrówcie od samego początku. Pozdrawiam naszą szaloną blondi. Hej, od przystojnego faceta narzeczonego z Audi. Tak napisał Radek. Kamil pisze: wszystkiego najlepszego dla mojej kochanej córeczki z okazji 18 urodzin życzy tata wszystkiego najlepszego córce na 8 z tego burstach i wszystkiego najbelniejszego na nowy stegnie ziacego ty do zrzeniałej. No i meldeusy Sotyś Krzyku ze Słupska, pozdrawiamy.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
7: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama. Norda Szryna.
8: Wnetka pół siódmy na Zygrach, Szechota Radia Nord FM, a zaś tu cyk Najdrech redakcjowy. Robert Jastrzębski przedstawi wam falę ciekawostek.

0: I czas na falę ciekawostek po polsku, po kaszewsku mamy rzekle wałaby denega ciekawostków. Robert Jastrzębski.
1: Fala ciekawostek.
2: Rafał Brzozowski przekazał fanom wyczekiwane wieści. Piosenkarz, kiedyś prowadzący muzyczne programy Jaka to Melodia i The Voice Senior, potwierdził swoje wcześniejsze zapowiedzi. W fali ciekawostek sprawdzamy, kim jest tytułowa Jenny. Rafał Brzozowski nie może narzekać w tym roku na brak obowiązków zawodowych. Piosenkarz prowadzi swój pensjonat na Zamojszczyźnie. Regularnie koncertuje, a do tego niedługo widzowie zobaczą go na antenie znanej telewizji w roli uczestnika 23. edycji show Twoja twarz brzmi znajomo. Do tego po 4 latach od premiery ostatniej zatytułowanej Zielone I Love You płyty Brzozowski zaczął prezentować fanom nową muzykę. W marcu wypuścił singiel Mało Ciebie Mi, a niedawno znienacka zapowiedział kolejną premierę. Po paru dniach od ogłoszenia swojego muzycznego powrotu Rafał Brzozowski odsłonił karty, 10 lipca wydając utwór zatytułowany Jenny. Jak się okazuje, wśród autorów oprócz samego wykonawcy i Marcina Kindley znaleźli się Friedman i Alan Rich, twórcy przeboju Run to You, wykonywanego przez Whitney Houston. Co ciekawe, na początku tego roku premierę miała polsko-włoska i wersja tej kompozycji pod nazwą Anime, nagrana przez Halinę Młynkową. O czym jest nowa piosenka Brzozowskiego i kim jest tytułowa postać? Jenny opowiada o zamykaniu ważnych rozdziałów w życiu i odnajdywaniu w sobie przestrzeni na nowe uczucia. To historia o tym, że czas leczy rany, warto zachować dobre wspomnienia, ale jednocześnie iść naprzód i z odwagą otwierać się na to, co przyniesie przyszłość. Tytułowa Jenny nie jest konkretną osobą, to symbol, z którym każdy może utożsamić własne doświadczenia i emocje, wyjaśnia Rafał Brzozowski.
0: No i Rafał Brzozowski na antenie Radia Nord FM. Bóg zapłacił Berce.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.

0: Norda Schrön.
1: Wnetka zawierta, LGS na 7 na zegrach, są na 166 wydaniu Gnorda 7, gracjam Fopkę Kuniusa. Jeż rys, ciekam swojej mapy zdrówka ma. A przytaje jak w jedno na Messengera Radia Norda. No i też mu beszyt komunikat dla najmłodszych slechińców na ich zapyra minutna na antenie. Dobranocka. Bądź teraz oznama. Zytci mat.

0: Norda Szryna.
1: Skorna dobranocka, za chwilę to jest płestac z Bejci. Miedzwietk, płyfytk, Kubuś Puchatek, Kłechy Miód.

0: No i tak, je łebiecy uciasterska na dobranocka.
1: Czas na dobrą nockę z Nordą.

0: Dorota Skwark, Biedroneczka. Na łące mieszkały Biedronki. Najmłodsza z nich różniła się od swoich starszych sióstr tym, że na jej czerwonym pancerzu nie było ani jednej, nawet najmniejszej czarnej kropki. A przecież kropki to wielka duma rodu Biedronek. Mała bardzo się wstydziła swojego wyglądu. Opowiedziała o swym problemie łąkowej wróżce i poprosiła ją o pomoc. Wróżka podeszła do biurka, otworzyła szufladę i wyjęła z niej pudełko z farbami. To są magiczne farby, wyjaśniła. Rozłóż skrzydełka, a ja namaluję ci nimi piękne czarne kropki.
1: Takie same jak u moich sióstr?
0: Zapytała z nadzieją Biedronka. Mogą być nawet większe, odparła wróżka.
1: To ja poproszę o 4 duże czarne kropki,
0: powiedziała szybko Biedronka i nadstawiła grzbiet. Wróżka namalowała Biedroneczce 4 kropki. Szczęśliwa Biedronka podziękowała wróżce za pomoc i pobiegła do rodziny pokazać swoje nowe czarne kropki.
1: Teraz jesteś najprawdziwszą Biedronką!
0: Ucieszyła się siostra i zabrała ją na letni spacer, aby wszyscy mogli podziwiać kropki na jej pancerzu.

0: lecz nie wiadomo gdzie.
1: A dobranocka kończymy klasykiem Zbigniewa Boleszczygłę. Pszczółka Maja, taki tytuł. Za sztucek, najświeższa informacja jest ze świata i z każdym na antenie Radio Nord FM. A po godzinie sobie grajmy dalej, bądź teraz z nami.

0: reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomicznej premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Reklama.
7: Co dalej z paliwami, eksperci uspokajają w kwestii podwyżek. Jest wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego za słowa o policji. Powiemy też, kiedy i dlaczego.

0: dlaczego przybędzie w Polsce miast. Paulina Nawrocka, zapraszam. Zaczynamy jednak od utrudnień dla podróżujących na warszawskie lotnisko Chopina. Nie dojeżdżają tam pociągi. Stacja została wyłączona z ruchu do odwołania, jak podano, z przyczyn niezależnych od przewoźnika. Utrudnienie dotyczy także pociągów kolei mazowieckich. Pociągi SKM linii S2 i S3 do odwołania będą kursowały wyłącznie w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Zachodnia. Rosnący niepokój na Bliskim Wschodzie i drożejąca ropa naftowa jeszcze nie przekładają się na ceny paliw. Na przyszły tydzień nie widać w prognozach znaczących wzrostów, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
1: Cały czas trzeba bacznie patrzeć na to, co się dzieje w regionie Ormuzu i to, czy będzie to w jakiś sposób odbijało się w krótkim czasie na nastrojach i na cenach hurtowych paliw gotowych, które są podstawą do kalkulacji cen na rynku krajowym. Tutaj na razie nie spodziewamy się rewolucji. Ceny owszem będą mogły rosnąć, ale jednak nie na tyle radykalnie, żeby jeszcze można było mówić na przykład o przywracaniu pakietu CPN.
0: Rządzący w ostatnich dniach nie wykluczali rozwiązań, które mogliby wdrożyć, gdyby ceny paliw drastycznie poszły w górę. Policja ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiła politykom PiSu złożenie wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński skrytykował to, mówiąc o bojówkach rządzącej partii. Kaczyński wraz z grupą polityków oraz szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim udali się rano na Plac Piłsudskiego w Warszawie. Jak co miesiąc w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej planowali złożyć wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii. Na miejscu obecni byli już protestujący, a porządku pilnowała policja. Szefowa Komisji Spraw Wewnętrznych Maria Janyska zapowiedziała, że w związku z obraźliwymi słowami Kaczyńskiego wobec policji wniesie o ukaranie polityka przez Komisję Etyki. Podlascy społecznicy apelują do Lasów Państwowych o ograniczenie wycinek wokół szlaków turystycznych w Puszczy Knyszyńskiej. Podkreślają, że szczególnie wokół miast lasy muszą pełnić też funkcję rekreacyjną i społeczną. Jakub Medek.
2: Pomysł stref buforowych wokół szlaków przygotowało Białostockie Stowarzyszenie Okolica. Wspiera go profesor Karol Radkiewicz, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Lasy to nasza Arka Noego, podkreśla.
3: Nie chodzi tu o rozumiane potocznie ratowanie gatunków, tylko chodzi o coś znaczne. Więcej. Nasz gatunek, ludzie, przeżyliśmy i trwamy dzięki lasom.
2: Radny wojewódzki Łukasz Nazarko dodaje, że strefy buforowe bez wycinek wzdłuż szlaków miałyby też konkretny ekonomiczny wymiar.
4: Dostęp do przyrody jest w dzisiejszych czasach dobrem luksusowym i to ma wymiar zarówno jakby ten społeczny, jak i turystyczny.
2: Puszcza Knyszyńska i jej szlaki piesze i rowerowe są bowiem właśnie ze względu na stare lasy popularne wśród turystów z całej Polski.
0: Przybędzie nam miast w Polsce. Status miasta w przyszłym roku ma uzyskać 12 wsi. Wynika z założeń do projektu rozporządzenia MSWiA. Zmienione mają zostać również granice niektórych miast i gmin. Jedna gmina zmieni też nazwę. Gminę Chełm zastąpić ma Pokrówka.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gdynia podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na dofinansowanie. Ta dotyczy projektu budowa dwóch rodzinnych domów dziecka przy ulicy Rybaków w Gdyni. Projekt realizowany przez Laboratorium Innowacji Społecznych jako przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapisane w gminnym programie rewitalizacji miasta Gdyni 2030+ zakłada budowę dwóch nowoczesnych rodzinnych domów dziecka przy ulicy Rybaków na Babi ich dołach. Budynki zaprojektowano zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, dzięki czemu będą w pełni dostępne dla dzieci o różnych potrzebach, w tym dzieci z niepełnosprawnościami i wymagających szczególnego wsparcia. Zastosowane zostaną także rozwiązania proekologiczne, m.in. gruntowe pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz system retencji i ponownego wykorzystania wód opadowych. Podpisanie umowy o dofinansowanie umożliwia realizację inwestycji, której całkowita wartość wynosi 9 440 000 zł. Miasto pozyskało 5 610 000 z funduszy europejskich oraz 660 000 z budżetu państwa. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, będąc jednym z przedsięwzięć strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia. Sopot. Mieszkańcy Lęborka nie będą mieli ciepłej wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że z powodu prac remontowych urządzeń i elementów hydraulicznych w elektrociepłowni kotłowni od 3 do 7 sierpnia nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla mieszkańców korzystających

0: pracujących z miejskiej sieci ciepłowniczej. Jak informuje Urząd Miejski w Lęborku, przedsiębiorstwo od lat zapewnia mieszkańcom dostawę ciepła w sposób profesjonalny, bezawaryjny i bezpieczny, a zaplanowane prace są niezbędne dla dalszego utrzymania sprawności urządzeń wytwarzających energię cieplną, zapewniając bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców Lęborka i okolic. Prace nie oznaczają braku dostępu do wody, a jedynie brak do tej podgrzewanej przez MPEC. Przypominamy, że mieszkańcy Lęborka podłączeni do miejskiego cieplika nie będą mieli ciepłej wody w kranie od 3 do 7 sierpnia. Kobylnica zyskała kolejną nową drogę. Zakończyła się kompleksowa przebudowa ulicy Wiśniowej. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej. Jezdnia drogi została poszerzona do 5 metrów szerokości, a przebudowie poddano także zjazdy na posesje znajdujące się przy ulicy. Prace objęły również infrastrukturę podziemną. Powstała kanalizacja deszczowa z odprowadzaniem wody do rowu przy ulicy Widzińskiej, a także przebudowano przepust pod ulicą Wiśniową o długości ponad 13 metrów. Wykonawca wyregulował istniejące studnie i zawory oraz usunął kolizję z sieciami technicznymi. Po zakończeniu robót uporządkowano teren wokół drogi. Pasy zieleni zostały uzupełnione humusem i obsiane trawą. Inwestycja kosztowała blisko 500 000 zł, z czego ponad 287 tysięcy pochodzi z budżetu gminy Kobylnica, a 180 tysięcy stanowiła dotacja z budżetu państwa z dotacji celowej w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2027. Wielka modernizacja linii kolejowej nr 202 przyniesie rewolucję w układzie drogowym województwa pomorskiego. Radna powiatu wejherowskiego Natasza Sobczak ostrzega przed paraliżem komunikacyjnym i apeluje do mieszkańców o zabranie głosu w dyskusji nad dwoma wariantami inwestycji. Modernizacja magistrali kolejowej na odcinku Gdynia-Chylonia-Lęborg to jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Największe emocje wywołują plany dotyczące zachodnich rogatek Wejherowa i sąsiadującej z nim gminy. Na stole pojawiła się koncepcja całkowitego zamknięcia przejazdu na ulicy Sucharskiego. Ruch miałby zostać przekierowany na ulicę Drzewiarza nowo wybudowaną drogą wzdłuż torów, gdzie zaplanowano tunel lub wiadukt. Analiza dostępnych możliwości pokazuje jasny podział na dwa warianty. Wariant 1 zakłada budowę tylko jednego tunelu lub wiaduktu na ulicy Drzewiarza. Wariant 2 to koncepcja budowy dwóch niezależnych tunel lub wiaduktów zarówno na ulicy Sucharskiego, jak i na ulicy Drzewiarza. Zanim jednak podjęte będą dalsze kroki formalne, chcę wiedzieć, co wy o tym myślicie. Rozmawiajmy o faktach i zabezpieczmy naszą wspólną przestrzeń przed paraliżem komunikacyjnym. Tak apeluje Natasza Sobczak.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: No i chcemy nas uprzedrzeć na pogodę. Rozmaite tego lata. Rysmumy ze mną, 13-12 gradów, rysce, płez rekorda 40. Jak będzie teraz, witer kłe deszczowłe. W niezda deszczu nie mdze, ale termometry pokażą mniej jak 20 gradów. W poniedziałek tyś mniej jak 20, ale może lewy grzmłet. Dopierze łet wtórku, łet strzodę zrobi są cepliny i następny weekend by mi ubec taci jak na lato przed nolego.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Łukasz Dolmy, że sam daję Matizis, jest Mek, Wiedno, Fein, Prima, Cynamon, kocham cię bardzo, tęsknię, Żabka. Tak, ci pozdrowcie do nas przeszłe i zachęcamy do wysyłania głupów postępnych na Messengera Radia Norda. A my zaczynamy za chwilę i grajmy dalej.
1: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
5: Lato, upał, nuda w domu?
4: Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Reklama.

0: No i sobie da tere tego ekstra sprawa, ekstra dedykacja, bo dziś piąty sonte geburstach feireje Wirno Slechińska Nordaszrym Justyna. I dla Justyny mamy coś ekstra tere na antenie. Chcemy lepiej słychać.
1: A story without end.

0: Pian ze sunty gebuerstach fejreje vitro, virno fanka norda śrym, justyna detla vzlanze chueva, guernambuerga. Stileś nosce, rodze zna klisów złebienia sle, nie lepsi zjedźbe. 100 lat zjecy, wiedno zdrowigłe, fuj ścieżce i redosce, błezie pomagaj na kłeś dzyni, w siecigłe, belny głę.
1: Tere oczeła w sieści gobelne głę dla Justyna, no i witro ten geburs, takie witro nie dziś z tej leźności frantówka, tyś.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama. Norda Schröna.
2: A teraz tego frantów każdy wszystkich młodych Zeusów, które nie są może dziś wybierają, aby witrę na jako sybowa. Tako przestroga, łetkarna mamzel. Na, co my lepiej słychać?

No jo, zu załepasy do zaletkę godo. Ale jak tu łepasowa sochita skwerno, ktoś nie chce szokoladę, le miło ta chce mieć. I łetim zaspiewie Karno Mila na antenie Radio Norda FM. Pół 8 i derch.

0: Norda Šrina.
1: No i kąt pogaśabsz, kiedyś musimy w jedno zagrać skorno loto to lece. Nie mogły być ten tych lec we frantówce, karno bliza. A bliza przypomna to je latarnia pogaśabskłe. Jakby kto nie wiedział, zawiortel usmo na zygrach.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.

0: piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante.
1: Na zegrach zar głos na 8, to będzie czas na informacje ze świata z Kaczem w Radiu Nord FM. Band teraz zaznama po godzinie 8, czas z muzyką dali. No jo, tacie plan na najbliższe minuty. Band teraz zaznama.
2: Norda Schröna.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
2: Ważne oświadczenie Donalda Trumpa w sprawie zawieszenia broni. Sztuczna inteligencja wprowadziła w błąd turystów w Tatrach. Francuzi poznają dziś swojego rywala w półfinale mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Zgodziliśmy się kontynuować rozmowę z Iranem, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły, że zawieszenie broni się skończyło, napisał prezydent USA Donald Trump. Według mediów katarscy mediatorzy odbywają rozmowy z przedstawicielami Iranu. Prezydent nie rozwinął wypowiedzi i nie określił, czy zamierza wydać rozkaz kolejnych ataków na Iran po dwudniowej serii we wtorek i środę. W czwartek nie doszło do kolejnych

0: wydarzeń USA. Były one odwetem za irańskie ataki na statki w cieśninie Ormus oraz na siłę USA na Bliskim Wschodzie. Po ukraińskich atakach na infrastrukturę energetyczną i rafinerię produkcja benzyny w Rosji pokrywa już tylko 65% krajowego zapotrzebowania. Moskwa zwiększyła import paliwa i wprowadziła zakaz jego eksportu, podał Reuters, cytując źródła w rosyjskim sektorze petrochemicznym. Litewscy turyści zabłądzili w Tatrach po wskazówkach sztucznej inteligencji. Para utknęła pod niebieską turnią. Jak poinformował ratownik dyżurny TOPR, chcąc skrócić drogę do Doliny Pięciu Stawów Polskich, turyści skorzystali z podpowiedzi AI, która wskazała im przejście Świnicką Ławką. Przez to turyści znaleźli się w trudnym terenie wspinaczkowym. Ostatecznie zostali ewakuowani śmigłowcem. TOPR-owcy przekazali, że była to jedna z bardziej nietypowych interwencji. Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania i ekshibicjonizmu w pobliżu szpitala uniwersyteckiego. Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna KO i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
1: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani, na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznegliżowani wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
0: Z prośbą o interwencję studenci zwrócili się m.in. do władz miasta, dlatego, jak mówi radna Beata Bilska z KO,
2: miasto zobowiązało się, że doświetli tę ścieżkę, wprowadzi dużo więcej patroli Straży Miejskiej.
0: Pojawić ma się też monitoring i więcej patroli policji. 6 meczów, 6 zwycięstw. Francja idzie przez mundial jak burza. Trójkolorowi jako pierwsi zapewnili sobie wczoraj awans do najlepszej czwórki turnieju. Kto będzie ich rywalem w półfinale? Odpowiedź na to pytanie poznamy za godzinę, gdy Hiszpania zagra z Belgią.
3: Wielu kibiców uważa, że półfinałowy mecz Francji z Hiszpanią może być starciem największych gigantów na tym mundialu. Trójkolorowi grają znakomicie, a Kylian Mbappé gra jak w transie, ma już 8 goli, tyle samo co Messi. Ale by doszło do tej wielkiej bitwy o finał, Hiszpania musi dziś pokonać Belgię. Jest oczywiście faworytem, choć trener Luis de la Fuente zaprzecza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Hiszpania ma ogromny potencjał w ofensywie, ale uwaga, na tym mundialu nie straciła jeszcze gola, mówi trener Rudy Garcia. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku, w przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Mecz Hiszpanii z Belgią dziś o 21:00 w Los Angeles.
0: O czym informował Państwa Michał Waszkiewicz.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Wiemy już, jak poszło uczniom z Gdyni. W tym roku do matury w Gdyni przystąpiło 2630 abiturientów i abiturientek w liceach oraz technikach. Zdało ją 87,14% maturzystek i maturzystów. Wyniki procentowe z obowiązkowych przedmiotów języka polskiego, matematyki i języka obcego przewyższają średnią ogólnopolską i przeciętne rezultaty na Pomorzu. Prezentują się następująco: język polski poziom podstawowy, średni wynik 61,2%, język angielski poziom podstawowy 85,5%, matematyka poziom podstawowy 65,8%. Centralna Komisja Egzaminacyjna wraz z ogłoszeniem wyników podała także terminy egzaminów poprawkowych. Prawo do przystąpienia do nich mają osoby, które nie zdały tylko jednego obowiązkowego egzaminu pisemnego lub ustnego. W skali całego kraju dotyczy to około 13% tegorocznych maturzystów. Informacje o maturach dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Lato na wsi to nie tylko czas odpoczynku, ale także okres wzmożonych prac polowych. Dlatego lęborska policja przypomina rolnikom o zachowaniu szczególnej ostrożności. W okresie wakacji dochodzi do wielu wypadków w gospodarstwach rolnych. Ich ofiarami bywają również dzieci i młodzież. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, nie należy angażować najmłodszych do prac z wykorzystaniem maszyn rolniczych, ani pozostawiać ich bez opieki w pobliżu ciągników, kombajnów czy zwierząt gospodarskich, informuje Komenda Powiatowa Policji w Lęborku. Jak dodają lęborscy policjanci, niebezpieczne narzędzia, chemikalia, paliwa i środki ochrony roślin powinny być przechowywane w miejscach niedostępnych dla dzieci. Przed uruchomieniem maszyn rolniczych warto upewnić się, że w ich pobliżu nie znajdują się osoby postronne, a szczególnie bawiące się dzieci. Pamiętajmy także, by nie przewozić osób na zawoładowanych przyczepach i wozach, nie wykonywać prac po spożyciu alkoholu oraz zachowywać

0: zachować szczególną ostrożność podczas prac na wysokości. A w przypadku wypadku najważniejsze jest zachowanie spokoju i szybkie wezwanie pomocy, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Hakerzy przez 3 tygodnie mieli dostęp do części danych użytkowników kart mieszkańca Słupska i Ustki. W maju doszło do kradzieży informacji dotyczących około 40 tysięcy osób. Jak wynika z odpowiedzi władz Słupska na interpelację radnej Koalicji Obywatelskiej Aliny Jasiochy, nieautoryzowana aktywność w systemie trwała od 4 do 27 maja. Po wykryciu zagrożenia wyłączono link, który przekierowywał użytkowników na fałszywą stronę przygotowaną przez hakerów. Jak zapewniał sekretarz miasta Słupska Tomasz Czuczak, przestępcy nie zdobyli innych wrażliwych danych, takich jak numery PESEL.
1: Zaraz po wykryciu tego incydentu zmieniono hasła administracyjne, przywrócono działanie strony logowania oraz podjęto działania mające ograniczyć możliwość wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości. Zostaliśmy poinformowani przez podmiot przetwarzający dane w naszym imieniu i jako administrator tych danych zgłosiliśmy incydent do CSIRT-u NASK.
0: System kart mieszkańca zarówno w Słupsku, jak i Ustce obsługuje ta sama firma. Dlaczego dane trafiły w ręce hakerów, to ustala policja oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych. Eksperci przypominają, że podobne ataki zdarzają się coraz częściej. Jedną z najpopularniejszych metod jest phishing, czyli podszywanie się pod banki, urzędy lub inne instytucje w celu wyłudzenia danych i dostępu do kont oraz usług internetowych. Dlatego każdy z nas powinien zwracać uwagę na podejrzane wiadomości e-mail oraz strony internetowe. Wejherowo pozyskało ponad 4 700 000 zł na rozwój infrastruktury społecznej. Środki posłużą utworzeniu domu dziennego pobytu dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz mieszkań treningowych i interwencyjnego. Umowę o dofinansowanie projektu podpisali marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Jak mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, to bardzo ważna inwestycja dla Wejherowa, ponieważ odpowiada na realne potrzeby naszych mieszkańców. Powstanie miejsce, w którym wsparcie otrzymają seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu stworzymy nowoczesną, dostępną i bezpieczną przestrzeń, która będzie służyć mieszkańcom przez wiele lat. W odnowionym budynku przy ulicy Sobieskiego 263 utworzone zostaną 3 niezależne formy wsparcia. Dom dziennego pobytu dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, 2 mieszkanie jednoosobowe wspomagane treningowe, mieszkanie interwencyjne wraz z punktem informacyjnym dla osób z doświadczeniami przemocy domowej przeznaczone dla rodziny. Wartość projektu wynosi około 8 700 000 zł, w tym 4 750 000 dofinansowania.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Jak to godu, Pietrek w ranczu, pogoda jaka je, każdy widzi, jutro będzie taka sama. I tak by to mówić na małe rzecz, na to wezry sobie, da witro, tyle same gradów, co disco, ledzy wiatnosce, najdeś bandze. Padł w niedzla, kus gwiazdy słońca, ale darch ze mną jak na lato, w poniedziałek ty ze mną, ale grzmuet może być. Ty łed w turku, corus to cypliny i za tydzień to tak bandze nawet K26 gradów w cyniu, to i tak fajnie. Za tydzień w niedzla.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Było ciepłe lato, choć czasem padało.
1: My widzą za zwama Gracjan Fopkę Norda Szrym, 166 wydanie, 3 godzina zaczynamy.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Norda Śrym.

No i na koment płydrówka medali Justyna napisa jejem barów dzanczny za taką niespodzajną do całego serca dzanku jak racja nie tyś moim wspaniałym przejucelom złebienia tyś wialdzi Bóg zapłac. Nie ma sprawy, że od wszystkiego belny go. Serdecznie pozdrawiam.

Dla Dominika z Kwaszyna, który jak zwykle przyjeżdża na fajran z autem. Pozdrawiam Bartek i Paweł z Bolszewa. Pozdrawiam, Kwaście, no. Nie tak dawno płewsta ksuńska, rewerendze chwaścińscy, gdyż o kolonie. Tam, gdzie Kwaszczyna i Gdyni początek jety się wespół autora tej ksuńscy zachęcivum do Cietani, gwe, do Nabecy, gwe, i pozdrawiamy cały Kwaście, no. A z głównym redaktorem ksuńści, radnym Karteści Głopłewie, ty mieszkańca rewerendę Kasiebum Jacyka Fopkę, tyś był wywiad w naj redakcji, może tak łebę, że z internetu na profil facebookowym Radia Norda, tyś TFW i Telewizję Mersi, zachęcivum, tam więcej o tej ksuńśce. LDS Ojnius, Przedkowa i Świetnik, pozdrawiam, pozdrawiamy Cybieńku, Met. A zapyra minut konkurs na antenie, bądź teraz oznama.

No i czas na moją radiową zabawę. Bandowa jak jedno pituska szybszego języka. Chcę ale zaprzepomnieć te słowa, które ostatnio bały w ostatnim czasu, bo w czetych i nie czetu, bo to by czetu człowiek i czetu. Łeczk, szczypiorek, ślaga, sior, nawałnica, krzekwia, śnieżyca, nyści, resztki, chrzept, grzbiet, sielbiąk, albo wertiku, kredens, pańska izba, paradnica, salon, tobrit, regał, siorem, parasol, flaba, gęba, drapę, krople, ruinę, dalie, taci kwiatę, płetrys, grzyb trujący, frasiek, pogrzebacz, to i taci nyżancy do grzebania głowy w łygnie. Afe fluci, płatki owsiane i słówkę na dziś. Jeśli wam przypomnę, jak to zrobić, piszcie ta odpowiedź na Messengera Radia Nord FM, kto dobrze odpowie, ty je prima, ale wygra ten, kto pierwszy dobrze odpowie. A pytanie na dziś to je, proszę mnie po gazewsku napisać, jak bandze. Konik polny.

0: Korzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

A na zegrach wnetka zawiertla zawiąty. Ładzawiąty tyś dziś zwiertal finał mundiale Hiszpania-Belgia. Moje to obzerac i słuchacz radia. Jedno dredzi mu nie w drodze. A za pera minut rozrzesieni na igłe konkursy, na i zybawę. Do widzenia, jak po gasiapsku je konik polny.

Pozdrówci przenekałe, pozdrowy Adam, Jun, Kwidzyński, Belne, Kasieba, pozdrowimy sobie Adamie, pozdrowie Kazi z Barłomina, pozdrawiamy, po kasiebsku, pozdrowimy Barłomino, zaprosimy na imprezka, pozdrowie Kazi. Czas rozrzeszec na i kwenkwers. Pytanie bałe, jakie po kasiebsku konik polny? Konik polny to jest kłeczk. A nyrechli odpowiedzu kto? Ten, kto lubi ta frantówka. Kazi z Barłomina, gratulujemy Kazi. Dobiwoś bilety do kina. Do kina Helios, zaraz z tobą skontaktujemy. Przepłym na konik polny, tej pokaziewsku, skłeczk. A za 5 minut na antenie. Informacje ze świata i z Kasi, bądź teraz z radią. Nurda FM.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
2: Trump zapowiada atak na Iran, jeśli dojdzie do zamachu na jego życie. Pacjenci, lekarze i politycy czekają na decyzję w sprawie ochrony zdrowia. Zajrzymy też do kultowego gdyńskiego warzywniaka, który niebawem zniknie z mapy miasta. Paulina Nawrocka, zapraszam. Donald Trump wydał wojsku instrukcję zbombardowania Iranu na poziomie niewidzianym nigdy wcześniej, gdyby coś mu się stało w wyniku irańskiego zamachu. Poinformował o tym sam prezydent USA podczas wywiadu dla New York Post. Zaprzeczył przy tym doniesieniom, że Izrael ostrzegł go przed nowymi planami zamachu ze strony Irańczyków. Bezpieczeństwo prezydenta stało się przedmiotem dyskusji ze względu na decyzję Białego Domu, by wracając ze szczytu NATO w Ankarze, nie użył on przynajmniej w pierwszej części podróży nowego Air Force One podarowanego przez Katar. Według m.in. New York Timesa stało się tak, bo nowa maszyna nie posiada takich samych środków ochronnych i przeciwrakietowych jak starsza wersja. Ministra zdrowia przedstawiła w tym tygodniu pakiet zmian, które mają poprawić działanie systemu, a już w przyszłym tygodniu odbędą się kolejne spotkania, które te propozycje mają omówić i doprecyzować. W najbliższy czwartek odbędzie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do Spraw Zdrowia. Tym razem ministra zdrowia zapowiedziała swoją obecność na tym spotkaniu.
3: Z kolei we wtorek w Sejmie okrągły stół do spraw ochrony zdrowia organizuje

0: Polska 2050. Postulaty partii wylicza Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
1: Bez tego nie będzie żadnej zmiany w ochronie zdrowia, jak nie będzie większego nacisku na podstawową opiekę zdrowotną, przekierowanie większej ilości zabiegów do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
0: Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproszenie na okrągły stół wystosowała do Ministerstwa Zdrowia oraz do wszystkich klubów parlamentarnych. Koalicjanci jednak do tej propozycji podchodzą sceptycznie.
2: Myślę, że Polki i Polacy dzisiaj już działań oczekują, a nie dalszych rozmów.
3: Szczebel rządowy to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
0: Mówili Krzysztof Paszyk z PSL-u i Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
4: A informował Państwa o tym Maciej Kluczka. W wyniku reakcji chemicznej, do której doszło w basenie miejskim w Katalonii w prowincji Tarragona, do szpitala trafiło 10 osób, w tym 5 nieletnich. 7 osobom została udzielona pomoc na miejscu. Służby ratownicze przeprowadziły ewakuację basenów i wyznaczyły strefę bezpieczeństwa. W związku ze zdarzeniem władze gminy poleciły mieszkańcom pozostanie w domach oraz zamknięcie drzwi i okien. Kultowe miejsce, z którego korzystały całe pokolenia mieszkańców, znika z krajobrazu Gdyni. Najstarsza w mieście budka z warzywami, prowadzona przez jedną rodzinę od połowy ubiegłego stulecia, zostanie zamknięta. Klienci protestują, ale właściciele tłumaczą, że to nie zła wola, ale starość zmusza ich do takiego kroku.
5: Gdynia ma 100 lat, a ten warzywniak?
6: Od 58 roku. Klientka mówiła, że kupuje u nas 66 lat.
7: I teraz robią nam ten numer, że zamykają. Serce mi pęka, ale no co mam zrobić? Czegoś takiego jak ta budka to nie ma w Gdyni drugiej.
8: Naprawdę wielka szkoda.
9: Po tylu latach. Dobry Boże, Przanią, pęczek, rzodkiewek poproszę bez tego zielonego jak można.
10: Zmęczenie materiału już jest i dlatego, nie?
6: Człowiek już jest tak wykończony, bez sensu już dalej to prowadzić, nie?
10: Niektórzy rozumieją to i życzą nam po prostu zdrowia.
4: Małej historii, która wywołuje duże emocje, wysłuchał nasz reporter Paweł Radzewicz.
11: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Ważna informacja dla trójmiejskich kierowców. W niedzielę 12 lipca na deptakowym odcinku ulicy Abrahama zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. To z uwagi na pchli targ. Ruch samochodowy zostanie wstrzymany w miejscu wydarzenia w godzinach od 6 do 18. Gdyński magistrat apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Kolejne edycje pchlich targów odbędą się 26 lipca oraz 2, 9 i 23 sierpnia. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są z kolei na stronie zd-gdynia.pl. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odwiedziła Łebę. W porcie jachtowym Marina Łeba spotkała się z burmistrzem Agnieszką Derbą, posłanką Wioletą Tomczak oraz prezesem portu Leszkiem Paszkowskim. Głównym tematem rozmów była koncepcja utworzenia w łebskiej marinie Centrum Nowych Kompetencji. To miejsce, w którym mają być szkoleni przyszli operatorzy urządzeń dźwigowych oraz ształerzy, specjaliści potrzebni przy budowie i obsłudze morskich farm wiatrowych. Jak informuje łebski magistrat, projekt ma powstać we współpracy z gdyńską firmą szkoleniową i wpisuje się w rozwój Łeby jako zaplecza dla sektora offshore, tworząc jednocześnie nowe możliwości zatrudnienia dla mieszkańców regionu. W Słupsku ruszył pilotażowy program świąteczny opieki weterynaryjnej dla zwierząt domowych. Mieszkańcy mają teraz możliwość uzyskania pomocy, gdy zachoruje ich pies lub kot. Dyżury lekarza weterynarii odbywają się w każdą niedzielę oraz dni ustawowo wolno od pracy w godzinach od 8 do 15. Dzięki temu drogą telefoniczną można uzyskać poradę dotyczącą stanu zdrowia zwierzęcia, wskazówki dotyczące dalszego postępowania, a także informacje, gdzie szukać pomocy w przypadku konieczności pilnej interwencji. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia naszego pupila dyżurujący weterynarz wskaże działającą lecznicę oraz udzieli porady i pomocy w ramach swoich możliwości. Gmina Kosakowo rozpoczyna konsultacje społeczne. Te dotyczyć będą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sportu i rekreacji. Konsultacje prowadzone będą w terminie od 13 lipca do 11 sierpnia. To nie jedyne przedsięwzięcie podjęte w związku z tym zagadnieniem. 20 lipca w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie odbędzie się spotkanie otwarte z udziałem projektanta. Ponadto 27 lipca w Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo funkcjonował będzie punkt konsultacyjny. Pełen projekt znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie Gminy Kosakowo pod adresem gminakosakowo.pl.
12: Sponsorem prognozy

0: Pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Czas na prognozę pogody. Dziś webnoc. Belno, pada z Niemce, miesiąc będzie w Fenisficiu, niebo będzie dosyć częste, termometry pokażą nie mniej, kole 4 rano, 14-13 gradów. A witer, które dopełnia rano, łeperinku, słońce dopełnia blunę, sam pojawią, najpóźniej może pływadać. To nie jest dobry wiatr, bo witro zjest kasiabów światowych w Gdynie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Wiertel finał, Hiszpania, Belgia i Regno, kiedy zaczniemy też na następną godzinę na mundialową frantówką numer 1. Od Andre Bocelli, go David Agete, między innymi Terska na antenie Radio Norda FM. Ten szteczek. Znany z mundialowych boiściów. Zawiąta Ejder. Grazie w popkę, Kuniusa.

niebie wszyscy sianty mają bala, a witro bal będą miele kasiebi, będą miele me kasiebi. Ma słowiański naród w teren witro mosuj zjest, naj... co idę? Dla lubietników dobrej zabawy, będę ja w stacji za pyragłedzym w nocy. Po co? Żeby zdążyć na bon, na kasiepści bon transka subia. To jest co zbarłe sobie wygłę w skale europejści i światowy, że da ci bon jedze. To nie jest le bon, teren zbiro ledy, żeby ich zawieźć na zjezd kasiebów. Ni. Tere, kujdy mod hałtu może sum jachac, albo je komunikacja miejska, gardowy, metropolitalny, to chłodzy klimat, u specyfika, to mobec staci wesoły ban, teren zjazdy je, siaty, łe tym, że jadą kasiebi sobawić, że oni mają swoje święto, w tym bonie je atmosfera nie do podrebieni, gwe, wszyscy spiwają, muzykują, wszyscy co kłechają, wszyscy są błyszny z tego, że są kasieby, ma tam są nikt nie śtrdeje, kujdy moje rzeczne, będą mi tak, by miał bec. I te bone, latosy gwe rokły, bandu jachałe bez całej kasieby, z dwóch strun, jeden pojedzę z Ily, a dradzi pojedzę z Chujnic. I łeba dwa zajadą do Gdynie. Rozkład tych banów możesz znaleźć na starnie internetowej kaszubi.pl, powtórzam kaszubi.pl. Tam zazdrzyta i przeżyta sodzeje, nybleści dlewaj przestanieni. I w lista, w transka subia, w ten bon, a żeby tak przebliżyć tyś historia zjazdu kasiabów, przypomnę, że pierwszy był w 1999 roku. Tyś łasoblewo z tego ban, żeby lepiej poznać, będę ja wam film dokumentalny pod tytułem Transka Subia. Wpisz ta w YouTube'a Transka Subia i tam należy ta półgłazna ten film, dyre je, barobelny sprawa. No jak wej dojedzę ta witer, kłę do tych dyni, na tej bandze.

no przy tako cians oficjalno łegłednie pół jednosty bandze marsz uroczysty z 100 metrowym fanum Kasiep. Piękna manifestacja kasiepsko w Gdynie. O jednosty mandem się święta, jak wiedno w kwestii lensjantszego serca Pana Jezusa przez trasę Armii Krajowej. Ale pół pierwszy bandze przemarsz z kwestii na myl głównych rozegracjów Światowego Zjezdu Kasiebów, a bandze na w skwerze kwestii, mamy rzekle po kasiepsku, kwestii, ale wiemy, że chłodzę kościuszko. Jo, łapolści gwe, nie łyskwe wygłe z 18 wieku i tyś człowiekach ten biedko było niepodległe z stejców, Stanów Zjednoczonych, USA. No ale tamten plac, kujdy wi przy akwarium, tam bandze główno bina. No i tyle ważna sprawa, bo bandze wialgo bina i bandze myły bina. Ta wialgo bandze kule prawie akwarium gdyńścigłe, a ta myło bandze przy tak nazwunym nie tak długo temu mylu Welny Ukrainy. Tam bardzo miła scena, to jak Muzeum Gardy Gdynia. Co między insi ma na wialdzi scenie? Karnopiesnej tyńca Gdynia, karnopiesnej tyńca Serakwejce, karnopiesnej tyńca Przodkłewianie, bic rekordu w równoczasnej grze na Diebalci Skrzepica, karnofala z Gdynie, Weronika Korthal z zespołama Skarnama, Norda Kids i La Via Voice, Gwiezda Wieczór, Najka Siapka, z Nuno w całej Polsce, Natalia Schryder, łagodnie siusty po pełnim. Płeni bandze Karno Giz z gminy Lezyno. Grajmy i śpiewamy, pozdrawiamy Kasiabów z gminy Lezyno i Siamut. Mamy też małą scenę i tam będą inni wykonawcowie. Między innymi mam kasiabską influencerka Dresie, Dawid Zwi, Hechanci, Karno Demo, kapela Amatizernoga, Karno Fukus, terny z Nuny, tyś z kasiepszych antenów rozmaitych ze swoich frantówków. No i na końcu Karno Niezbędny Balast, tak so nazywy. Na myłej scenie prowadzę zjezd bandze aktor kasiepszy Michu Brąk i animatorka kultury tyś kasiepszy z gminy Siemut Aleksandra Peszto. Na wialdzi scenie, a na myłej scenie poprowadzą bliwaj rozegracje tyś z Nuny Baro, głos radiowy kasiepszy Mateusz Bulman i Tatiana Slowi. Ta ci buta, sochi, ta witro na Światowym Zjeździe Kasiebów w Gdynie. Bardzo tym głosno, sochi, ta. Myślę, że będą tyś weźci władzę w Polsce, nebo równa Gdynia to jedno z największych miast, gardów, miastów w Polsce, no i tak o rozegracjach na tam bandy tyś bardzo mocno nagłośniono i witro tyś cała Polska uczy je tym, że my jeżdżajmy, że my jesmy, że my, jak to pisał Jan Trepcik, tyłe dalej starzią zemię, trzymamy skądka z ciątk, rodny najruzga, my i ty mdzemy dali do myce z nysa imac, jaś zajasni i brzysuj, dyja tereska. Karna Fukus i banowe frantówka, dedykacją dla wszystkich terny witro pojadą, kasiepszym cuga na zjezd do Gdynie!

No i pomalinku rychtejmy się na ostatną głęc na Nordash Rym, bo to ostatnio w jednej klubie w 5 minut, 4 minuty do głęcne desunty na zygrach. Po full głęc nie czejmy się dalej. Bądź teraz z rady Norda FM.

0: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama. Norda

Halo, halo, witajcie. Zaczynamy piątą Gwiezdna Norda Szrym, 166 wydanie audycji. Kwal mikrofon Gracjan Fopka, jak wiadomo, podesunty klubowe. Work, work, work your body.

3. Pozdrowienia dla prowadzącego. Pamiętaj, kawa sama się nie wypija, mikrofon sama audycji nie poprowadzi. Trzymaj formę i nie daj się reklamom. Tak napisała Iwona z Dolmierza, Siełtysowo. Bardzo dziękuję za piękne, belne słowo. Nie cesia, co cesia da sobie, że je to achtniony, bo nie wiemy, że sztuczna inteligencja coraz bardziej wchodzi. I będzie bez tak, że za jakiś czas ledzie będą coraz to mniej płetrzybny w rozmaitych warkach. No ale po gasiepsku ona już nie rozumie ta inteligencja. Same filery robi, temu nie korzysty, ta jest trochę ta wiele ledzy myśli, nie wiem jak to zrobić, jak to napisać po gasiepsku, albo jak to rzec i wpisają w Google, w sztuczną inteligencję, w AI, no dajmy na to, jak by było to i to po gasiepsku, później to kopieją. Nie, muszę wam marzyć, że to ten algorytm jeszcze tego nie rozumie, oni tego algorytmu jeszcze nie rozumieją, bo tak, nie ma tego algorytmu, może tak, gasiepszy go jest tam wprowadzony i jest płci co potrzebny człowiek. Tak to wezrzy. Living wild and free. A Siłtysa Dolmierza serdeczno pozdrawiamy i też gratulujemy tego na pięknego wydarzenia, które wtedy było w Dolmierzu sobotci z gwiazdą wieczór karno baciare. Na samym brzutku. Piękne wydarzenie. Tacie urme ledzy w Dolmierzu, ne? Jakby już gdzieś nie bałe, to myśla, że nie zceganił jobę. Prima zybawa. Pozdrawiamy cały Dolmierz. Przedcik ten jest oprzecznie do tygłe. I jedziemy dalej z muzyką. Yeah. Me, big boy.

Najwyższy, jaką za pozdrówka ma Piszta Biszta, Messenger, Radia Norda, FM, mamy na zygrach, wiance, gwiartel, pogłędznie, zesunty wieczór. Ja w jedną godą, że to jest ostatni piąty gwiazdny, ale tak naprawdę mam lewa jest jedna gwiazdna, mniej nie ma pogłędznie jedny z tytułu, ale... Lejcy muzyka belna, mesta tak odsuwamy co widzi. To jest najgłębsza disco polowy i co najmały taki disco polo z lat 90.

klasyczny disco polo. To po jednostce, do jednostki już z Wamejem, ale grałem Darkom Dark. Nie ma przerwy, nie ma pauzy. Jedzmy.

Krzychu ze Słupska wisie. Piątek, piąteczek, zaje fajna muza. Taką muzykę bardzo lubię. No jo, ty to graje. Bo godzina temu Krzychu pisał, co to za muzyka? To nie to, co w jedno, no ty to ryje. Ale kość tego, co jest dobry, gwe. Jedny lubią disco polo, jedny lubią klub łewy śteczki, ale grajmy rozmaity zorte w Norda Śrym. Wszystko jest dobre, taci, do spędzywania go czasu, do wellness go, do relaksowania go, do zabawy. Kład noga. Kład śpyra.

Rafu versus Diancy, jak butem so sedzą i kola płepijają. Nie jest tak przeżyjmy zły, to ja ci polter ci co? Nie, na klucu drzewianym so chyta. A dzaje głosnik od Norda. Ja ją tam widzę dze. Mumy i łepi z dołudy im kuciek i da. My ze szwagra są fajni sedzy, my słuchamy najlepszy zybawy na kasieba. O! Graje!

Wziąłem sobie na przód, roz 7 prowadził zybawa z moim drachem i płacze do naj chłopi rzek: panie, a masz pan taką piosenkę, rzucam worki w tłum? Ja sam myślę, ale werterio, miecha ma śmargać w ledzy? Wele jo, poprawdy tak, frantówka istnieje. Na internecie na antenie. Rzucam worki w tłum.

Fajny film moich czasów, Janosik, tak napisał nam Jerzy. Poprawdzę, dobrze czyta, to muzyka z filmu Janosik, na 13 dzeleków, 13 odcinków, plus bałe, ale człowiek mógłby to wzywać wiele razy, dar w kubek, uzankać się od czasu do czasu, je w telewizji emitowana, remix tej muzyki filmowej, we DJ-a Dzekuna, Westu zaprezentowany teraz na antenie Radia Norda FM, skorno Janosik, ta ci już, to i musi być gladiator. Now we are free. Pozdrowienia do ekipy z Barłomina. Wojtek, dawaj z tym kadzidłem, napisał Sławek. Pozdrowienia dla ochrony Plastbox Subs, ulica Lutosławskiego 17, pozdrawia Krzysztof Pracownik. No i za 0 mecz na najmundialowy mecz Hiszpania z Belgią dar remisajemu my 77 minutą. No i pomału bardzo me kwincie, co wita Norda, 7.

No i czas Quinciec, 176 wydanie Norda 7. Gracjan Fopke był z wama przez 5 godzin kul mikrofony, Bóg zapłac. Słuchaj ta zaś tu cyk podrachowani dnia. Bandy tyś sport na antenie Radio Nord FM, a pogodz jednosty głezna disco polowo. Trzemtasa, dobrej nocy, spokojnej nocy. Westen ta zbłega, a na końcu Karno Lombard. Przeżyj to sam. Do uciec, Sygwe. Hej!

aglomeracyjnego na Pomorzu. Pojazdy zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach kolei aglomeracyjnej. Wyróżniają je m.in. większa liczba drzwi, która usprawnia wymianę pasażerów na stacjach, rozwiązania dopasowane do infrastruktury SKM, klimatyzacja i komfortowe wnętrza, monitoring oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej, a także większa dostępność dla wszystkich podróżnych. Jak przekazuje rzecznik prasowy PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Marcin Józefowicz, 20 nowoczesnych impulsów zostało zakupionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i przekazanych do użytkowania PKP SKM w Trójmieście. To inwestycja, która znacząco podniosła komfort i jakość codziennych podróży mieszkańców regionu. Dziś wszystkie impulsy są już na trasie i każdego dnia służą pasażerom. To inwestycja, która zmieniła oblicze kolei aglomeracyjnej w Trójmieście i regionie. Pomorze będzie jednym z przystanków letniej trasy Nowej Lewicy pod nazwą Lewica dowozi. W wydarzeniach wezmą udział liderzy ugrupowania oraz przedstawiciele rządu, którzy spotkają się z mieszkańcami Wejherowa, Gdyni i Gdańska. Wśród uczestników zapowiedziano obecność wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, wicemarszałek Senatu Magdaleny Biejat, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk oraz minister do spraw równości Katarzyny Kotuli. Pierwszy z pomorskich wieców odbędzie się w niedzielę 12 lipca o godzinie 10 na placu Jakuba Wejhera w Wejherowie. Następnie politycy odwiedzą skwer Kościuszki w Gdyni, gdzie wiec zaplanowano na 12.30. Tego samego dnia o 17 w okolicach wejścia na plażę numer 52 w dzielnicy Brzeżno odbędzie się piknik z udziałem przedstawicieli ugrupowania. Jak informują organizatorzy, podczas spotkań poruszane będą tematy związane z polityką społeczną, mieszkaniową, rynkiem pracy oraz programami realizowanymi przez rząd. Politycy chcą również odpowiadać na pytania mieszkańców i rozmawiać o wyzwaniach, z jakimi mierzą się lokalne społeczności. Nawet 5 lat więzienia grozi 42-letniemu mieszkańcowi powiatu puckiego. Ten z wiatrówki strzelał do okna jednego z mieszkań. Do zdarzenia doszło w miniony wtorek 7 lipca w Strzelnie. Jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pucku, aspirant Agnieszka Selewska, w wyniku tego uszkodzona została szyba, a właścicielka oszacowała straty na 3800 zł. Policjanci zajęli się sprawą i jeszcze tego samego dnia ustalili, a następnie zatrzymali 42-latka. Funkcjonariusze zabezpieczyli również dwa pistolety pneumatyczne należące do sprawcy. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Do dramatycznych wydarzeń doszło na ulicy Halera we Władysławowie, niedaleko dworca kolejowego. 80-letni mężczyzna zasłabł podczas spaceru. Zgłoszenie, które wpłynęło do służb ratunkowych, dotyczyło nagłego zatrzymania krążenia w jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc turystycznych kurortu. W takich sytuacjach kluczowy jest czas, a zanim na miejsce dotarły wyspecjalizowane służby, do akcji ruszyli zwykli ludzie. Jak relacjonuje ratownictwo medyczne Pusk, to są te wyzwania, przy których liczy się dosłownie każda sekunda. Po dotarciu na miejsce wezwania ratownik motocykla przejął prowadzenie akcji reanimacyjnej od świadków, którzy nie stali z telefonami w rękach. Oni działali, prowadzili resuscytację, użyli AED dostępnego na dworcu i walczyli o czyjeś życie jeszcze przed jego przyjazdem. Za to należą im się ogromne słowa uznania. Pomimo błyskawicznej reakcji przechodniów, użycia publicznego defibrylatora AED oraz trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji, życia seniora nie udało się ratować. Tragiczna sytuacja stała się dla służb medycznych pretekstem do wystosowania ważnego apelu do mieszkańców i turystów. Chodzi o blokowanie karetek przez wezwanie do błahych dolegliwości, przez co brakuje ich w sytuacjach zagrożenia życia. Chcemy zaapelować o odpowiedzialne korzystanie z systemu państwowego ratownictwa medycznego. Każde nieuzasadnione zadysponowanie zespołu do przypadków, które mogą zostać zaopatrzone w ramach POZ lub nocnej świątecznej opieki zdrowotnej, oznacza, że w tym samym czasie może go zabraknąć tam, gdzie ktoś naprawdę walczy o życie. Dzisiejsze zdarzenia były tego najlepszym przykładem, podsumowuje ratownictwo medyczne Puck. Gdynia podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na dofinansowanie. Ta dotyczy projektu budowa dwóch rodzinnych domów dziecka przy ulicy Rybaków w Gdyni. Projekt realizowany przez Laboratorium Innowacji Społecznych jako przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapisane w gminnym programie rewitalizacji miasta Gdyni 2030+, zakłada budowę dwóch nowoczesnych rodzinnych domów dziecka przy ulicy Rybaków na Babich Dołach. Budynki zaprojektowano zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, dzięki czemu będą w pełni dostępne dla dzieci o różnych potrzebach, w tym dzieci z niepełnosprawnościami i

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Dwa ostatnie impulsy dotarły i dołączyły do floty PKP SKM w Trójmieście. Końca dobiegła w ten sposób realizacja jednego z najważniejszych projektów związanych z rozwojem nowoczesnego transportu aglomeracyjnego.

0: wymagających szczególnego wsparcia. Zastosowane zostaną także rozwiązania proekologiczne, m.in. gruntowe pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz system retencji i ponownego wykorzystania wód opadowych. Podpisanie umowy o dofinansowanie umożliwia realizację inwestycji, której całkowita wartość wynosi 9 440 000 zł. Miasto pozyskało 5 610 000 z funduszy europejskich oraz 660 000 z budżetu państwa. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, będąc jednym z przedsięwzięć strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wielka modernizacja linii kolejowej nr 202 przyniesie rewolucję w układzie drogowym województwa pomorskiego. Radna powiatu wejherowskiego Natasza Sobczak ostrzega przed paraliżem komunikacyjnym i apeluje do mieszkańców o zabranie głosu w dyskusji nad dwoma wariantami inwestycji. Modernizacja magistrali kolejowej na odcinku Gdynia-Chylonia-Lęborg to jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Największe emocje wywołują plany dotyczące zachodnich rogatek Wejherowa i sąsiadującej z nim gminy. Na stole pojawiła się koncepcja całkowitego zamknięcia przejazdu na ulicy Sucharskiego. Ruch miałby zostać przekierowany na ulicę Drzewiarza nowo wybudowaną drogą wzdłuż torów, gdzie zaplanowano tunel lub wiadukt. Analiza dostępnych możliwości pokazuje jasny podział na dwa warianty. Wariant 1 zakłada budowę tylko jednego tunelu lub wiaduktu na ulicy Drzewiarza. Wariant 2 to koncepcja budowy dwóch niezależnych tunel lub wiaduktów zarówno na ulicy Sucharskiego, jak i na ulicy Drzewiarza.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. Rewa ponownie będzie gospodarzem najważniejszej imprezy sezonu w polskim kitesurfingu Wing Foilu. W dniach od 23 do 26 lipca odbędzie się tam 21. edycja Kite Wing Cup, podczas której rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski. Na wodach Zatoki Puckiej pojawi się krajowa czołówka, w tym zawodnicy odnoszące sukcesy na arenie międzynarodowej. Wśród nich będą m.in. olimpijka Julia Damasiewicz, wicemistrz świata Wing Race Kamil Manowiecki, medalista zawodów Pucharu Świata Martyna Konkel oraz świeżo upieczony młodzieżowy wicemistrz Europy Formuła Kite Jan Koszowski. Przez 4 dni zawodnicy będą rywalizować o medale Mistrzostw Polski w konkurencjach Formuła Kite, Kite Freestyle, Wing Race i Wing Freestyle. Na starcie nie zabraknie także juniorów walczących o krajowe tytuły. Zmieniamy dyscyplinę. Poznaliśmy terminarz Ekstraligi Rugby na sezon 2026-2027. Rozgrywki ponownie będą prowadzone w sprawdzonym systemie z podziałem tabeli na grupę mistrzowską i spadkową po rundzie zasadniczej. Kibiców z Pomorza już na początku sezonu czekają wielkie emocje. W drugiej kolejce pod koniec sierpnia odbędą się derby Trójmiasta, w których Lechia Gdańsk zmierzy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Spotkanie ma zostać rozegrane na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Jesienna część sezonu zakończy się 21 listopada kolejnym hitowym meczem. W Gdańsku Lechia podejmie Energią Ogniwo Sopot. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie Lifestyle Catering Arka Gdynia nie wywalczyła medalu Mistrzostw Polski i na tym dobre zadomowiła się w czołowej czwórce Ekstraligi. Gdynia stanie się w najbliższych dniach stolicą światowego żeglarstwa. W ramach Lotto Gdynia Sailing Days już dzisiaj na wodach Zatoki Gdańskiej rozpoczną się regaty klasy Star, jednej z najbardziej utytułowanych klas w historii tej dyscypliny. Na starcie pojawią się m.in. prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Holc oraz dyrektor sportowy Związku Dominik Grzycki. Mistrzostwa potrwają do niedzieli.
2: Star z ponad 100-letnią tradycją jako klasa przez wiele lat był klasą olimpijską, to jest dwuosobowa klasa kilowa. Miałem przyjemność startować również na olimpiadzie w tej klasie i w dalszym ciągu, pomimo tego, że nie jest klasą olimpijską, cieszy się ogromną popularnością na świecie i w Mistrzostwach Świata startuje ponad 100 załóg ze świata całego. W związku z tym klasa nie, nawet nie to, że odradza się, bo ona się nigdy nie skurczyła, ale utrzymuje ten swój status i swoją liczebność, pomimo tego, że już tą klasą olimpijską nie jest.
1: Mówi prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Holc. Od poniedziałku do rywalizacji przystąpią natomiast juniorzy klasy 470. O medale Mistrzostw Świata powalczy 55 załóg z 18 krajów, w tym 4 reprezentujące Polskę. Wśród nich są żeglarze z EKP Gdynia oraz klubów z Iławy, Choń, z Gdańska i Szczecina.
3: Akwen w Gdyni na pewno niektórzy uważają go za lekko nieprzewidywalny, zwłaszcza jak wieje od brzegu. Nie ma dużych schematów, jest ewentualnie dysza przy klifie. na którą trzeba zwracać uwagę, ale jak wieje od morza czy z północy, to na pewno fajne warunki, fajna fala może się zrobić, gdzie można się pościgać na bardzo przyjemnych morskich warunkach. Nasze główne założenia na te regaty to przede wszystkim, to jest nasz ostatni sezon juniorski, więc celujemy w najwyższe miejsca i chcemy wygrać te regaty.

0: kadry narodowej PZŻ Tomasz Lewandowski. Wyścigi kwalifikacyjne odbędą się 13 i 14 lipca. Finały zaplanowano na 15 i 16 lipca, a decydujące wyścigi mistrzostw będzie można obejrzeć na żywo w internecie. Już w najbliższą niedzielę Rewa będzie gospodarzem wyścigu pływackiego. Zawody rozpoczną się o godzinie 10, a biuro zawodów otwarte będzie od godziny 9 w letniej strefie sportu przy ulicach Morskiej i Słonecznej. Uczestnicy będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych: od 18 do 35 lat, od 36 do 49 lat oraz w kategorii 50+. Wyścig jest częścią wakacyjnego cyklu Letnia Strefa Sportu i ma promować aktywny wypoczynek nad Zatoką Puską. Organizatorzy zapowiadają sportowe emocje i wyjątkową atmosferę na jednej z najbardziej malowniczych plaż Pomorza. Szczegóły na stronie kosakowosport.pl. Gdynia będzie gospodarzem Lotto setnych narodowych mistrzostw Polski w tenisie. Jubileuszowy turniej odbędzie się od 11 do 17 lipca na kortach klubu tenisowego Arka przy ulicy Ace Monta i wpisuje się w obchody stulecia miasta. O medale i pulę nagród wynoszącą 180 tysięcy złotych powalczą czołowi polscy tenisiści. Wśród nich Max Kraśnikowski, Daniel Michalski, Szymon Kielan, Marcelina Podlińska i Emelia Paszun. Rywalizacja rozpocznie od piątkowych kwalifikacji, a turniej główny wystartuje dzień później. Finały gry pojedynczej zaplanowano na 17 lipca. Równolegle na gdyńskich kortach odbędą się także drużynowe i indywidualne mistrzostwa Polski w tenisie na wózkach. Zmieniamy dyscyplinę. Mundurowi spotkali się, aby rywalizować w turnieju piłki siatkowej plażowej o puchar komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku. Najważniejszy był jednak charytatywny wydźwięk. Sportowe zmagania odbyły się na zielonej plaży we Pucku. Służby licznie zgłosiły się do udziału w przedsięwzięciu.
1: Aspirant Agnieszka Salewska z Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Gramy dla puckiego hospicjum pod wezwaniem ojca Pio. Cała zbiórka zostanie przeznaczona na pomoc potrzebującym. Mamy 9 drużyn. Są to drużyny z całego województwa pomorskiego, które się chętnie zgłaszały. Mamy tutaj strażaków Straży Pożarnej, mamy żołnierzy z 43. Batalionu z Rozewia, Straż Graniczną.
0: Podczas rozgrywek zawodnikom towarzyszyły duże emocje. Ogólna inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem.
2: Aspirant Małgorzata Kortala będzie dochodzeniowo śledczy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Są bardzo duże emocje, jesteśmy bardzo nastawieni pozytywnie na grę. Jesteśmy tutaj po to, żeby się bawić, ale też żeby zobaczyć, o co chodzi w tej siatkówce plażowej. Wcześniej nie mieliśmy do czynienia z siatkówką plażową, dużo graliśmy na sali, ale jest bardzo pozytywnie. Jest super miejsce, nie byliśmy tutaj nigdy wcześniej, bardzo blisko morza, nawet ten wiatr w ogóle nie przeszkadza. Fajnie, że nie pada, ludzie są pozytywnie nastawieni do wszystkiego, do nas, między sobą. Jest zabawa i jest rywalizacja.
0: Był to pierwszy tego typu turniej piłki siatkowej realizowany w Pucku.
3: Nordal.

Słuchajcie radia, Norda FM. I won't ever be on the right.